0: Triumf skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii. Nie będzie końca wojny w Ukrainie przed zimą, mimo weekendowych rozmów. Nasze siatkarki tuż za podium Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. O wynikach tych wyborów mówi cała Europa. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwycięża w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. AfD uzyskała niemal 44% poparcia, ale nie ma samodzielnej większości. AfD jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, na tak także normalizację stosunków z Rosją. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie wieczorem zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy w sobotę odwiedzili Moskwę, gdzie na Kremlu rozmawiali z Władimirem Putinem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał wieczorem ukraiński prezydent. A to dlatego, że Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Doradca Putina Juri Uszakow przekazał, że w sobotę rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
2: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
0: Po weekendowej misji Amerykanów pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Zatrzymany w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy mają kontynuować przesłuchanie mężczyzny. Turczynki obroniły tytuł siatkarskich mistrzyń Europy. W finale w Stambule pokonały po zaciętym boju Włoszki 3-2. Biało-czerwone kończą Mistrzostwa Europy bez medalu. Wczoraj w meczu o brązowy krążek uległy Serbkom 1-3 i ostatecznie zakończyły turniej na 4. miejscu, czyli tuż za podium. W grze pozostaje Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka po wygranej z Czeszką Marię Bułskową była zadowolona i zmęczona.
3: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
0: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy po dniu przerwy z Chinką Qin Wen Zheng. Początek o 17:30 polskiego czasu.
1: A co w regionie?
4: 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego przypomina o zagrożeniach związanych z używaniem dronów i laserów w pobliżu tego wojskowego lotniska w powiecie słupeckim. Bezzałogowy statek powietrzny może doprowadzić do kolizji z samolotem, zakłócić operacje lotnicze i zagrozić zarówno załodze, jak i osobom znajdującym się na ziemi. Poważnym zagrożeniem jest także kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu lub śmigłowca. Nawet chwilowe oślepienie pilota może spowodować utratę orientacji, błędną ocenę sytuacji albo konieczność przerwania wykonywanego manewru. Żołnierze apelują o rozsądek i odpowiedzialność. W rejonie tego ważnego wojskowego lotniska niedaleko Konina nie wolno latać dronem bez wymaganych uprawnień i zgód. Pod żadnym pozorem nie należy również kierować lasera w stronę statków powietrznych. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym może mieć poważne konsekwencje prawne, włącznie z odpowiedzialnością karną. Pamiętajmy też, że samolot loty z Powidza bardzo nisko latają, często nad Koninem. Jak podkreślają wojskowi z Powidza, pozornie krótka i niegroźna sytuacja może doprowadzić do zdarzenia, którego skutki odczuje wiele osób. Bezpieczne lotnisko to wspólna odpowiedzialność pilotów, personelu oraz mieszkańców subregionu konińskiego i wszystkich osób przebywających w okolicy. Nie warto ryzykować ani sprawdzać, co może się wydarzyć. W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu w powiecie kolskim otwarto nowe, jasne i dobrze doświetlone pracownie rysunkowo-malarskie. Nowoczesna przestrzeń ma zapewnić kształcącej się tam artystycznie młodzieży wyższy komfort nauki oraz sprzyjać rozwijaniu twórczych pasji. Inwestycje udało się sfinalizować dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła mieści się w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, a jego sukcesywne dostosowywanie do celów edukacyjnych trwa od dekady. W ramach dotychczasowych prac odnowiono m.in. ogrodzenie, bramę oraz przygotowano dokumentację pod budowę internatu. W utrzymaniu wielkiego parku wokół pałacu placówkę wspiera Starostwo Powiatowe w Kole. Podczas otwarcia wspomnianej przestrzeni zapowiedziano dalsze inicjatywy. Uczniowie z Kościelca wezmą udział w przygotowaniu wystawy dzieł patrona w Wilanowie, a fundacja jego imienia stara się w parlamencie o ustanowienie roku Andrzeja Krojca Majewskiego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 22 stopnie, tyle maksymalnie pokażą dziś termometry w kraju. Chłodniej jedynie na Podlasiu i lokalnie w rejonach podgórskich do 18. Zachmurzenie umiarkowane i duże, więcej słońca na Podkarpaciu. Przelotnie może padać na północy.

0: Co w regionie?
1: W Koninie powstanie największe w Polsce centrum danych dla sztucznej inteligencji. Prace budowlane przy inwestycji wartej blisko 3 miliardy euro rozpoczną się na początku 2027 roku. List intencyjny w sprawie dostaw prądu podpisały władze miasta, Energa Obrót z państwowej grupy Orlen oraz Centralna Grupa Energetyczna. Energa Obrót ma być głównym partnerem energetycznym odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe i dostarczanie gwarancji pochodzenia prądu. Kompleks Data Center Konin zintegruje cyfrowe technologie AI z lokalnym potencjałem energetycznym opartym głównie na odnawialnych źródłach. W pierwszym etapie zużycie prądu sięgnie 1 terawatogodziny, co przełoży się na 100 MW mocy IT. Inwestycja obejmie 4 budynki serwerowe, zaplecze biurowo-logistyczne, infrastrukturę techniczną i podziemne zbiorniki paliwa do zasilania awaryjnego. Projekt przewiduje też wykorzystanie ciepła z serwerowni do ogrzewania. Samorząd Konina liczy na wysokie wpływy z podatków oraz wzmocnienie starań o budowę elektrowni jądrowej w regionie. Wystartował ogólnopolski projekt Trzeźwość Plus, stworzony z myślą o osobach uzależnionych, trzeźwiejących oraz ich bliskich. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do pomocy, wiedzy i wsparcia w procesie wychodzenia z uzależnienia poprzez dwie platformy internetowe, do których link można znaleźć m.in. na stronach urzędów gminy z powiatu konińskiego, na przykład miasta Kleczewa. Pierwszym elementem jest serwis Grupa Wsparcia, działający pod adresem grupawsparcia.com.pl, oferujący ogólnopolską bazę grup wsparcia i mityngów AA, materiały edukacyjne oraz praktyczne informacje pomocowe. Od października na tej stronie ruszą także bezpłatne grupy wsparcia online dla osób zmagających się z uzależnieniem. Drugim filarem projektu jest portal społecznościowy Trzeźwość Plus pod adresem trzeźwość.pl. Platforma umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi trzeźwiającymi osobami, udział w dyskusjach na forum, korzystanie z czatu oraz dołączenie do grup tematycznych. Obie strony stanowią bezpieczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących pomocy w sieci. Dodajmy, że według statystyk wielkopolskiej policji to właśnie alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy domowej.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Nadreklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
0: Konin FM.

0: Radio Lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Mieszkańcy konińskich osiedli Pątnów, Łężyn i Gosławice będą mogli porozmawiać o uciążliwych zapachach oraz sposobach rozwiązania tego problemu. Zaplanowano 3 spotkania z Pawłem Adamowem, zastępcą prezydenta Konina oraz z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska. Podczas rozmów mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje doświadczenia, zapytać o podejmowane działania i możliwości ograniczenia nieprzyjemnych zapachów. Będzie też czas na inne ważne sprawy i potrzeby lokalnej społeczności. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 września. O godzinie 17 w świetlicy osiedlowej na Pątnowie. Dzień później, 15, o 17, rozmowa zostanie zorganizowana w szkole podstawowej nr 11 na Łężynie. Ostatnie spotkanie zaplanowano 17 września o 17 w szkole podstawowej nr 10 na Gosławicach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców wszystkich 3 osiedli do udziału, zadawania pytań i przedstawienia swoich uwag. Spotkania mają być okazją do wspólnego omówienia problemów i poszukania możliwych rozwiązań. Konińską Galerię nad Jeziorem czeka kolejna rozbudowa. Informacje o planowanej inwestycji potwierdziły już władze miejskie. Zgodnie z projektami w centrum handlowo-rozrywkowym na Zatorzu powstanie nowe skrzydło, usytuowane od strony pokopalnianego jeziorka w kierunku ulicy Paderewskiego. W dobudowanej części obiektu mają znaleźć się m.in. siłownia oraz lokale gastronomiczne. Wraz z rozbudową galerii zaplanowano również gruntowną przebudowę istniejącego parkingu oraz zmianę układu komunikacyjnego wokół centrum. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada nowy właściciel obiektu, niemiecka spółka inwestycyjna, która zakupiła największe w mieście centrum handlowe w ubiegłym roku. Galeria nad Jeziorem funkcjonuje na lokalnym rynku od 2002 roku, a w 2018 przeszła już jedną rozbudowę. Obecnie ten najpopularniejszy obiekt handlowy na osiedlu Zatorze oferuje około 21 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu, na której działa ponad 50 punktów handlowych i usługowych znanych polskich oraz zagranicznych marek. Uwaga, młodzi mieszkańcy subregionu konińskiego! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół rolniczych pod hasłem Bezpieczeństwo w rolnictwie – wiedza dla przyszłości. Zgłoszenia do udziału w rywalizacji przyjmowane są do 21 września. Celem inicjatywy jest promowanie bezpiecznych metod pracy w gospodarstwach rolnych oraz edukacja przyszłych kadr sektora rolniczego. Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym oraz we współorganizacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem merytorycznym wydarzenia dbającym o poziom zadań konkursowych został działający w naszym województwie wielkopolskim Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W konkursie mogą sprawdzić się wszyscy uczniowie szkół o profilu rolniczym, na przykład skaczek średnich, którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę w zakresie PHP. Szczegółowy regulamin, zasady uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe udostępniono na oficjalnej stronie internetowej KRUS. Instytucja zachęca młodzież do zapoznania się z materiałami i zgłoszenia swojego udziału. Więcej na ten temat m.in. w serwisie urzędowym gminy Kleczew. Jednostka strzelecka 4150 Konin Związku Strzeleckiego Strzelec rozpoczyna tegoroczny nabór. Rekrutacja odbędzie się 4 października. Kandydaci spotkają się o godzinie 9 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja na Starówce. Do jednostki mogą dołączyć osoby, które spełniają określone wymagania. Trzeba być co najmniej uczniem pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, mieć polskie obywatelstwo, być niekaranym oraz wyróżniać się nienaganną kondycją fizyczną i psychiczną. Wymagany jest również zakup obowiązkowego umundurowania, co należy zrobić w okresie od grudnia do 1 stycznia. Kandydaci muszą pojawić się na rekrutacji i wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dodatkowo przesłanie skanu lub zdjęcia zgody rodzica albo opiekuna prawnego do udziału w rekrutacji. Nabór jest otwarty, niezależnie od szkoły, kierunku kształcenia, a także tego, czy kandydat jest już absolwentem. Organizatorzy zachęcają zainteresowanych do zapoznania się z wymaganiami, szczegóły na profilu społecznościowym Jednostki Strzeleckiej Strzelec Konin.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Co w regionie?
1: Samorząd województwa wraz z Kolejami Wielkopolskimi uruchamia nową linię autobusową pod nazwą Kolej na Bus. Połączenie na trasie Turek-Konin-Turek ma zwalczać wykluczenie komunikacyjne i umożliwić mieszkańcom wygodne przesiadki na pociągi jadące w stronę Poznania. Rozkład jazdy zaplanowano tak, by ułatwić codzienne dojazdy oraz powroty ze stolicy regionu, także w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z oferty skorzystają mieszkańcy Turku, Tuliszkowa, Grzymiszewa i okolicznych miejscowości. Połączenia przewidziano również na dni wolne od pracy, co stanowi dogodne rozwiązanie dla studentów i osób podróżujących w celach prywatnych. Autobusowa linia to alternatywa dla dawnego pomysłu budowy linii kolejowej między Turkiem a Koninem. Projekt ten powstał za poprzedniego rządu z inicjatywy posła Ryszarda Bartosika, jednak w obecnej kadencji parlamentu z niego zrezygnowano na rzecz komunikacji autobusowej. Burmistrz miasta Koła informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ogólnego miasta. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje uwagi. Mają na to czas do 2 października, a w międzyczasie 23 września o godzinie 17 odbędzie się spotkanie otwarte w tej sprawie. Z kolei 30 od 17 dyżur pełnić będzie projektant. W obydwu terminach można przyjść do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kole. Ruszyło głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Przez 2 tygodnie uprawnieni mieszkańcy mogą decydować, które oddolne inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Pod adresem www.kbo.konin.pl znajdziemy odnośnik do witryny, na której oddajemy głosy. A do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych do prawie 200 tysięcy złotych oraz 18 dużych do miliona. Łączna pula przekracza 4 miliony 467 tysięcy. Ostatniego dnia głosowania, czyli 20 września, ci, którzy nie zrobią tego online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych, a te będą zaaranżowane we wnętrzach Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja, w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości, a także w szkołach nr 9 na Fikusowej, 11 w Łężynie, 8 przy ulicy Wyszyńskiego oraz 12 na Zatorzu. To Konin, tymczasem w Słupcy też trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Słupczanie decydują przez internet do 21 września. Tam do wyboru są 3 projekty. Smart toaleta miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego, psi fyrtel, bezpieczny park dla psów oraz razem w blasku świąt. Zachęcamy, by włączyć się we wspólne decydowanie, czy to będąc mieszkańcem Słupcy, czy będąc mieszkańcem Konina.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Reklama.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: Drożyzna na stacjach paliw, w tym tygodniu też podwyżki. Rekordowy wynik skrajnej prawicy w Niemczech. Co dalej? Nowa Ameryka zamiast Nowego Meksyku. Za chwilę o tym, kto stoi za tym pomysłem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją. Zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o ponad 20. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Boguski z ePetrol.pl.
2: Kwestie tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, bo chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
0: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy od innego populistycznego i prorosyjskiego ugrupowania. Więcej na ten temat z Magdeburga, Tomasz Orchowski.
3: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW.
0: Prokuratura w Katowicach będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet w weekend został zatrzymany. To 5. osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z tą aferą. Śledczy chcą dowiedzieć się, czy miał on coś wspólnego z niewyjaśnionym dotąd zaginięciem prezesa BitBay, Sylwestra Suszka. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj do działania Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dorsz informowało w niedzielę po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem więc był to fałszywy alarm. Donald Trump w swoich mediach społecznościowych zasugerował zmianę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Zdaniem amerykańskiego prezydenta taka nazwa byłaby, tu cytat, bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał. Wpis już wywołał sprzeciw wielu lokalnych polityków, a pojawił się kilkanaście dni po tym, jak Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Spodziewajmy się dzisiaj w Koninie 21 stopni. Jutro będzie cieplej. Jutro będzie 27 kresek, no ale musimy póki co przeczekać ten chłodniejszy czas, bo teraz mamy zaledwie 9-10 stopni w Wielkopolsce. Wiatr 5-11 km na godzinę, taki przedział, i 1026 hektopaskali ciśnienie.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Dzień dobry w poniedziałkowy poranek. Już za chwilę o Nocy Kultury, którą warto sobie teraz właśnie zaplanować, bo różne ciekawe wydarzenia czekają na nas w tym tygodniu. Po 7 w poranku z Radiem Konin FM pojawi się także temat bezpłatnych wejściówek, które można od dzisiaj odebrać w Konińskim Centrum Kultury i Domu Zemełki.

to już w tym tygodniu. Noc Kultury 2026 odbędzie się 11 i 12 września w Koninie. Na uczestników czekają charyzmatyczne koncerty, zróżnicowane warsztaty twórcze oraz pokazy filmowe. W planach znalazł się także spektakl taneczny nawiązujący do lokalnej tożsamości oraz muzyczne silent disco. Do tego niepowtarzalny targ sztuki oraz wystawa prac Witolda Pawlaczyka. Dzieci z kolei wezmą udział w specjalnie przygotowanej dla nich nocy detektywów. Organizatorzy zachęcają zatem do wybrania własnej trasy po przygotowanych atrakcjach. Z pełnym programem można zapoznać się pod adresem cekis.konin.pl.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie. Dreamed.
1: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku. Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Reklama.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Dzisiaj 7 dzień września, imieniny obchodzą Regina i Melchior. Wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Nazwa długa, ale sens prosty. Dobrze byłoby czasem spojrzeć w górę i zobaczyć faktycznie błękit, a nie całą tablicę pierwiastków.
1: Kartka z kalendarza.
0: A w 1764 roku Stanisław Poniatowski został wybrany na króla Polski jako Stanisław II August. W 1896 roku odbył się pierwszy w historii Wrocławia pokaz filmowy. Kino było wtedy absolutną nowością. Kilka ruchomych obrazów wystarczało, żeby człowiek miał poczucie, że właśnie zobaczył przyszłość. W 1928 roku rozpoczął się pierwszy Tour de Pologne, czyli początek wyścigu, który później na stale wpisał się w krajobraz polskich dróg i wakacyjnych transmisji sportowych. W 1939 roku po 7 dniach obrony skapitulowało Westerplatte i Wielka Polska Załoga przez tydzień odpierała ataki znacznie silniejszych wojsk niemieckich. W 1996 roku w Las Vegas pięciokrotnie postrzelony został raper Tupac. Zmarł 6 dni później, 13 września, w wieku 25 lat. W 1997 wyemitowano pierwsze wydanie teleturnieju Idź na Całość, czyli czasy dzwonków, bramek i momentów, kiedy pół Polski przed telewizorem wiedziało oczywiście lepiej, którą opcję zawodnik powinien wybrać.
2: Konin FM.
1: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Komentarze lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy. W półfinale przegrały z Włoszkami 1-3, a wczoraj w meczu o brąz również ugrały tylko seta w meczu z Serbkami. Oczywiście, że jest niedosyt, mówi liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
3: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Dałyśmy naprawdę zawsze maksa, starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo, trzeba sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza, tak ja powtarzam, grałyśmy z potęgami, ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
2: Tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu w Stambule Włochy 3-2. Znamy już połowę ćwierćfinalistek wielkoszlemowego US Open. Bez trudu do najlepszej ósemki awansowała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka, pokonała Taylor Townsend 6-4, 6-3. Teraz czekają starcie z triumfatorką Wimbledonu Lindą Noskową. Czeszka broniła już piłek meczowych, ale ostatecznie wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 7-5, 5-7, 6-4. Do ćwierćfinału awansowały także dwie Amerykanki Jessica Pegula i Emma Navarro. A dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek, jej rywalką będzie Chinka Qin Wen Zheng. Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej ekstraklasy, Raków nadal na ostatnim miejscu. W bezpośrednim starciu tegorocznych pucharowiczów Kolejusz wygrał z drużyną z Częstochowy 1-0. Tylko punkty do Lecha traci Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Krakowią również 1-0. 3 punkty mniej ma Jagiellonia Białystok po wygranej ze Śląskiem Wrocław 2-1. Fantastyczny występ Kimiego Antonellego w domowym wyścigu Formuły 1 Grand Prix Włoch. Lider Mistrzostw Świata wygrał wyścig na torze Monza, choć startował do niego z końca stawki po wymianie silnika. Drugi był jego kolega z Mercedesa George Russell, a trzeci Holender Max Verstappen. Belg Wout Van Aert z drużyny Visma Lizabike wygrał w Kordowie 15 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Lider klasyfikacji punktowej odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie 2 dni po sukcesie w miejscowości Locha. Liderem wyścigu jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Duet skrzypcowy Polish Violin Duo wystąpi 22 września o 18 w Domu Semełki w Koninie. Artyści są laureatami blisko 200 nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Występowali w filharmoniach w Polsce oraz za granicą w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W programie konińskiego koncertu znajdą się utwory polskich kompozytorów, takich jak Grażyna Bacewicz, Henryk Wieniawski, Michał Spisak, Romuald Twardowski i Ewelina Nowicka. Bezpłatne zaproszenia na koncert są wydawane od dzisiaj w Domu Zemełki oraz w Konińskim Centrum Kultury.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
6: Naprawdę?
5: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
6: Meble taniej nawet o połowę?
5: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
6: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
7: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.

0: jak z tymi wyłączeniami prądu dzisiaj będzie. O, proszę, od 9 do 14 bez energii brzezińskie Holendry. W tych samych godzinach problem z energią elektryczną może być także w Borysławicach Kościelnych. Czyli dzisiaj energetyka przynajmniej teoretycznie działa według jednego zegarka. A jeśli coś zgaśnie między 9 a 14 w tych miejscowościach, to najpierw warto sprawdzić, czy to właśnie planowane wyłączenie.
1: Konin FM. Reklama.
2: Kategoria C, C+, E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
3: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.

0: AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
2: Weekendowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny, co z nich wynika. Potem prognozy dotyczące kredytów i pogody. Będzie też bardzo młody, początkujący kierowca ze Śląska.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. Marcin Starzec.
4: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
2: Portal Kyiv Independent przekazuje, że Donald Trump ma dziś przeprowadzić rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Mają one dotyczyć właśnie weekendowych rozmów. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
5: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja. Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
6: Byłbym zdania, że no, te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli no, już w końcówce 2027 roku.
5: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat.
2: Tyle prognozy finansowe. Są też pogodowe i mogą wielu zaskoczyć. Wracają bowiem upały, głównie na południu i południowym wschodzie. Jutro tam lokalnie do 30 stopni, a w środę już alerty pierwszego stopnia to oczywiście prognozy. Od Śląska przez Świętokrzyskie, Małopolskę, po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Generalnie tylko w górach, chłodniej. Na południowym zachodzie z kolei możliwe burze, a w powiatach w środkowo-zachodniej i północno-wschodniej Polsce możliwe ulewy. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja Wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Trzylatek wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę w Lędzinach na Śląsku. Dziecko zabrało kluczyki, odpaliło auto i odjechało niedaleko od domu, bo po 20 metrach auto zderzyło się ze słupem sieci internetowej. Na szczęście maluchowi nic się nie stało. Rodzice byli trzeźwi i nie mniej zaskoczeni niż policja, która też dotarła na miejsce. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
3: Konin FM. Pogoda.
7: Jutro będzie ładnie, jutro będzie nawet 27 stopni w Koninie, ale dzisiaj póki co jeszcze 21 kresek. A teraz chłodno, 11-12 stopni i bez zmian, jeśli chodzi zarówno o wiatr, jak i ciśnienie. Wiatr dmucha z prędkością od 5 do 11 km na godzinę, a ciśnienie od rana wynosi 1026 hektopaskali.
8: Budzimy
9: Wschodnią Wielkopolskę.
8: Witam w poniedziałkowy poranek po 8:00. Za moment ważny i poważny temat, bo powiem, gdzie koło Konina absolutnie nie wolno latać dronem. Następnie zapowiem rajd rowerowy po gminie Tuliszków, a w tej godzinie zajrzę także do Kościelca, bo w zabytkowym pałacu urządzono nową przestrzeń dla młodych artystów. Przed 9:00 z kolei zaproszę do Muzeum w Turku na zajęcia malarskie.

0: 33. Powicka Baza Lotnictwa Transportowego przypomina o zagrożeniach związanych z używaniem dronów i laserów w pobliżu tego wojskowego lotniska w powiecie słupeckim. Bezzałogowy statek powietrzny może doprowadzić do kolizji z samolotem, zakłócić operacje lotnicze i zagrozić zarówno załodze, jak i osobom znajdującym się na ziemi. Poważnym zagrożeniem jest także kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu lub śmigłowca. Nawet chwilowe oślepienie pilota może spowodować utratę orientacji, błędną ocenę sytuacji albo konieczność przerwania wykonywanego manewru. Żołnierze apelują o rozsądek i odpowiedzialność. W rejonie tego ważnego wojskowego lotniska niedaleko Konina nie wolno latać dronem bez wymaganych uprawnień i zgód. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym może mieć poważne konsekwencje prawne, włącznie z odpowiedzialnością karną.
1: Konin FM. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509-140-071.
5: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
6: Szewc-Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: fajnie, że lokalnie.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Tu Liszków zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w trzecim rodzinnym zjeździe rowerowym, a w zasadzie rajdzie rowerowym, który odbędzie się w niedzielę podczas Dnia Sportu i Rodziny. Start i meta na Stadionie Miejskim w Tuliszkowie. Cykliści wyruszą 13 września, kwadrans przed 13. A do 12 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie można się na taką rowerową wyprawę zapisać. Organizatorzy proszą, by dobrze przygotować jednoślad, pamiętać o odblaskach, lampkach rowerowych i kaskach. A rajd ma prowadzić po malowniczych zakątkach gminy.

0: Lunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Z jednej strony świetny wynik, z drugiej niedosyt, bo medal był blisko. Polskie siatkarki zakończyły Mistrzostwa Europy na czwartym miejscu. W meczu o brązowy medal przegrały w Stambule z Serbią 1-3, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
6: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
5: Tak samo jak dwa lata temu po złoto sięgnęła Turcja, pokonując w finale Włochy 3-2. Iga Świątek zagra dziś ćwierćfinał US Open i rywalką w czwartej rundzie będzie Chinka Qin Wen Zheng. Polka do meczu przystąpi po bardzo zaciętym, trudnym spotkaniu z Czeszką Marii Bouskową.
7: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no, takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
5: Mecze Świątek kontra Zheng o 17.30. Mistrzowie Anglii i Hiszpanii wciąż nie pokonani w tym sezonie. Arsenal wygrał derbowe starcie z Chelsea Londyn 2-1 i ma komplet punktów po trzech kolejkach. A czwarty kolejny mecz wygrała FC Barcelona, tym razem rozbijając na wyjeździe Walencję 5-0. A jak spisali się w weekend Polacy? Robert Lewandowski strzelił 5. gola w MLS, a jego Chicago Fire zremisowało z Toronto FC 4-4. Przemysław Frankowski po asyście Sebastiana Szymańskiego zdobył bramkę dla Stade Rennes w wygranym 2-1 meczu z Angers. Trzeciego w tym sezonie gola w Turcji strzelił Adrian Benedyczak, którego zapewne obserwuje Jan Urban, szukając dla kadry alternatywy dla Roberta Lewandowskiego. Sparta Wrocław i Presy Toruń bardzo blisko awansu do wielkiego finału żużlowej Ekstraligi. Obie ekipy wygrały pierwsze mecze półfinałowe i to na wyjazdach. Sparta pokonała w Lesznie Unię 55-35, a broniący tytułu Torunianie po raz pierwszy od ponad 30 lat wygrali w Lublinie. Pokonali Motor 48-42. Rewanże w niedzielę. To jeszcze rajdowe Mistrzostwa Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął trzecie miejsce w rajdzie Walii. Mistrzostwo zapewnił sobie Fintemu Suninen, który był drugi, a najszybszy był Brytyjczyk Chris Meek, który startuje tylko w pojedynczych rajdach. Do zakończenia rywalizacji został już tylko rajd Portugalii. Marczyk powalczy w nim o wicemistrzostwo z Włochem Andreą Mabellinim.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu w powiecie kolskim otwarto nowe, jasne i dobrze doświetlone pracownie rysunkowo-malarskie. Nowoczesna przestrzeń ma zapewnić kształcącej się tam artystycznie młodzieży wyższy komfort nauki oraz sprzyjać rozwijaniu twórczych pasji. Szkoła mieści się w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, a jego sukcesywne dostosowanie do celów edukacyjnych trwa od dekady. W ramach dotychczasowych prac odnowiono m.in. ogrodzenie, bramę oraz przygotowano dokumentację pod budowę internatu. Podczas otwarcia wspomnianej przestrzeni zapowiedziano dalsze inicjatywy. Uczniowie z Kościelca wezmą udział w przygotowaniu wystawy dzieła patrona w Wilanowie, a fundacja jego imienia stara się w parlamencie o ustanowienie roku Andrzeja Krojca Majewskiego.

0: gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza.

Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera przyjmuje zapisy na zajęcia mistrzowskiej Akademii Malarstwa i Rysunku. To profesjonalne warsztaty przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży od 12 roku życia. Spotkania będą odbywać się w kameralnej grupie, co pozwoli młodym artystom na indywidualny rozwój umiejętności w warunkach prawdziwej pracowni artystycznej przy użyciu prawdziwych sztaluk. Zajęcia ruszą 17 września i będą realizowane cyklicznie co drugi czwartek o godzinie 16. Uczestnicy będą szlifować swój talent i pasję pod okiem doświadczonych specjalistów oraz instruktorów. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona, dlatego wymagane są wcześniejsze zapisy, a szczegóły są w turkowskim muzeum.

0: Dziś ma ruszyć proces w sprawie śmierci Natalii Zandrychowa. Lokalna wygrana oddźwięk międzynarodowy. Wrócimy do triumfu niemieckiej AfD. Po Żuławach znów mają jeździć pociągi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Za pół godziny przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na ławie oskarżonych zasiądą trzej policjanci z komisariatów w Andrychowie i Kętach, którzy zdaniem prokuratury mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Katarzyna Młynarczyk.
2: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
0: W Sejmie jest już wniosek o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Prześwietlić aferę chce Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Pod wnioskiem podpisało się ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i Partii Razem. Małe są jednak szanse, by komisja powstała, bo nie popiera tego ani rządząca koalicja, ani PiS. Tymczasem w prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma dziś zeznawać wspólnik założyciela BitBay, Roman Rzet. Napisaliśmy historię, wyborcy opowiedzieli się za zmianą, powiedział lider Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegmund już po ogłoszeniu pierwszych prognoz wyborczych w tym niemieckim landzie. AfD zgarnęło blisko 44% głosów we wczorajszych wyborach, ale nie ma samodzielnej większości, więc to, czy będzie rządzić, zależy od pozostałych ugrupowań. Wyniki, choć lokalne, to komentuje cały świat. Lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox mówi o nadziei dla Europy. Separatyści z Katalonii piszą o tragedii. Sukcesu gratuluje włoski ultraprawicowy wicepremier Matteo Salvini. Składaje też AfD Elon Musk. Rosyjscy publicyści wieszczą nowe, lepsze otwarcie dla niemiecko-rosyjskich relacji. A premier Donald Tusk pisze z kolei na portalu X, że tu cytat, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacji i PiS. Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Jego mieszkańcy wspominają, jak to kiedyś jeździło się koleją po Żuławach.
3: Co im wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko teraz. No bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
4: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
5: Pociągiem lepiej niż autobusem.
4: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
0: Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
1: Konin FM. Pogoda.
6: No i to jest to, te chłodne poranki, które będą coraz częściej się powtarzać. Zaledwie nawet poniżej 10 stopni było jeszcze około godziny 7. Teraz mamy w Wielkopolsce 13-14 stopni, wiatr 5-12 km na godzinę i 1026 hektopaskali, ciśnienie cały czas na stałym poziomie od samego rana. A jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, to w Koninie spodziewajmy się dzisiaj 21 stopni. Jutro będzie ładnie, jutro będzie nawet 20. 7 kresek.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Witam po 9 w ten piękny poniedziałek. Za chwilę o sztucznej inteligencji, która wkracza do szkół w gminie Grodziec. Potem zaproszę na koncert oraz wystawę z okazji otwarcia nowego sezonu artystycznego w Koninie. Później zaproszę osoby, które opiekują się chorymi w domu, na spotkanie edukacyjne ze specjalistami w hospicjum w Licheniu. A na koniec ważne zaproszenie dla przedsiębiorców z Konina od miejskich urzędników.

Gmina Grodziec przeprowadziła szeroki zakres prac przygotowujących lokalne szkoły i przedszkole do nowych wyzwań. Łączny koszt wykonywanych inwestycji przekroczył 500 000 zł. W szkole w Grodźcu przebudowano schody główne, wymieniono drzwi wejściowe oraz zainstalowano nową sieć komputerową. Priorytetem samorządu była jednak informatyzacja placówek. Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy zakupiono nowoczesny sprzęt dla placówek w Grodźcu i Królikowie. Do podstawówek trafiły laptopy, tablety, zestawy do nauki zdalnej, monitory interaktywne i osprzęt sieciowy. W obu szkołach utworzono laboratoria sztucznej inteligencji oraz pracownie nauk przyrodniczo-technicznych. Sprzęt komputerowy i multimedia otrzymało także przedszkole samorządowe w Grodźcu. Opracowano również projekty kolejnych inwestycji oświatowych.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

Koncert pianisty Aleksandra Dębicza otworzy nowy rok kulturalny w Koninie. Uroczystość odbędzie się 19 września o 18 w Konińskim Centrum Kultury. Wydarzenie połączone będzie z wręczeniem stypendiów oraz nagród prezydenta miasta dla lokalnych artystów i animatorów. Głównym punktem programu będzie występ Aleksandra Dębicza z projektem 20 Dreams for Piano. Pianista i kompozytor słynie ze stylu cinematic classical, łączącego muzykę klasyczną, filmową oraz improwizację. Bilety na to wydarzenie kosztują 30 zł i są dostępne w kasie KCK. Kolejną atrakcją inauguracyjną będzie wystawa akwareli i szkiców Kazimierza Białkowskiego pod tytułem Kronika akwarelisty. Wersję ekspozycji prezentującą 49 portretów dawnego i współczesnego Konina będzie można oglądać od 21 września do godziny 17 w podziemiach Domu Zemełki. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryski koszmar na drodze Igi Świątek do ćwierćfinału US Open. Polka powalczy dziś o najlepszą ósemkę wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku z Chinką Qin Wenzheng, która dwa lata temu pozbawiła ją szans na olimpijskie złoto. Świątek do meczu przystąpi po wyczerpującym spotkaniu w trzeciej rundzie.
2: Nie no, bez przesady. W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mogę się spokojnie zregenerować. Myślę, że bardziej po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
1: Spotkanie rozpocznie się na centralnym korcie o 17.30, a do najlepszej ósemki awans w niedzielnych meczach wywalczyły Aryna Sabalenka, Linda Noskowa, Jessica Pegula i Emma Navarro. Lech Poznań z kolejnym cennym zwycięstwem w Ekstraklasie. Kolej już pokonał Raków Częstochowa 1-0 i umocnił się na prowadzeniu. Raków pozostaje bez punktu i jest ostatni. Punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0, a 4 punkty mniej ma Jagiellonia. Zespół z Białegostoku pokonał wczoraj Śląsk Wrocław 2-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
3: Uważam, że w drugiej połowie do sytuacji z rzutem karnym mieliśmy kontrolę nad spotkaniem pełną i dobrze nim zarządzaliśmy. No ale wiadomo, jak ty wszyscy stanie 2-0, tracisz gola w takim fragmencie meczu na 2-1, to zawsze się zrobi troszkę pikantnie, jeżeli chodzi o atmosferę spotkania i tak też było w tym przypadku.
1: Dziś dwa mecze kończące siódmą kolejkę Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubina, Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Nie powiedział tego wprost podczas weekendowej wizyty w Polsce, ale poinformowała o tym FIFA. Infantino przyleciał do naszego kraju na Mistrzostwa Świata Kobiet lat 20. Kimi Antonelli umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch w wielkim stylu wygrał domowy wyścig na torze w Monzy, bo startował do niego z końca stawki. Za Antonellim do mety dojechali George Russell, także z Mercedesa, oraz Max Verstappen z Red Bulla.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Fundacja SPEM Donare, która prowadzi hospicjum imienia Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym, obejmując opieką osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej i innych schorzeń, a także która angażuje się w działania edukacyjne na rzecz lokalnej społeczności, chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem z osobami, które na co dzień mierzą się z opieką nad chorym bliskim. Organizacja zaprasza mieszkańców powiatu konińskiego opiekujących się w domu bliską osobą przewlekle chorą na bezpłatne spotkanie edukacyjne prowadzone przez opiekuna medycznego i psychologa. Spotkanie odbędzie się 14 września o godzinie 15 w hospicjum przy ulicy Klasztornej w Licheniu.
1: Konin FM.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed

0: najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
1: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
2: W niedziele handlowe również.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie rusza z zapisami na kolejną edycję bezpłatnych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców z cyklu Biznes w dobrym kierunku. Wszystkie spotkania odbędą się w Domu Zemełki w Koninie w godzinach od 10 do 14. Harmonogram nadchodzących warsztatów obejmuje 3 bloki tematyczne. 29 września będzie psychologia klienta w działaniach promocyjnych, 13 października asertywność i profesjonalizm w kontaktach biznesowych oraz 3 listopada cyberbezpieczeństwo, proszę Państwa, w codziennej pracy. Oferta skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą w Koninie, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe i zadbać o rozwój firmy. Za chwileczkę będzie natomiast godzina 10, zatem ja już mówię papa i witam Olafa Kaszyńskiego. Olaf, już tutaj butami słychać na korytarzu, jak szura, tak trochę słychać?
1: Konin FM.

0: Paliwo bije kolejne rekordy cenowe, a końca podwyżek nie widać. Dziś telefoniczne rozmowy Trump-Putin-Zełenski. Nasze siatkarki bez podium w Stambule, ale i tak udowodniły, że są w światowej czołówce.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, prognozują analitycy paliw. Podwyżki, które czekają nas na stacjach w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Benzyna 95 może kosztować około 8 zł za litr.
2: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
0: Mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą na autogaz. Cena litra nie przekracza 3 zł. A propos podróży, dziś w nocy i jutro w nocy w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Na to oznacza, że drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu. Dziś od 22 do 6 rano zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od 1.30 do 2 w nocy w kierunku Krakowa. Jutro z kolei będzie odwrotnie. 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski, informuje lubelska policja. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025, m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wybory tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy. To kolejny krok po weekendowych spotkaniach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk.
3: Rozmowy amerykańskiej delegacji w ukraińskiej stolicy zakończyły się wieczorem i objęły w sumie 3 rundy. W jednej brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Każda ze stron zachowuje dystans i nie zdradza szczegółów rozmów, ale wiemy, że głównym tematem miał być powrót do rozmów trójstronnych z bezpośrednim udziałem Rosjan i Ukraińców przy jednym stole. Prezydent Wołodymyr Zełenski, nie wchodząc w szczegóły, przyznał, że w czasie spotkania padło kilka nowych pomysłów, a Ukrainie cały czas zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny.
0: To był świetny turniej. Polskie siatkarki udowodniły, że są już w ścisłym światowym topie, ale dowiedziały się również, że do tych absolutnie najlepszych zespołów jeszcze trochę im brakuje. Biało-czerwone z Mistrzostw Europy wracają ostatecznie bez medalu. Michał Waszkiewicz.
4: 7 lat czekały Polki, by znów bić się o medale dużej imprezy i tak samo jak w 2019 roku. Także na Mistrzostwach Europy, także w Turcji znów zakończyły rywalizację na 4. miejscu. W półfinale przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz z Serbkami, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
5: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi.
4: Złoto dla Turcji, srebro dla Włoch, brąz dla Serbii.
0: Polskie siatkarki ostatni raz na podium Mistrzostw Europy stały natomiast 17 lat temu.
1: A co w regionie?
6: Wystartował ogólnopolski projekt Trzeźwość Plus, stworzony z myślą o osobach uzależnionych, trzeźwiejących oraz ich bliskich. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do pomocy, wiedzy i wsparcia w procesie wychodzenia z uzależnienia poprzez dwie platformy internetowe, do których link można znaleźć m.in. na stronach urzędów gminy z powiatu konińskiego, na przykład miasta Kleczewa. Pierwszym elementem jest serwis Grupa Wsparcia, działający pod adresem grupawsparcia.com.pl, oferujący ogólnopolską bazę grup wsparcia i mityngów AA, materiały edukacyjne oraz praktyczne informacje pomocowe. Od października na tej stronie ruszą także bezpłatne grupy wsparcia online dla osób zmagających się z uzależnieniem. Drugim filarem projektu jest portal społecznościowy Trzeźwość Plus pod adresem trzeźwość.pl. Platforma umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi trzeźwiającymi osobami, udział w dyskusjach na forum, korzystanie z czatu oraz dołączenie do grup tematycznych. Obie strony stanowią bezpieczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących pomocy w sieci. Dodajmy, że według statystyk wielkopolskiej policji to właśnie alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy domowej.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Więcej słońca możliwe na Podkarpaciu. Na północy może padać deszcz. Na termometrach 17-18 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 19 w Wielkopolsce, 20 na Mazowszu, 21 na Kujawach, 22 na Podkarpaciu, 23 na Pomorzu Zachodnim.
7: Poniedziałek. Po weekendzie, mam nadzieję, udało wam się naładować baterie. Mam nadzieję, że udało wam się pożegnać lato, jeśli braliście udział w takich wydarzeniach właśnie. A jeśli lato dalej w waszym sercu, to także jesteście w dobrym miejscu. Witam was już po 10:00. To jest oczywiście Konin FM. Ja nazywam się Olaf Kaszyński, a my słyszymy się w poniedziałek w imieniny Reginy, Melchiora i Ryszarda. To dzień czystego powietrza dla błękitnego nieba i dzień świadomości dystrofii mięśniowej Duchenna. Słońce z nami do 19:10, a my zobaczymy, co słychać u ulubieńca wielu z was, czyli u czerwonowłosego Michała Wiśniewskiego. To już w tej godzinie, ja zapraszam bardzo serdecznie.

0: 4-1.
1: Są takie historie, które po prostu lubią zataczać koło. Michał Wiśniewski i Mandaryna po 20 latach znowu są razem, a teraz nagrali też swój pierwszy wspólny utwór. Będzie było, ma opowiadać o ich obecnej relacji, prawdziwych emocjach i o tym wszystkim, co wydarzyło się po drodze. I tutaj robi się jeszcze ciekawiej, bo premiera piosenki przypadła dokładnie w rocznicę pamiętnego koncertu Mandaryny w Sopocie. Przypadek czy świadome zamknięcie pewnego rozdziału? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne. Czasem życie pisze najlepsze scenariusze, a niektóre historie po prostu potrzebują, no właśnie, drugiej zwrotki.
2: Konin FM. Reklama.
3: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Samorząd województwa wraz z Kolejami Wielkopolskimi uruchamia nową linię autobusową pod nazwą Kolej na Bus. Połączenie na trasie Turek-Konin-Turek ma zwalczać wykluczenie komunikacyjne i umożliwić mieszkańcom wygodne przesiadki na pociągi jadące w stronę Poznania. Rozkład jazdy zaplanowano tak, by ułatwić codzienne dojazdy oraz powroty ze stolicy regionu, także w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z oferty skorzystają mieszkańcy Turku, Tuliszkowa, Grzymiszewa i okolicznych miejscowości. Połączenia przewidziano również na dni wolne od pracy, co stanowi dogodne rozwiązanie dla studentów i osób podróżujących w celach prywatnych. Autobusowa linia to alternatywa dla dawnego pomysłu budowy linii kolejowej między Turkiem a Koninem. Projekt ten powstał za poprzedniego rządu z inicjatywy posła Ryszarda Bartosika, jednak w obecnej kadencji parlamentu z niego zrezygnowano na rzecz komunikacji autobusowej. Burmistrz miasta Koła informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ogólnego miasta. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje uwagi. Mają na to czas do 2 października, a w międzyczasie 23 września o godzinie 17 odbędzie się spotkanie otwarte w tej sprawie. Z kolei 30 od 17 dyżur pełnić będzie projektant. W obydwu terminach można przyjść do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kole. Ruszyło głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Przez 2 tygodnie uprawnieni mieszkańcy mogą decydować, które oddolne inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Pod adresem www.kbo.konin.pl znajdziemy odnośnik do witryny, na której oddajemy głosy. A do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych do prawie 200 tysięcy złotych oraz 18 dużych do miliona. Łączna pula przekracza 4 miliony 467 tysięcy. Ostatniego dnia głosowania, czyli 20 września, ci, którzy nie zrobią tego online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych, a te będą zaaranżowane we wnętrzach Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja, w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości, a także w szkołach nr 9 na Fikusowej, 11 w Łężynie, 8 przy ulicy Wyszyńskiego oraz 12 na Zatorzu. To Konin, tymczasem w Słupcy też trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Słupczanie decydują przez internet do 21 września. Tam do wyboru są 3 projekty. Smart toaleta miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego, psi fyrtel, bezpieczny park dla psów oraz razem w blasku świąt. Zachęcamy, by włączyć się we wspólne decydowanie, czy to będąc mieszkańcem Słupcy, czy będąc mieszkańcem Konina. Ryszard Bartosik, poseł z Turku, który rozstał się niedawno z PiS-em, coraz aktywniej działa na rzecz stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
3: Rozwój Plus ma nową propozycję dla samorządu. Fundusz Rozwoju Samorządu. To będą pieniądze, drodzy samorządowcy, dla was na budowę dróg, na infrastrukturę. Chcemy wrócić do naszych programów w nowej formie. Rozwój Plus składa ustawę o funduszu samorządowym.
2: Według założeń każde województwo, powiat i gmina miałyby dostawać pieniądze według algorytmu wynikającego z liczby mieszkańców i nie byłoby konkursów dla samorządów ani uznaniowości. Dziś i jutro coroczny odpust u kamedułów w Bieniszewie klasztorne bramy będą otwarte dla wszystkich od poniedziałkowego popołudnia. Dziś o 17.30 wiernych czekają pierwsze nieszpory oraz msza polowa, zamknięcie o 20.00. Jutro ponownie brama zostanie otwarta już o 7.00 rano, kolejna msza polowa o 9.00 oraz szuma o 12.00. Drugie nieszpory we wtorek o 17.30. Klasztor będzie można jutro zwiedzić również do 20.00. Odpust 7 i 8 września jest jedną z nielicznych okazji, by poznać bliżej najbardziej surowy zakon w Polsce.
1: Konin FM.
4: Konin FM.
1: Reklama.
5: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Reklama.
10: Konin FM. Konin FM.

0: Wyobraźcie sobie, że otwieracie skrzynkę, a tam wezwanie do zapłaty za polisę OC samochodu, którego nie macie i nie mieliście od ponad roku. Słuchacie Colin FM i właśnie w takiej sytuacji znalazł się 26-latek z naszego regionu. Jak informują policjanci z Gniezna, jego dane zostały bezprawnie wykorzystane do zawarcia przez internet umowy OC. To właśnie mieszkaniec Witkowa zgłosił się do mundurowych i okazało się, że sprawca zapłacił pierwszą ratę, a kolejnych już nie, więc po czasie rachunki zaczęły trafiać do prawdziwego właściciela danych. Strata to prawie 1200 zł. A policja przypomina, takich wezwań absolutnie nie ignorujcie i reagujcie jak najszybciej, bo dziś warto pilnować nie tylko kluczyków do samochodu, ale też własnych danych.
1: Colin FM. Colin FM. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku. Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 8

0: upały, burze i ulewy do Polski nadciąga antycyklon Urdich. Ważny remont na autostradzie A1 będzie trzeba zwolnić. W Nowym Jorku nie zwalnia Iga Świątek. Zagra dziś o ćwierćfinał.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Choć mamy wrzesień, to lato nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciąga antycyklon Urlich, który przyniesie zmianę pogody. Już jutro zrobi się zdecydowanie cieplej na południu kraju. W środę będą tam jeszcze obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Około 30 stopni termometry mogą pokazać od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Jednocześnie na południowym zachodzie może zagrzmieć, a na północnym wschodzie i w środkowo-zachodniej Polsce może mocno padać deszcz. Uwaga kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
2: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
0: Zapewnia Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku. Po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Czynności z udziałem podejrzanego Romana Rzet w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej są kontynuowane. Poinformowali śledczy we wpisie na platformie X. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Ponad pół tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby pochodzące z województwa mazowieckiego.
3: Zatrzymane przedstawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat więzienia, a na wniosek prokuratury rejonowej w Kole sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.
0: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz. Dwa, że już po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qin Wen Zheng dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bołskowej.
5: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no, takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
0: Mecz Świątek Dżęk dziś o 17:30.
1: A co w regionie?
6: Konińską galerię nad jeziorem czeka kolejna rozbudowa. Informacje o planowanej inwestycji potwierdziły już władze miejskie. Zgodnie z projektami w centrum handlowo-rozrywkowym na Zatorzu powstanie nowe skrzydło, usytuowane od strony pokopalnianego jeziorka w kierunku ulicy Paderewskiego. W dobudowanej części obiektu mają znaleźć się m.in. siłownia oraz lokale gastronomiczne. Wraz z rozbudową galerii zaplanowano również gruntowną przebudowę istniejącego parkingu oraz zmianę układu komunikacyjnego wokół centrum. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada nowy właściciel obiektu, niemiecka spółka inwestycyjna, która zakupiła największe w mieście centrum handlowe w ubiegłym roku. Galeria nad jeziorem funkcjonuje na lokalnym rynku od 2002 roku, a w 2018 przeszła już jedną rozbudowę. Obecnie ten najpopularniejszy obiekt handlowy na osiedlu Zatorze oferuje około 21 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu, na której działa ponad 50 punktów handlowych i usługowych znanych polskich oraz zagranicznych marek.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Słońce powinno się pojawiać na południowym wschodzie, na północy może padać deszcz.
1: Konin FM.

0: Witam was gorąco po 11:00. Zaczynamy kolejną godzinę z Konin FM na 104.1. I tak zaczyna nam się kolejny, tym razem pełny wrześniowy tydzień. Bo jeszcze tydzień temu mieliśmy ostatni dzień wakacji. Tak szybko te wakacje nam przemknęły. Miejmy nadzieję, że równie szybko wakacje i letnia aura do nas powrócą, bo lato chyba naprawdę kochamy. Dziś imieniny obchodzi tylko Regina, Melchior i Ryszard, także dla was oczywiście wszystkiego najlepszego. Mamy także Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duszena i Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Ciekawe święto, inicjatywa, która skupia uwagę opinii publicznej na problemie smogu i zanieczyszczeń powietrza. A dziś dzień trwa 13 godzin i 13 minut. Wykorzystajmy każdą godzinę, każdą minutę.
1: Konin FM. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
9: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
7: Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Samorząd województwa wraz z Kolejami Wielkopolskimi uruchamia nową linię autobusową pod nazwą Kolej na Bus. Połączenie na trasie Turek-Konin-Turek ma zwalczać wykluczenie komunikacyjne i umożliwić mieszkańcom wygodne przesiadki na pociągi jadące w stronę Poznania. Rozkład jazdy zaplanowano tak, by ułatwić codzienne dojazdy oraz powroty ze stolicy regionu, także w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z oferty skorzystają mieszkańcy Turku, Tuliszkowa, Grzymiszewa i okolicznych miejscowości. Połączenia przewidziano również na dni wolne od pracy, co stanowi dogodne rozwiązanie dla studentów i osób podróżujących w celach prywatnych. Autobusowa linia to alternatywa dla dawnego pomysłu budowy linii kolejowej między Turkiem a Koninem. Projekt ten powstał za poprzedniego rządu z inicjatywy posła Ryszarda Bartosika, jednak w obecnej kadencji parlamentu z niego zrezygnowano na rzecz komunikacji autobusowej. Burmistrz miasta Koła informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ogólnego miasta. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje uwagi. Mają na to czas do 2 października, a w międzyczasie 23 września o godzinie 17 odbędzie się spotkanie otwarte w tej sprawie. Z kolei 30 od 17 dyżur pełnić będzie projektant. W obydwu terminach można przyjść do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kole. Ruszyło głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Przez 2 tygodnie uprawnieni mieszkańcy mogą decydować, które oddolne inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Pod adresem www.kbo.konin.pl znajdziemy odnośnik do witryny, na której oddajemy głosy. A do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych do prawie 200 tysięcy złotych oraz 18 dużych do miliona. Łączna pula przekracza 4 miliony 467 tysięcy. Ostatniego dnia głosowania, czyli 20 września, ci, którzy nie zrobią tego online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych, a te będą zaaranżowane we wnętrzach Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja, w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości, a także w szkołach nr 9 na Fikusowej, 11 w Łężynie, 8 przy ulicy Wyszyńskiego oraz 12 na Zatorzu. To Konin, tymczasem w Słupcy też trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Słupczanie decydują przez internet do 21 września. Tam do wyboru są 3 projekty. Smart toaleta miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego, psi fyrtel, bezpieczny park dla psów oraz razem w blasku świąt. Zachęcamy, by włączyć się we wspólne decydowanie, czy to będąc mieszkańcem Słupcy, czy będąc mieszkańcem Konina. Ponad połowa okręgów wyborczych do Sejmu w Polsce wymaga korekty demograficznej, tak aby głos każdego mieszkańca miał taką samą siłę, a dany obszar nie posiadał nadreprezentacji w parlamencie, albo żeby ta reprezentacja nie była zbyt słaba. Tego rodzaju potrzebę z mównicy sejmowej sygnalizował poseł ziemi konińskiej Michał Pyrzyk ze Słupcy.
3: W poprzedniej kadencji wnioski Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące korekty właśnie liczby mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych były niestety przez Sejm ignorowane i pani Elżbieta Witek, pani marszałek Sejmu, no niestety nie nadawała dalszego biegu tym wnioskom, a ja mam tutaj ze sobą ostatni z takich wniosków z dnia 21 października 2022 roku, gdzie Państwowa Komisja Wyborcza wskazywała na korektę liczby mandatów w aż 21 okręgach wyborczych, więc ta korekta miała dotyczyć ponad 50%.
2: I tak na przykład w naszej okolicy, według wyliczeń Konin, zamiast 9 posłów wybierałby 10 reprezentantów okręgu, który, przypomnijmy, oprócz naszego miasta obejmuje także Gniezno, Koło, Turek, Śrem, Środę Wielkopolską, Słupce oraz Wrześnie.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Drodzy słuchacze, Konin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie. Jeśli macie ochotę na spotkanie ze sztuką, która trochę zatrzymuje i zmusza do spojrzenia dłużej, warto zajrzeć do Kaliskiej Wieży Ciśni. Już 18 września otworzy się tam wystawa Bartosza Czarneckiego Portret Zapomniany. W cyklu Palacze zobaczymy, no właśnie, monumentalne portrety ludzi pogrążonych w zwyczajnych gestach. Ktoś pali papierosa, ktoś rozmawia, ktoś korzysta z telefonu, ktoś po prostu się zamyśla. Postacie jakby zacierają się na płótnach, a malarska faktura zaczyna pochłaniać ich sylwetki. To zresztą komentarz do czasów cyfrowego szumu i nadmiaru obrazów. Wernisaż już 18 września oczywiście w Galerii Wieża Ciśnień o 18.30, a wystawa potrwa do 9 października. Wstęp wolny. Może więc czas na chwilę bez ekranu i obraz, na który naprawdę można popatrzeć?
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę Głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive.

0: Początek procesu w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Rodzina, przyjaciele i zwykli warszawiacy żegnają aktora Jana Frycza. Jest decyzja prokuratury w sprawie pożaru kościoła w Lublinie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Ruszył proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii Zandrychowa, która zmarła w wyniku wychłodzenia. 3 lata temu, zimą, nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym policjantów z komisariatu w Andrychowie, ale ci według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Ojciec czekał na przesłuchanie ponad 1,5 godziny, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
2: Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
0: Dziewczynkę odnalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Była już w stanie hipotermii. Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy. Aktor spocznie na warszawskich wojskowych Powązkach. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą ciągłą pracą instalacji.
0: Decyzja o umorzeniu wynika jednak z braku możliwości przypisania przyczyny konkretnemu podmiotowi. Różnych awarii w czasie pożaru było zbyt wiele. Czeski rząd chce ulżyć kierowcom. Dziś będzie decydować w sprawie przywrócenia maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw. W tle zapowiedzi są interesy Orlenu, rafineryjnego monopolisty na czeskim rynku. W ocenie premiera Andreja Babisza rekordowe marże jego i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia.
4: Jest to nieakceptowalne, gdyż niekto
5: nie akceptuje sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to, weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż.
0: Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest o 10 groszy niższa niż w Polsce. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie konie mają konkretną misję przed sobą. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo.
6: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
0: Mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt.
1: A co w regionie?
7: W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu w Powiecie Kolskim otwarto nowe, jasne i dobrze doświetlone pracownie rysunkowo-malarskie. Nowoczesna przestrzeń ma zapewnić kształcącej się tam artystycznie młodzieży wyższy komfort nauki oraz sprzyjać rozwijaniu twórczych pasji. Inwestycje udało się sfinalizować dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła mieści się w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, a jego sukcesywne dostosowywanie do celów edukacyjnych trwa od dekady. W ramach dotychczasowych prac odnowiono m.in. ogrodzenie, bramę oraz przygotowano dokumentację pod budowę internatu. W utrzymaniu wielkiego parku wokół pałacu placówkę wspiera Starostwo Powiatowe w Kole. Podczas otwarcia wspomnianej przestrzeni zapowiedziano dalsze inicjatywy. Uczniowie z Kościelca wezmą udział w przygotowaniu wystawy dzieł patrona w Wilanowie, a fundacja jego imienia stara się w parlamencie o ustanowienie roku Andrzeja Krojca Majewskiego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przelotny deszcz tylko miejscami na północy, w pozostałych regionach słońce i chmury na zmianę, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.

0: Konin FM.
1: Na antenie Konin FM towarzyszymy Wam także po 12. W Poznaniu policjanci mieli ostatnio ręce pełne roboty i to dosłownie przy rowerach. Najpierw w rejonie stacji Poznań-Wola zatrzymano 32-latka ze skradzionym w Niemczech jednośladem wartym blisko 13 tysięcy złotych. Mężczyzna próbował sprzedać go w Polsce, a ponieważ działał w recydywie, może teraz usłyszeć wyrok nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Także na pewno mężczyźnie się nie upiecze. Tydzień później wpadł 28-latek podejrzewany o kradzież Orbei wartej 17 tysięcy złotych. Rower zostawił na terenie jednej z firm, licząc chyba, że przeczeka poszukiwania. Policjanci jednak byli szybsi i zabezpieczyli jednoślad.

0: Konin FM. Reklama. Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne.
3: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: dziennikarze lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego przypomina o zagrożeniach związanych z używaniem dronów i laserów w pobliżu tego wojskowego lotniska w powiecie słupeckim. Bezzałogowy statek powietrzny może doprowadzić do kolizji z samolotem, zakłócić operacje lotnicze i zagrozić zarówno załodze, jak i osobom znajdującym się na ziemi. Poważnym zagrożeniem jest także kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu lub śmigłowca. Nawet chwilowe oślepienie pilota może spowodować utratę orientacji, błędną ocenę sytuacji albo konieczność przerwania wykonywanego manewru. Żołnierze apelują o rozsądek i odpowiedzialność. W rejonie tego ważnego wojskowego lotniska niedaleko Konina nie wolno latać dronem bez wymaganych uprawnień i zgód. Pod żadnym pozorem nie należy również kierować lasera w stronę statków powietrznych. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym może mieć poważne konsekwencje prawne, włącznie z odpowiedzialnością karną. Pamiętajmy też, że samoloty Spowica bardzo nisko latają często nad Koninem. Jak podkreślają wojskowi Spowica, pozornie krótka i niegroźna sytuacja może doprowadzić do zdarzenia, którego skutki odczuje wiele osób. Bezpieczne lotnisko to wspólna odpowiedzialność pilotów, personelu oraz mieszkańców subregionu konińskiego i wszystkich osób przebywających w okolicy. Nie warto ryzykować ani sprawdzać, co może się wydarzyć. Duet skrzypcowy Polish Violin Duo wystąpi 22 września o godzinie 18 w Domu Zemełki w Koninie. Będzie to drugi koncert z cyklu Kameralne Wtorki w Domu Zemełki. Zespół tworzą Marta Gidaszewska oraz Robert Łaguniak, którzy współpracują ze sobą od ponad dekady. Artyści są laureatami blisko 200 nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Występowali w filharmoniach w Polsce oraz za granicą, w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W programie konińskiego koncertu znajdą się utwory polskich kompozytorów, takich jak Grażyna Bacewicz, Henryk Wieniawski, Michał Spisak, Romuald Twardowski i Ewelina Nowicka. Wydarzenie ma na celu popularyzację polskiej muzyki kameralnej XX i XXI wieku. Bezpłatne zaproszenia na koncert są wydawane od dzisiaj w Domu Zemełki oraz w Konińskim Centrum Kultury. Projekt Fundacji Konińska Orkiestra Koncertowa uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i tańca. Jesienią, która zbliża się nieubłaganie, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Krótsze dni, szybko zapadający zmrok, a także deszcz, mgła i pochmurna pogoda znacznie ograniczają widoczność na drogach. Państwowa Straż Pożarna w Kole przypomina, że nawet niewielki element odblaskowy może sprawić, że kierowca zauważy pieszego wcześniej i będzie miał więcej czasu na reakcję. Odblaski powinny znajdować się w widocznym miejscu, m.in. na kurtce czy plecaku. Szczególną uwagę warto zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wracających ze szkoły oraz zajęć dodatkowych. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni natomiast zadbać o sprawne oświetlenie swoich pojazdów. Po zmroku należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię i nie zakładać, że kierowca zawsze nas widzi. Przepisy nakazują pieszym korzystanie z odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i chodników. Strażacy z koła zachęcają jednak do ich używania również w mieście, wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona. Rodzice i opiekunowie powinni sprawdzić odblaski na odzieży i plecakach najmłodszych.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM.
1: A ja wam, drodzy słuchacze Konin FM, zadam pytanie, co ma wspólnego kłodawa z jedną z największych zagadek kryminalnych XIX wieku? Tutaj okazuje się, że naprawdę sporo, a to wszystko za sprawą Aarona Korzmińskiego, urodzonego w Kłodawie, emigranta żydowskiego, który pod koniec XIX wieku trafił do Londynu i był jednym z podejrzewanych o zbrodnie przypisywane Kubie Rozpruwaczowi. Z pewnością ta historia na pewno was zaskoczyła. A właśnie w Kłodawie 11 września pojawi się Russell Edwards z Londynu, badacz i autor książek o rozpruwaczu. Wygłosi wystąpienie pod tytułem Odnalazłem Kubę Rozpruwacza po 130 latach. Będą też historie lokalnych społeczności, dziedzictwa regionu, a na koniec film From Hell z Johnem Deppem. Początek o 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, wstęp wolny. A jak widać, czasem, żeby trafić na dobry trop wielkiej historii, wcale nie trzeba jechać do Londynu, wystarczy odwiedzić Kłodawę. Jak się okazuje, Londyn Kłodawę właśnie będzie odwiedzał.
2: Konin FM 104.1. Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać, ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
9: Biegnij, Stefan, biegnij!
10: A gdzie mam biec?
9: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
10: Naprawdę?
9: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
10: Meble taniej nawet o połowę?
9: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
10: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
9: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
0: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kurka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
2: Zarzuty dla byłego wspólnika Sylwestra Suszka w sprawie zonda krypto. Bezrobocie w sierpniu nieco w górę, są szacunkowe dane. W lasach grzybobrania służby przypominają, by zadbać o swoje bezpieczeństwo.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Miriam Lipińska. W Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sobotę w związku z aferą zonda krypto. Obrońca mężczyzny poinformował, że Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy oszustwa. Co jeszcze wiemy na tę chwilę o tym? Tomasz Fęska.
4: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę. Trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwało by tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie zonda krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty.
2: Roman Rzet został zatrzymany w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę. W miejscu zatrzymania i zameldowania mężczyzny policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Wypadek karetki w Małopolsce na Krajowej 75 w Czchowie. Ambulans zderzył się z lawetą. Ranni zostali dwaj ratownicy medyczni i transportowany pacjent. Przenosimy się za granicę. To już prawdziwa plaga. Niemieckie służby w Saksonii rozbroiły w ostatnich dniach 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. A to nie jedyne takie przypadki w Niemczech w ostatnim czasie. Do prób ataków na infrastrukturę energetyczną doszło też w Brandenburgii i w Dormagen w nadrenii północnej Westfalii. W tym samym landzie doszło też do udanej próby sabotażu. W mieście Bergheim nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni. I na koniec wracamy do kraju. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
5: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
2: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
3: A co w regionie?
6: Powiatowy Urząd Pracy w Turku przypomina przedsiębiorcom z okolicy, że od niedawna obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudniania obywateli Kolumbii, Gruzji i Wenezueli. Osoby z tych państw, które przebywają w naszym kraju w ramach ruchu bezwizowego, nie mogą podejmować pracy na podstawie zezwolenia na pracę. Zmiana wynika z rozporządzenia ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepisy przewidują jednak wyjątek dla osób, które rozpoczęły pracę już wcześniej. Mogą oni kontynuować pracę na dotychczasowych zasadach do końca okresu ich pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. To już w tym tygodniu. Noc Kultury 2026 odbędzie się 11 i 12 września w Koninie. Centrum Kultury i Sztuki wraz z partnerami zaprasza mieszkańców na dwa wieczory pełne artystycznych wydarzeń, które zorganizowane zostaną w trzech lokalizacjach. W Domu Kultury Oskard, obiekcie CKIS przy ulicy Okulnej oraz w Galerii Wieża Ciśnień. Program imprezy skierowany jest do odbiorców w każdym wieku. Na uczestników czekają charyzmatyczne koncerty, zróżnicowane warsztaty twórcze oraz pokazy filmowe. W planach znalazł się także spektakl taneczny nawiązujący do lokalnej tożsamości Konina oraz muzyczne silent disco. Do tego niepowtarzalny targ sztuki i wystawa prac Witolda Pawlaczyka. Dzieci z kolei wezmą udział w specjalnie przygotowanej dla nich Nocy Detektywów. Wydarzenie jest okazją do wspólnego obcowania ze sztuką oraz integracji lokalnej społeczności. Organizatorzy zachęcają do wybrania własnej trasy po przygotowanych atrakcjach. Z pełnym programem można zapoznać się pod adresem cks.konin.pl.
3: Konin FM. Pogoda.
2: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku. W większości regionów pochmurno z przejaśnieniami i tylko na północy miejscami przelotny deszcz.

0: Konin FM.
1: 13 rozpoczynamy na antenie Konin FM z uśmiechem, a do Turku na razie pociągiem nie pojedziemy. Ale za to od dziś została zainaugurowana nowa oferta transportowa samorządu województwa wielkopolskiego, której operatorem są Koleje Wielkopolskie. Autobus ma ułatwić mieszkańcom komunikację z Koninem. Wszystko w ramach właśnie tej nowej oferty samorządu. Autobusy mają kursować na trasie Turek-Konin-Turek, zatrzymując się m.in. w Grzymiszewie i Tuliszkowie. A pomysł jest prosty. Dojechać do Konina i przesiąść się na pociąg w kierunku Poznania. Oferta ma być wygodna także dla studentów i osób podróżujących w weekendy, a kursy powrotne zaplanowano również na popołudnia i wieczory. Czyli kolej zostaje na torach, autobus robi pierwszy odcinek i najważniejsze, żeby mieszkańcom było po prostu łatwiej dostać się tam, gdzie chcą.
0: Konin FM.
2: Reklama. O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polska. Pharma SA.
8: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
9: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Najwyższa Izba Kontroli prowadzi obecnie sprawę dotyczącą organizowania i finansowania opieki nad dziećmi do lat 6. W ramach tej kontroli NIK chce poznać opinię rodziców dzieci do lat 3 na temat tego, czy świadczenia aktywny rodzic ułatwiły im łączenie funkcji rodzicielskich z aktywnością zawodową. Stąd internetowa ankieta, która jest anonimowa. Do jej wypełnienia zachęcają urzędy gmin z subregionu konińskiego, m.in. gmina Grzegorzew. Wyniki badania zostaną zaprezentowane w ujęciu zbiorczym i wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną kontrolą, w szczególności do wypracowania ocen i wniosków systemowych. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w 3. rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się w niedzielę podczas Dnia Sportu i Rodziny. Start i meta na Stadionie Miejskim w Tuliszkowie. Cykliści wyruszą 13 września, kwadrans przed godziną 13, a do 12 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie można się na taką rowerową wyprawę zapisać. Organizatorzy proszą, by dobrze przygotować jednoślad, pamiętać o odblaskach, lampach rowerowych i kaskach. Rajd ma prowadzić po malowniczych zakątkach gminy. Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera przyjmuje zapisy na zajęcia Mistrzowskiej Akademii Malarstwa i Rysunku. To profesjonalne warsztaty przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży od 12 roku życia. Spotkania będą odbywać się w kameralnej grupie, co pozwoli młodym artystom na indywidualny rozwój umiejętności w warunkach prawdziwej pracowni artystycznej przy użyciu prawdziwych sztalug. Zajęcia ruszą 17 września i będą realizowane cyklicznie w co drugi czwartek o godzinie 16. Uczestnicy będą szlifować swój talent i pasje pod okiem doświadczonych specjalistów oraz instruktorów. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona, dlatego wymagane są wcześniejsze zapisy. Inicjatywa skierowana jest do nastolatków, dla których standardowy blok rysunkowy okazuje się niewystarczający i którzy poszukują nowych wyzwań twórczych. Zajęcia stanowią okazję do zdobycia praktycznej wiedzy plastycznej oraz nawiązania relacji z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Szczegóły w Turkowskim Muzeum. No i dodajmy, że wraz z nowym rokiem szkolnym i sezonem artystycznym podobne zajęcia ruszyły w wielu innych instytucjach kultury w regionie. Uwaga, młodzi mieszkańcy subregionu konińskiego. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół rolniczych pod hasłem Bezpieczeństwo w rolnictwie. Wiedza dla przyszłości. Zgłoszenia do udziału w rywalizacji przyjmowane są do 21 września. Celem inicjatywy jest promowanie bezpiecznych metod pracy w gospodarstwach rolnych oraz edukacja przyszłych kadr sektora rolniczego. Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym oraz we współorganizacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem merytorycznym wydarzenia dbającym o poziom zadań konkursowych został działający w naszym województwie wielkopolskim Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W konkursie mogą sprawdzić się wszyscy uczniowie szkół o profilu rolniczym, na przykład skaczek średnich, którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę w zakresie PHP. Szczegółowy regulamin, zasady uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe udostępniono na oficjalnej stronie internetowej KRUS. Instytucja zachęca młodzież do zapoznania się z materiałami i zgłoszenia swojego udziału. Więcej na ten temat m.in. w serwisie urzędowym gminy Kleczew.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Top Model wróciło na antenę telewizji TVN, ale wraz z nowym sezonem przyszła też spora zmiana. Po latach z programem pożegnał się Michał Piruk, a jego miejsce zajęła Klaudia Eldursi. Produkcja przygotowała dla Piruga specjalne pożegnanie, przypominając jego charakterystyczne wejścia i najlepsze momenty, a jurorzy podziękowali mu za wspólne lata. Klaudia przyznała, że zastąpienie tak mocno kojarzonej z programem osoby nie będzie łatwe. A widzowie? Jedni zachwyceni, inni tęsknią za Michałem, a niektórzy już zdążyli skrytykować nową prowadzącą. Ale dostała kredyt zaufania, więc wszystko przed nią. A jak wiadomo, w telewizji, podobnie jak na wybiegu, liczy się nie tylko pierwsze wejście, ale przede wszystkim cały występ.
0: Konin FM. Konin FM.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.

0: ceny paliw mogą wkrótce pobić rekordy. Marszałek Sejmu komentuje świetny wyborczy wynik nacjonalistycznej AfD. Lotniska mają powody do zadowolenia. W te wakacje obsłużyły wyjątkowo dużo pasażerów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 75 groszy, a za olej 8 zł 55 groszy. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą zonda krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii Anhalcie komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
3: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiS-u, Konfederacji.
0: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska. Będą testy syren w 5 warszawskich dzielnicach. Chodzi o Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jak poinformował Urząd Miasta, testy wybranych urządzeń potrwają od jutra do 18 września, a w ich trakcie oprócz krótkich sygnałów dźwiękowych będzie słychać także komunikaty głosowe. Słysząc je, mieszkańcy nie powinni na nie reagować, bo nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
1: A co w regionie?
4: Ruszyła moc małych społeczności. W konkursie chodzi o to, aby nasze miejscowości były bezpieczniejsze, samowystarczalne i zintegrowane na wypadek trudnych czasów. Od pożarów i blackoutów, przez oszustwa w sieci, po wsparcie w czasie pandemii czy wojny. To szansa dla kół gospodyń, jednostek ochotniczych, straży pożarnych i wszelkich organizacji, które mają pomysły na przeciwdziałanie kryzysom. Maksymalna wysokość dotacji, po którą można sięgnąć, wynosi 10 tysięcy złotych. Nie jest wymagany wkład własny. Szczegóły można znaleźć na fanpage'u Wielkopolska Wiara. Gmina Grodziec przeprowadziła szeroki zakres prac przygotowujących lokalne szkoły i przedszkole do nowych wyzwań. Łączny koszt wykonanych inwestycji przekroczył 500 000 złotych. W szkole w Grodźcu za blisko 160 tysięcy przebudowano schody główne, wymieniono drzwi wejściowe oraz zainstalowano nową sieć komputerową. Priorytetem samorządu była jednak informatyzacja placówek. Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy za około 450 tysięcy złotych zakupiono nowoczesny sprzęt dla placówek w Grodźcu i w Królikowie. Do podstawówek trafiły laptopy, tablety, zestawy do nauki zdalnej, monitory interaktywne i osprzęt sieciowy. W obu szkołach utworzono laboratoria sztucznej inteligencji oraz pracownię nauk przyrodniczo-technicznych. Sprzęt komputerowy i multimedia otrzymało także przedszkole samorządowe w Grodźcu z projektów e-mentor oraz cyfrowy uczeń. Opracowano również projekty kolejnych inwestycji oświatowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Parasole przydadzą się dziś tylko miejscami na północy. W pozostałych regionach przeważnie pochmurno, choć chwilami niebo się chmurzy. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Pomorzu i na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 23 w Małopolsce.
5: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Rozpoczynamy 14 na antenie Konin FM i życzymy 200 lat. A są właśnie urodziny, przy których zwykłe 100 lat nabiera zupełnie wyjątkowego znaczenia. Bowiem pani Anna Grzelak z Cielina Zabornego świętowała swoje 100. urodziny. Dlatego śpiewaliśmy 200 lat. Z tej okazji odwiedzili ją przedstawiciele gminy Słupca, wójt, zastępca wójta i inspektor do spraw ewidencji ludności. Były życzenia, listy gratulacyjne, także ten z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Symboliczny upominek i przede wszystkim ciepłe spotkanie z jubilatką oraz jej rodziną. A rodzina jest naprawdę liczna. Pani Anna jest mamą 2 dzieci, babcią 5 wnucząt i prababcią 6 prawnucząt. Pani Anno, my dokładamy także nasze radiowe 100 lat od ekipy Konin FM i życzymy przede wszystkim zdrowia, spokoju i jeszcze wielu pięknych chwil w rodzinnym gronie.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
3: Studia 1 i 2 stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
6: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
7: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.
4: Konin FM.
7: Najbardziej

0: Lunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Urząd Wojewódzki łączy siły z Polskim Czerwonym Krzyżem. Wielkopolska w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Zawarte porozumienie obejmuje współpracę w zakresie pomocy humanitarnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz działań wzmacniających bezpieczeństwo i odporność społeczną. To ważny krok w kierunku jeszcze sprawniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo mieszkańców Wielkopolski wymaga współpracy różnych instytucji oraz organizacji. Fundacja Spem Donare, która prowadzi hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego w Lichaniu Starym, obejmując opieką osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej i innych schorzeń, a także która angażuje się w działania edukacyjne na rzecz lokalnej społeczności, chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem z osobami, które na co dzień mierzą się z opieką nad chorym bliskim. Organizacja zaprasza mieszkańców powiatu konińskiego opiekujących się w domu bliską osobą przewlekle chorą na bezpłatne spotkanie edukacyjne prowadzone przez opiekuna medycznego i psychologa. Takie spotkanie odbędzie się 14 września, czyli równo za tydzień w poniedziałek o godzinie 15 w hospicjum przy ulicy Klasztornej w Licheniu. Koncert pianisty Aleksandra Dębicza otworzy nowy rok kulturalny w Koninie. Uroczystość odbędzie się 19 września o godzinie 18 w Konińskim Centrum Kultury. Wydarzenie połączone będzie z wręczeniem stypendiów oraz nagród prezydenta miasta dla lokalnych artystów i animatorów. Głównym punktem programu będzie występ Aleksandra Dębicza z projektem 12 Dreams for Piano. Pianista i kompozytor słynie ze stylu Cinematic Classical, łączącego muzykę klasyczną, filmową oraz improwizację. Bilety na to wydarzenie kosztują 30 zł i są dostępne w kasie KCK. Kolejną atrakcją inaugurującą będzie wystawa akwareli i szkiców Kazimierza Białkowskiego pod tytułem Kronika akwarelisty. Wersję ekspozycji prezentującą 49 portretów dawnego i współczesnego Konina będzie można oglądać od 21 września od godziny 17 w podziemiach Domu Zemełki. Wydarzenia stanowią oficjalny początek nowego sezonu artystycznego w mieście, będąc okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowania nadchodzących planów kulturalnych. Jednostka strzelecka 4150 Konin Związku Strzeleckiego Strzelec rozpoczyna tegoroczny nabór. Rekrutacja odbędzie się 4 października. Kandydaci spotkają się o godzinie 9 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja na Starówce. Do jednostki mogą dołączyć osoby, które spełniają określone wymagania. Trzeba być co najmniej uczniem pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, mieć polskie obywatelstwo, być niekaranym oraz wyróżniać się nienaganną kondycją fizyczną i psychiczną. Wymagany jest również zakup obowiązkowego umundurowania, co należy zrobić w okresie od grudnia do 1 stycznia. Kandydaci muszą pojawić się na rekrutacji i wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dodatkowo przesłanie skanu lub zdjęcia zgody rodzica albo opiekuna prawnego do udziału w rekrutacji. Nabór jest otwarty, niezależnie od szkoły, kierunku kształcenia, a także tego, czy kandydat jest już absolwentem. Organizatorzy zachęcają zainteresowanych do zapoznania się z wymaganiami, szczegóły na profilu społecznościowym jednostki strzeleckiej Strzelec Konin.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Wyobraźcie sobie, że archeolodzy są już właściwie gotowi się pakować, a wtedy ziemia mówi: jeszcze chwila. Pod Żurawiną koło Wrocławia odkryto kurhan sprzed około 5000 lat. W środku znaleziono niemal kompletny szkielet dorosłego mężczyzny, fragmenty dwóch czaszek, bursztynowe i kościane paciorki, krzemienne ostrze, kamienny topór bojowy z serpentynitu i niezwykły naszyjnik z 42 zębów zwierzęcych. Forma topora wskazuje na około rok 2900 przed naszą erą. Naukowcy będą teraz badać znaleziska m.in. po to, żeby ustalić, do jakich zwierząt należały zęby i skąd mogły przybyć pochowane tam społeczności. 5000 lat historii pod ziemią, a odkrycie dosłownie w ostatniej chwili. Jak widać, czasem warto jeszcze raz sprawdzić, zanim powiemy: kończymy na dziś.
2: Konin FM. Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj! Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę Głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: rozpoczęliśmy nowy tydzień, pełen nowych wyzwań, nowych możliwości. W kalendarzu jeszcze cały czas lato i mam nadzieję, że lato w waszym sercu zostanie przez cały rok. Lato oczywiście pogodne, słoneczne, dlatego dużo się uśmiechajmy, bo oczywiście tego uśmiechu na pewno każdy by chciał widzieć jak najwięcej. Jutro wtorek, imieniny Radosława, Marii i Adrianny, dzień dobrych wiadomości, dzień marzyciela, dzień wellbeingu, dzień alfabetyzacji i dzień fizjoterapii. A jeszcze dziś po 15 z wami Wojtek Maciejewski. Ja mówię do usłyszenia do jutra. Olaf Kaszyński, cześć!
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.

0: ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Upały nie powiedziały ostatniego słowa, są alerty. Ruszył proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach trójka z przodu. Synoptycy wydali już ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą 3 lata temu dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest, a ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury trzej oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę. Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Brożek-Michalec.
5: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
3: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
6: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
3: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Dziki coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom stolicy i kierowcom. Dziś z ich powodu doszło do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zdarzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo rośnie też liczba ataków dzików na ludzi. Opozycja mówi o bierności miasta i zapowiada zawiadomienia do prokuratury na prezydenta Warszawy. Mówi Krystian Młynarek, radny PiSu.
7: Złożymy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie jest to niedopełnienie obowiązków i liczymy na to, że skoro te wszystkie bardzo smutne, tragiczne wydarzenia nie były w stanie prezydenta Warszawy skłonić do odpowiednich działań, to może prokuratura będzie w stanie.
3: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wtedy ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej 8 nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Ale dziś w starciu z Chinką Qin Wen Zheng to Świątek jest faworytką. A początek meczu za 1,5 godziny.
4: A co w regionie?
8: W Koninie powstanie największe w Polsce centrum danych dla sztucznej inteligencji. Prace budowlane przy inwestycji wartej blisko 3 miliardy euro rozpoczną się na początku 2027 roku. List intencyjny w sprawie dostaw prądu podpisały władze miasta, Energoobrót z państwowej grupy Orlen oraz Centralna Grupa Energetyczna. Energoobrót ma być głównym partnerem energetycznym odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe i dostarczanie gwarancji pochodzenia prądu. Kompleks Data Center Konin zintegruje cyfrowe technologie AI z lokalnym potencjałem energetycznym opartym głównie na odnawialnych źródłach. W pierwszym etapie zużycie prądu sięgnie 1 terawatogodziny, co przełoży się na 100 MW mocy IT. Inwestycja obejmie 4 budynki serwerowe, zaplecze biurowo-logistyczne, infrastrukturę techniczną i podziemne zbiorniki paliwa do zasilania awaryjnego. Projekt przewiduje też wykorzystanie ciepła z serwerowni do ogrzewania. Samorząd Konina liczy na wysokie wpływy z podatków oraz wzmocnienie starań o budowę elektrowni jądrowej w regionie.
4: Konin FM. Pogoda.
9: Za nami chłodny weekend, przed nami cieplejszy moment w pogodzie. Dzisiaj już na termometrach teraz nawet można zobaczyć plus 22 stopnie. Jutro 28-29. Będziemy mieli taki oddech wakacji, oddech wysokich temperatur, które możemy bardziej kojarzyć z lipcem bądź sierpniem. Później, no cóż, niestety znowu zrobi się chłodniej. Końcówka tygodnia to temperatura poniżej plus 20 stopni.
4: Kunin FM.
9: Dzień dobry, mówię w nowym tygodniu. Witam po 15:00. Już ta pełna godzina za nami. Kolejna godzina, którą spędzacie z Kunin FM, rozpoczęta przed mikrofonem. Wojtek Maciejewski mówi dzień dobry. Zapraszam na program popołudnie w dobrym rytmie. Czyli wiadomo, że jeśli chodzi o muzykę, będą jak najlepsze przeboje, które prezentujemy wam na fali 104.1 FM. Jeśli chodzi o informacje te ważne, ciekawe z naszego subregionu, usłyszycie w tej godzinie, poza tym również przed 16:00 gospodarcze wiadomości. Dzień dobry, zapraszam.

0: Green FM.
1: Poniedziałkowe popołudnie, jak wygląda na drogach? Konin FM już informuje. Korki mamy w Koninie. Nowa przeprawa w stronę Nowego Konina. Tutaj zaskoczenia nie ma. I od początku września po 15, a nawet po 16 widać, że ta trasa zakorkowana. Wielu kierowców wybiera właśnie tą przeprawę z tego względu, że na starych mostach mamy roboty drogowe, o których też warto pamiętać. Więcej aut spotkacie na światłach. Dworcowa Aleje, gdzie też zwłaszcza na alejach korki. Więcej aut to Przemysłowa przy Policji, Przemysłowa na światłach Spaderewskiego i Wyzwolenia. Większy ruch to też Zakładowa, Kleczewska, Spółdzielców i ulica Wyszyńskiego. Konińska Starówka, sprawdzam, zerkam, informuję naszych słuchaczy. Uważajcie, na skrzyżowaniu Wałtarejwy Kolska Świętojańska z ulicy Wałtarejwy utrudniony wyjazd. W Koninie już byliśmy, szybko przekazałem informację, teraz jeszcze Słupca, tam więcej aut na obwodnicy, na trasie w stronę autostrady i pamiętajcie, wyjeżdżając ze Słupcy w miejscowości Koszuty, wyjeżdżając ze Słupcy w stronę Sąpolna, spotkacie pracujących drogowców.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! I już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Toruń FM.
1: Na terenie gminy Grodziec znane są już terminy wszystkich zebrań sołeckich. Tutaj chodzi o fundusz sołecki na rok 2026-2027. Do rozdysponowania, jak informuje Mariusz Woźniak, jest blisko 650 tysięcy złotych. Pierwsze zebrania sołeckie jeszcze w sierpniu odbyły się i na początku września. Ostatnie w Królikowie IV zaplanowane jest na 24 dzień tego miesiąca. W zebraniach mieszkańcy będą rozmawiać, na co przeznaczać fundusz sołecki na przyszły rok. Przypomnijmy, w gminie Grodziec takich sołectw jest 18. Wójt Mariusz Woźniak przypomina, że w przyszłym roku na inwestycje dla poszczególnych sołectw łącznie ma być przeznaczone blisko 650 tysięcy złotych.
0: Konin FM.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego przypomina o zagrożeniach związanych z używaniem dronów i laserów w pobliżu tego wojskowego lotniska w powiecie słupeckim. Bezzałogowy statek powietrzny może doprowadzić do kolizji z samolotem, zakłócić operacje lotnicze i zagrozić zarówno załodze, jak i osobom znajdującym się na ziemi. Poważnym zagrożeniem jest także kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu lub śmigłowca. Nawet chwilowe oślepienie pilota może spowodować utratę orientacji, błędną ocenę sytuacji albo konieczność przerwania wykonywanego manewru. Żołnierze apelują o rozsądek i odpowiedzialność. W rejonie tego ważnego wojskowego lotniska niedaleko Konina nie wolno latać dronem bez wymaganych uprawnień i zgód. Pod żadnym pozorem nie należy również kierować lasera w stronę statków powietrznych. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym może mieć poważne konsekwencje prawne, włącznie z odpowiedzialnością karną. Pamiętajmy też, że samoloty z Powidza bardzo nisko latają często nad Koninem. Jak podkreślają wojskowi z Powidza, pozornie krótka i niegroźna sytuacja może doprowadzić do zdarzenia, którego skutki odczuje wiele osób. Bezpieczne lotnisko to wspólna odpowiedzialność pilotów, personelu oraz mieszkańców subregionu konińskiego i wszystkich osób przebywających w okolicy. Nie warto ryzykować ani sprawdzać, co może się wydarzyć. Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie rusza z zapisami na kolejną edycję bezpłatnych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców z cyklu Biznes w dobrym kierunku. Wszystkie spotkania odbędą się w Domu Rzemyłki w Koninie w godzinach od 10 do 14. Harmonogram nadchodzących warsztatów obejmuje 3 bloki tematyczne. 29 września – psychologia klienta w działalnościach promocyjnych. 13 października – asertywność i profesjonalizm w kontaktach biznesowych oraz 3 listopada – cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy. Oferta skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą w Koninie, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe i zadbać o rozwój firmy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w grupach szkoleniowych, o udziale w wydarzeniach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są przez urzędników miejskich. Teraz ważny komunikat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 8 września, czyli jutro, na śluzach kanału Warta-Gopło odbędzie się przerwa techniczna. Tego dnia śluzowania nie będą prowadzone na obiektach Morzysław, Pątnów, Gawrony ani Koszewo. Ryszard Bartosik, poseł z Turku, który rozstał się niedawno z PiS-em, coraz aktywniej działa na rzecz stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
5: Rozwój Plus ma nową propozycję dla samorządów. Fundusz Rozwoju Samorządu. To będą pieniądze, drodzy samorządowcy, dla was na budowę dróg, na infrastrukturę. Chcemy wrócić do naszych programów w nowej formie. Rozwój Plus składa ustawę o funduszu samorządowym.
4: Według założeń każde województwo, powiat i gmina miałyby dostawać pieniądze według algorytmu wynikającego z liczby mieszkańców i nie byłoby konkursów dla samorządów ani uznaniowości. Dziś i jutro coroczny odpust u kamedułów w Bieniszewie klasztorne bramy będą otwarte dla wszystkich od poniedziałkowego popołudnia. Dziś o 17.30 wiernych czekają pierwsze nieszpory oraz msza polowa. Zamknięcie o 20.00. Jutro ponownie brama zostanie otwarta już o 7.00 rano. Kolejna msza polowa o 9.00 oraz suma o 12.00. Drugie nieszpory we wtorek o 17.30. Klasztor będzie można jutro zwiedzić również do 20.00. Odpust 7 i 8 września jest jedną z nielicznych okazji, by poznać bliżej najbardziej surowy zakon w Polsce.
3: Konin FM.
2: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Regulamin FM.
1: Ostatni w tym sezonie spływ kajakowy miał miejsce podczas ostatniego weekendu. Z bulwaru nadwarciańskiego wystartowało 46 osób. Przed uczestnikami było około 20 km trasy z wartą z Konina aż do Sługocina. To ostatni tegoroczny spływ w ramach cyklu organizowanego przez miasto Konin oraz lokalną organizację turystyczną Marina, wspieraną z miejskiej dotacji. Na mecie na kajakarzy czekała gorąca grochówka. Przy pogodzie, która miała miejsce podczas soboty, na pewno smakowała ona wyjątkowo dobrze. Przed godziną 16, tak jak zapowiadałem wcześniej, na naszej antenie pojawią się jeszcze gospodarcze informacje, które na pewno zainteresują słuchaczy subregionu konińskiego.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku. Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
6: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Reklama.

0: FM.
1: Grających w lotto na terenie subregionu konińskiego jest co niemiara. No i oni na pewno z jednej strony troszkę narzekali, że wzrosła wartość wysyłanych kuponów z 3 do 5 zł. Mowa oczywiście o wysyłaniu popularnego totolotka. Jednak podwyżka tych opłat powoduje też, że zdecydowanie więcej można wygrać. Tym bardziej, że rośnie kumulacja, co na pewno zainteresuje tych, którzy wysyłają kupony podczas właśnie kumulacji. W sobotnim losowaniu lotto ponownie żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować wszystkich 6 liczb. Tym samym kumulacja wzrosła już do 22 milionów złotych. Warto też zaznaczyć, że w loterii Lotto Plus również nie odnotowano zwycięzców. Najbliższe losowanie, podczas którego będzie można zgarnąć nawet 22 miliony złotych, ma odbyć się we wtorek. Po podwyżce warto też pamiętać, że za piątki totalizator sportowy wypłaca zdecydowanie więcej. Podczas sobotniego losowania, jeśli ktoś trafił 5 z 6 liczb, wypłaca wygrane po ponad 10 tysięcy złotych.

0: Ceny paliw rosną. Czy widać koniec podwyżek? PiS donosi do prokuratury na premiera. Chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Szok w Niemczech po wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej AfD.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj. Tutaj w Polsce.
0: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragment zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
3: W rządach prawa właśnie, kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
0: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów zonda krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
4: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
0: Dziś marszałek nazywa siebie ofiarą afery zonda krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa zonda krypto Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Zagranica. Politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD, powiedział premier landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi mStłuczka w mObywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja mObywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.
1: A co w regionie?
5: Mieszkańcy konińskich osiedli Pątnów, Łężyn i Gosławice będą mogli porozmawiać o uciążliwych zapachach oraz sposobach rozwiązania tego problemu. Zaplanowano 3 spotkania z Pawłem Adamowem, zastępcą prezydenta Konina, oraz z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska. Podczas rozmów mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje doświadczenia, zapytać o podejmowane działania i możliwości ograniczenia nieprzyjemnych zapachów. Będzie też czas na inne ważne sprawy i potrzeby lokalnej społeczności. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 września. O godzinie 17 w świetlicy osiedlowej na Pątnowie. Dzień później, 15, o 17, rozmowa zostanie zorganizowana w szkole podstawowej nr 11 na Łężynie. Ostatnie spotkanie zaplanowano 17 września o 17 w szkole podstawowej nr 10 na Gosławicach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców wszystkich 3 osiedli do udziału, zadawania pytań i przedstawienia swoich uwag. Spotkania mają być okazją do wspólnego omówienia problemów i poszukania możliwych rozwiązań.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Zegar pokazuje 16.05, termometr pokazuje wartość 21 stopni na plusie. Po godzinie 16 w okolicach pierwszej dekady września to nie jest zły wynik. Jutro będzie jeszcze lepiej. Zaczynamy dostawać się pod wpływ ciepłych mas powietrza. One mniej więcej do wtorku, może środy, na terenie naszego subregionu będą rządzić. Jutro nawet 28-29 stopni mamy mieć na termometrach w naszym subregionie. Niestety druga połowa tego tygodnia już taka ciepła, gorąca, fajna, wakacyjna, mimo września nie będzie, zrobi się chłodniej, polarno-morskie powietrze, które pojawi się w naszym subregionie w drugiej połowie tygodnia, przyniesie w ciągu dnia temperatury poniżej plus 20 stopni.
1: Konin FM.
6: Kartka z kalendarza teraz na antenie Konin FM. Dzisiaj mamy 7 dzień września, rok 2026. Regina, Melchior, Ryszard. Oni dzisiaj świętują imieniny. 250 dzień roku, 37 tydzień. Święta Regina mgły rozpina. Święta Regina gałęzie ugina. W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. Ciekawe. Przysłowia mamy w kalendarzu naszym, co w kalendarzu świąt nietypowych, o tym po godzinie 17. Teraz jeszcze taka informacja dotycząca tych mgieł, bo podobno jeśli są mgły, to pojawiają się też grzyby. Na naszym radiowym Facebooku prezentujemy właśnie takie zdjęcie, które otrzymaliśmy od naszej słuchaczki, pani Małgorzaty. Weekendowe zbiory. Podobno w naszych lasach obrodziło od grzybków i to różnego rodzaju. Grzybiarze, zapraszam na naszego radiowego Facebooka, komentujcie tam, prezentujcie swoje zbiory. Ja na naszej antenie za kilka minut zaprezentuję informacje dla tych, którzy na przykład z grzybów wracają, czyli będą informacje drogowe.

Drogowe newsy już na naszej antenie. Drogowe newsy, czyli meldunek z tego, co aktualnie dzieje się na drogach Konina i całego subregionu. W Koninie nowa przeprawa w stronę Nowego Konina jeszcze z większą ilością pojazdów. Rondo miast partnerskich z każdej możliwej strony, co jest standardem w korku. Roboty drogowe przemysłowa w okolicach wiaduktu, również trasa warszawska remontowana. Gdzie mamy jeszcze większy ruch? Spoglądam, zerkam w auta rejwy Kolska-Świętojańska. Oczywiście to skrzyżowanie. Uważajcie, w Węglewie Krajowa 92, tą trasą jedziemy do Słupcy. Widać, więcej problemów mają ci, którzy jadą obwodnicą Słupcy na światłach. Duży ruch oczywiście w Strzałkowie, też trasa numer 92. Uważajcie na siebie, podróżując przez subregion koniński. Bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży życzy Konin FM. Papa Dance! Już teraz na naszej antenie na fali 104.1.

0: 104.1. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W barze Arena serwujemy smaczne domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

popularne Smoki, czyli formacja Smoki na antenie Konin FM, 25 minut po 16. To co? Czas na kolej bus na trasie Konin-Turek? Tak, teraz o tym na naszej antenie. Dzisiaj odbyła się prezentacja. Prezentacja autobusu, rozkładu jazdy oraz wszystkich informacji dotyczących linii Turek-Konin-Turek. To inicjatywa Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Będzie realizowana przez PKS Konin na terenie Kolei Wielkopolskich. Na zlecenie Kolei Wielkopolskich trasa prowadzi przez m.in. Tuliszków i Grzymiszew. Przewoźnicy wprowadzili jeden bilet na całą trasę, autobus plus pociąg, czyli na przykład 10% przy zakupie biletu zintegrowanego. Jest rozkład jazdy i tak w dni świąteczne kursów autobusu z Turku do Konina i z Konina do Turku będą 4, jeśli chodzi o dni robocze, takich kursów 2. Będzie można z nich korzystać. Mają być rozkład jazdy, ma być zintegrowany i dostosowany do rozkładu pociągów, co ma ułatwić przesiadki między innymi w kierunku stolicy naszego województwa, czyli Poznania.

0: Like crazy.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Wiadomości Konin FM.
3: Powiatowy Urząd Pracy w Turku przypomina przedsiębiorcom z okolicy, że od niedawna obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudniania obywateli Kolumbii, Gruzji i Wenezueli. Osoby z tych państw, które przebywają w naszym kraju w ramach ruchu bezwizowego, nie mogą podejmować pracy na podstawie zezwolenia na pracę. Zmiana wynika z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Przepisy przewidują jednak wyjątek dla osób, które rozpoczęły pracę już wcześniej. Mogą oni kontynuować pracę na dotychczasowych zasadach do końca okresu ich pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. To już w tym tygodniu. Noc Kultury 2026 odbędzie się 11 i 12 września w Koninie. Centrum Kultury i Sztuki wraz z partnerami zaprasza mieszkańców na dwa wieczory pełne artystycznych wydarzeń, które zorganizowane zostaną w trzech lokalizacjach. W Domu Kultury Oskard, obiekcie CKIS przy ulicy Okulnej oraz w Galerii Wieża Ciśnień. Program imprezy skierowany jest do odbiorców w każdym wieku. Na uczestników czekają charyzmatyczne koncerty, zróżnicowane warsztaty twórcze oraz pokazy filmowe. W planach znalazł się także spektakl taneczny nawiązujący do lokalnej tożsamości Konina oraz muzyczne silent disco. Do tego niepowtarzalny targ sztuki i wystawa prac Witolda Pawlaczyka. Dzieci z kolei wezmą udział w specjalnie przygotowanej dla nich Nocy Detektywów. Wydarzenie jest okazją do wspólnego obcowania ze sztuką oraz integracji lokalnej społeczności. Organizatorzy zachęcają do wybrania własnej trasy po przygotowanych atrakcjach. Z pełnym programem można zapoznać się pod adresem cks.konin.pl. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi obecnie sprawę dotyczącą organizowania i finansowania opieki nad dziećmi do lat 6. W ramach tej kontroli NIK chce poznać opinię rodziców dzieci do lat 3 na temat tego, czy świadczenia Aktywny Rodzic ułatwiły im łączenie funkcji rodzicielskich z aktywnością zawodową. Stąd internetowa ankieta, która jest anonimowa. Do jej wypełnienia zachęcają urzędy gmin z subregionu konińskiego, m.in. gmina Grzegorzew. Wyniki badania zostaną zaprezentowane w ujęciu zbiorczym i wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną kontrolą, w szczególności do wypracowania ocen i wniosków systemowych. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w trzecim rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się w niedzielę podczas Dnia Sportu i Rodziny. Start i meta na Stadionie Miejskim w Tuliszkowie. Cykliści wyruszą 13 września, kwadrans przed godziną 13, a do 12 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie można się na taką rowerową wyprawę zapisać. Organizatorzy proszą, by dobrze przygotować jednoślad, pamiętać o odblaskach, lampach rowerowych i kaskach. Rajd ma prowadzić po malowniczych zakątkach gminy. Ponad połowa okręgów wyborczych do Sejmu w Polsce wymaga korekty demograficznej, tak aby głos każdego mieszkańca miał taką samą siłę, a dany obszar nie posiadał nadreprezentacji w parlamencie, albo żeby ta reprezentacja nie była zbyt słaba. Tego rodzaju potrzebę z mównicy sejmowej sygnalizował poseł ziemi konińskiej Michał Pyrzyk ze Słupcy.
4: W poprzedniej kadencji wnioski Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące korekty właśnie liczby mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych były niestety przez Sejm ignorowane i pani Elżbieta Witek, pani marszałek Sejmu, no niestety nie nadawała dalszego biegu tym wnioskom, a ja mam tutaj ze sobą ostatni z takich wniosków z dnia 21 października 2022 roku, gdzie Państwowa Komisja Wyborcza wskazywała na korektę liczby mandatów w aż 21 okręgach wyborczych, więc ta korekta miała dotyczyć ponad 50%.
3: I tak na przykład w naszej okolicy, według wyliczeń Konin, zamiast 9 posłów wybierałby 10 reprezentantów okręgu, który, przypomnijmy, oprócz naszego miasta obejmuje także Gniezno, Koło, Turek, Śrem, Środę Wielkopolską, Słupce oraz Wrześnie.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

Często wiemy o tym, my informujemy też często o tym, żebyście wiedzieli, że policjanci też prowadzą kontrolę dronami z powietrza. Tak ostatnio kontrolowana była m.in. trasa wojewódzka przebiegająca przez nasz subregion, trasa numer 470. Nieprawidłowe wyprzedzanie, ignorowanie znaku stop, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu. To tylko część wykroczeń ujawnionych przez policjantów podczas działań na tej trasie. Podczas jednego dnia skontrolowano 69 pojazdów. Stwierdzono 62 wykroczenia. Trasa między Kołem a Kaliszem, przebiegająca przez teren powiatu tureckiego, ona była celem działań, które mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz ujawnienie zachowań, które mogą prowadzić do poważnych wypadków. Policjanci w tych miejscach pracowali. Na drodze pojawiały się na przykład 3 nieoznakowane samochody wyposażone w wideorejestratory oraz były też oznakowane radiowozy. Załogi korzystały z ręcznych mierników prędkości. Pojawił się też dron, który obserwował drogę z powietrza i rejestrował zachowania kierujących.

0: Toruń FM 104.1.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
5: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
6: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
7: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe. I sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklam.

Budzyń 0-2. Warta Śrem z Górnikiem Konin przegrała na własnym stadionie 2-3. Piąta liga, piąta kolejka. Wyniki drużyn z naszego subregionu. Olimpia Kołob, Kłos, Zaniemyśl 3-2. Tulis Jatuliszków, Polanin Strzałkowo 1-3. Polonus Kazimierz Biskupi, Stella Luboń 0-7. Wilki Wilczyn, UKS Śrem 1-1. SKP Słupca, Poznańska 13 Poznań 2-2. W klasie okręgowej w piątej kolejce pauzowała drużyna Strażaka Licheń Stary. Poza tym Zieloni Koźminek CKS Zbierzk 1-1, Zjednoczeni Rychwał GKS Sompolno 3-2, Teleszyna Przykona KS Opatówek 0-0, Błękitni Mąkolno, Błękitni Psary Polskie 1-4, Turturek Górnik Drugi Konin 3-3, Orły Zagórów, Orzeł Grzegorzew 3-3, Korona Pogoń Stawiszyn Czarni Ostrowite 2-2. Kolejne piłkarskie zapowiedzi kolejnego piłkarskiego weekendu na naszej antenie oczywiście przed weekendem, czyli to będzie w piątek przed godziną 17:00.

0: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną?
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
2: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
0: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
3: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
0: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi mu za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Sprawdzą na jednej z łódzkich stacji paliw Bartosz Kądziołka.
4: Czuć, na pewno czuć. No mąż póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
5: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
6: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
7: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
8: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
0: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
1: A co w regionie?
9: Samorząd województwa wraz z Kolejami Wielkopolskimi uruchamia nową linię autobusową pod nazwą Kolej na Bus. Połączenie na trasie Turek-Konin-Turek ma zwalczać wykluczenie komunikacyjne i umożliwić mieszkańcom wygodne przesiadki na pociągi jadące w stronę Poznania. Rozkład jazdy zaplanowano tak, by ułatwić codzienne dojazdy oraz powroty ze stolicy regionu, także w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z oferty skorzystają mieszkańcy Turku, Tuliszkowa, Grzymiszewa i okolicznych miejscowości. Połączenia przewidziano również na dni wolne od pracy, co stanowi dogodne rozwiązanie dla studentów i osób podróżujących w celach prywatnych. Autobusowa linia to alternatywa dla dawnego pomysłu budowy linii kolejowej między Turkiem a Koninem. Projekt ten powstał za poprzedniego rządu z inicjatywy posła Ryszarda Bartosika, jednak w obecnej kadencji parlamentu z niego zrezygnowano na rzecz komunikacji autobusowej. Burmistrz miasta Koła informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ogólnego miasta. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje uwagi. Mają na to czas do 2 października, a w międzyczasie 23 września o godzinie 17 odbędzie się spotkanie otwarte w tej sprawie. Z kolei 30 od 17 dyżur pełnić będzie projektant. W obydwu terminach można przyjść do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kole.
1: Konin FM. Pogoda.
10: 21 stopni prawie na termometrze. Dobry wynik jak na początek września, bo cały czas mamy początek tego już jednak w jakimś stopniu jesiennego miesiąca. Jutro w ciągu dnia synoptycy widzą możliwość pojawienia się temperatur w wysokości nawet 28-29 stopni. Dzisiaj synoptycy widzą jeszcze możliwość pojawienia się opadów deszczu w późniejszych godzinach na terenie naszego subregionu. Noc ciepła. No, poranku możemy mieć temperaturę w wysokości 15-17 stopni. Cieszmy się tym, bo takie wartości w drugiej połowie tygodnia mogą być maksymalnymi w ciągu dnia, wtedy w nocy poniżej plus 10.
1: Konin FM.
10: Witam po godzinie 17. Co tam w kalendarzu świąt nietypowych? O tym na naszej antenie już za chwilkę, już za moment.

Tak jak informowałem, tak jak zapowiadałem, co tam w kalendarzu świąt nietypowych, o tym na naszej antenie jak zawsze po 17. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. To błękitne niebo teraz jest tak średnio widoczne, bo chmury pojawiły się nad naszym subregionem. Co jeszcze w kalendarzu świąt nietypowych? Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej. Jeśli chodzi o słońce, to ono przez 13 godzin i 13 minut pracuje. Zachód słońca to niestety coraz wcześniejsza pora. Słońce w znaku panny pracuje. Jeszcze ważna informacja dotycząca tego słońca, to zachód to dzisiaj godzina 19:21. Maria Dąbrowska powiedziała, i to cytat dnia, jaki mamy w kalendarzu: solidarność, miłość, godność. Dopiero w imię tych rzeczy postępujemy jak ludzie. Za chwilę zobaczymy, co na drogach.

Kierowcy, czas już teraz na informacje dla was na naszej antenie, na antenie waszego ulubionego, najbardziej roztańczonego radia w regionie. To co? Zerkamy, jak tam na drogach? Co słychać? Po godzinie 17 już widać, że to co najgorsze z popołudniowym szczytem drogowym za nami, ale trzeba cały czas liczyć się z problemami w Strzałkowie. 92. Autostrada 2 między węzłami Września a Konin. A Konin Modła, mam możliwość spotkania tam pracujących drogowców. Mogą być miejsca, gdzie czynny jest tylko jeden pas ruchu. Spoglądamy teraz na sam Konin. Tutaj już widać, że to co najgorsze za nami, choć więcej aut cały czas w ciągu ulic Kleczewska, Nowa Przeprawa albo Przemysłowa, mniej więcej od Niesusza do skrzyżowania świateł z trasą warszawską i ulicą Poznańską. Pamiętajcie, miejscowość Włazimirów, roboty drogowe sterowane sygnalizacją świetlną. Tam może być tak, że na jednych zielonych nie dacie rady. Uważajcie na Paderewskiego, uważajcie też oczywiście na Poznańskiej między rondami oraz na Europejskiej, to już jest Konińska Starówka, albo bardziej można powiedzieć dzielnica Wilków. Jesteśmy w Kole. Więcej aut w Kole spotkacie na ulicy Toruńskiej, ale pamiętajcie oczywiście też o tym, że ulica Włocławska przy przejeździe kolejowym może stwarzać wam problemy. Szerokiej, bezpiecznej drogi, bezpiecznego dotarcia do celu, no i tańszego paliwa życzy Konin FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
5: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

Ponad 300 tysięcy złotych kosztowała modernizacja stacji ważenia pojazdów w Koninie. Obiekt przy ulicy Hutniczej ma umożliwić skuteczną kontrolę ciężarówek, pojazdów przeciążonych i tych ponadgabarytowych. To jednak dopiero część większych zmian. Miasto bowiem zapowiada również wdrożenie inteligentnego systemu transportowego, który ma w przyszłości automatycznie typować pojazdy wymagające takiej kontroli. Warto wspomnieć, że sama stacja ważenia pojazdów przy Hutniczej w Koninie działa już od roku 2013. Od tego czasu zmieniły się jednak technologie wykorzystywane do kontroli transportu, dlatego konieczne było dostosowanie obiektu do nowych wymagań. Na to Rada Miasta Konina przeznaczyła ponad 300 tysięcy złotych. Inwestycja ma znaczenie przede wszystkim ze względu na duży ruch ciężarowy w mieście, który odbywa się głównie po trasie numer 25, dlatego lokalizacja tej wagi pojazdów jest nieprzypadkowa. Znajduje się przy ulicy Hutniczej, a więc w bliskim sąsiedztwie Krajowej 25.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Ruszyła moc małych społeczności. W konkursie chodzi o to, aby nasze miejscowości były bezpieczniejsze, samowystarczalne i zintegrowane na wypadek trudnych czasów. Od pożarów i blackoutów, przez oszustwa w sieci, po wsparcie w czasie pandemii czy wojny. To szansa dla kół gospodyń, jednostek ochotniczych, straży pożarnych i wszelkich organizacji, które mają pomysł na przeciwdziałanie kryzysom. Maksymalna wysokość dotacji, po którą można sięgnąć, wynosi 10 tysięcy złotych. Nie jest wymagany wkład własny, a szczegóły można znaleźć na fanpage Wielkopolska Wiara. Gmina Grodziec przeprowadziła szeroki zakres prac przygotowujących lokalne szkoły i przedszkole do nowych wyzwań. Łączny koszt wykonanych inwestycji przekroczył 500 000 zł. W szkole w Grodźcu za blisko 160 tysięcy przebudowano schody główne, wymieniono drzwi wejściowe oraz zainstalowano nową sieć komputerową. Priorytetem samorządu była jednak informatyzacja placówek. Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy za około 450 tysięcy złotych zakupiono nowoczesny sprzęt dla placówek w Grodźcu i w Królikowie. Do podstawówek trafiły laptopy, tablety, zestawy do nauki zdalnej, monitory interaktywne i osprzęt sieciowy. W obu szkołach utworzono laboratoria sztucznej inteligencji oraz pracownię nauk przyrodniczo-technicznych. Sprzęt komputerowy i multimedia otrzymało także przedszkole samorządowe w Grodźcu z projektów e-mentor oraz cyfrowy uczeń. Opracowano również projekty kolejnych inwestycji oświatowych. Urząd Wojewódzki łączy siły z Polskim Czerwonym Krzyżem Wielkopolska w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Zawarte porozumienie obejmuje współpracę w zakresie pomocy humanitarnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz działań wzmacniających bezpieczeństwo i odporność społeczną. To ważny krok w kierunku jeszcze sprawniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo mieszkańców Wielkopolski wymaga współpracy różnych instytucji oraz organizacji. Fundacja Spem Donare, która prowadzi hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego w Lichaniu Starym, obejmując opieką osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej i innych schorzeń, a także która angażuje się w działania edukacyjne na rzecz lokalnej społeczności, chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem z osobami, które na co dzień mierzą się z opieką nad chorym bliskim. Organizacja zaprasza mieszkańców powiatu konińskiego opiekujących się w domu bliską osobą przewlekle chorą na bezpłatne spotkanie edukacyjne prowadzone przez opiekuna medycznego i psychologa. Takie spotkanie odbędzie się 14 września, czyli równo za tydzień w poniedziałek o godzinie 15 w hospicjum przy ulicy Klasztornej w Licheniu. Jesienią, która zbliża się nieubłaganie, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Krótsze dni, szybko zapadający zmrok, a także deszcz, mgła i pochmurna pogoda znacznie ograniczają widoczność na drogach. Państwowa Straż Pożarna w Kole przypomina, że nawet niewielki element odblaskowy może sprawić, że kierowca zauważy pieszego wcześniej i będzie miał więcej czasu na reakcję. Odblaski powinny znajdować się w widocznym miejscu, m.in. na kurtce czy plecaku. Szczególną uwagę warto zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wracających ze szkoły oraz zajęć dodatkowych. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni natomiast zadbać o sprawne oświetlenie swoich pojazdów. Po zmroku należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię i nie zakładać, że kierowca zawsze nas widzi. Przepisy nakazują pieszym korzystanie z odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i chodników. Strażacy z koła zachęcają jednak do ich używania również w mieście, wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona. Rodzice i opiekunowie powinni sprawdzić odblaski na odzieży i plecakach najmłodszych.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

Bardzo popularna w naszym regionie Sanach, wokalistka, którą często chcecie słyszeć w niedzielę podczas radiowego koncertu życzeń. Ona na naszej antenie, tym razem w utworze O Miłości. A na naszej antenie o zmianach w Radzie Miasta, bowiem komisarz wyborczy w Koninie zdecydował o tym, kto pojawi się w Radzie Miasta za Wiesława Sztejnkę. Przypomnijmy, Wiesław Sztejnkę zrezygnował. Złożył rezygnację pod koniec lipca, a mandat po nim, można powiedzieć, wolny. Do Rady Miasta zamiast pana Wiesława wchodzi pani Barbara Musiał, kandydatka z listy KO, tej samej co pan Wiesław Sztejnkę, z największą liczbą głosów, ale bez mandatu. Będzie to dla pani Barbary powrót do Rady Miasta. Barbara Musiał sprawowała już mandat radnej w poprzedniej kadencji. Ogłosił to wszystko komisarz wyborczy. Barbara Musiał nie straciła bowiem prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

0: Lonin FM.
1: Reklama.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
9: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
10: W niedziele handlowe również.
1: Reklama.

strażacy podsumowali działania strażacy z Konina i powiatu konińskiego. 38 zdarzeń zanotowali oni podczas ostatniego tygodnia. Było to 30 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe oraz 6 pożarów. 306 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek OSP z naszego regionu zaangażowanych było w te działania. Straty oszacowano na ponad 221 tysięcy złotych. Wartość uratowanego mienia to 800 tysięcy złotych. 18 się zbliża, się też koniec mojego dzisiejszego poniedziałkowego wrześniowego spotkania z Wami, wrześniowe wtorkowe spotkanie z Wami jutro o godzinie 15. I na nie już teraz zapraszam, dziękując za dzisiaj. Uważajcie na siebie i trzymajcie się. Bye, bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Duet skrzypcowy Polish Violin Duo wystąpi 22 września o godzinie 18 w Domu Zemełki w Koninie. Będzie to drugi koncert z cyklu Kameralne wtorki w Domu Zemełki. Zespół tworzą Marta Gidaszewska oraz Robert Łaguniak, którzy współpracują ze sobą od ponad dekady. Artyści są laureatami blisko 200 nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Występowali w filharmoniach w Polsce oraz za granicą, w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W programie konińskiego koncertu znajdą się utwory polskich kompozytorów, takich jak Grażyna Bacewicz, Henryk Wieniawski, Michał Spisak, Romuald Twardowski i Ewelina Nowicka. Wydarzenie ma na celu popularyzację polskiej muzyki kameralnej XX i XXI wieku. Bezpłatne zaproszenia na koncert są wydawane od dzisiaj w Domu Zemełki oraz w Konińskim Centrum Kultury. Projekt Fundacji Konińska Orkiestra Koncertowa uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera przyjmuje zapisy na zajęcia Mistrzowskiej Akademii Malarstwa i Rysunku. To profesjonalne warsztaty przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży od 12 roku życia. Spotkania będą odbywać się w kameralnej grupie, co pozwoli młodym artystom na indywidualny rozwój umiejętności w warunkach prawdziwej pracowni artystycznej przy użyciu prawdziwych sztalug. Zajęcia ruszą 17 września i będą realizowane cyklicznie w co drugi czwartek o godzinie 16. Uczestnicy będą szlifować swój talent i pasje pod okiem doświadczonych specjalistów oraz instruktorów. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona, dlatego wymagane są wcześniejsze zapisy. Inicjatywa skierowana jest do nastolatków, dla których standardowy blok rysunkowy okazuje się niewystarczający i którzy poszukują nowych wyzwań twórczych. Zajęcia stanowią okazję do zdobycia praktycznej wiedzy plastycznej oraz nawiązania relacji z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Szczegóły w Turkowskim Muzeum. No i dodajmy, że wraz z nowym rokiem szkolnym i sezonem artystycznym podobne zajęcia ruszyły w wielu innych instytucjach kultury w regionie. Koncert pianisty Aleksandra Dębicza otworzy nowy rok kulturalny w Koninie. Uroczystość odbędzie się 19 września o godzinie 18 w Konińskim Centrum Kultury. Wydarzenie połączone będzie z wręczeniem stypendiów oraz nagród prezydenta miasta dla lokalnych artystów i animatorów. Głównym punktem programu będzie występ Aleksandra Dębicza z projektem 12 Dreams for Piano. Pianista i kompozytor słynie ze stylu cinematic classical, łączącego muzykę klasyczną, filmową oraz improwizację. Bilety na to wydarzenie kosztują 30 zł i są dostępne w kasie KCK. Kolejną atrakcją inaugurującą będzie wystawa akwareli i szkiców Kazimierza Białkowskiego pod tytułem Kronika akwarelisty. Wersję ekspozycji prezentującą 49 portretów dawnego i współczesnego Konina będzie można oglądać od 21 września od godziny 17 w podziemiach Domu Zemełki. Wydarzenia stanowią oficjalny początek nowego sezonu artystycznego w mieście, będąc okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowania nadchodzących planów kulturalnych. Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie rusza z zapisami na kolejną edycję bezpłatnych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców z cyklu Biznes w dobrym kierunku. Wszystkie spotkania odbędą się w Domu Zemełki w Koninie w godzinach od 10 do 14. Harmonogram nadchodzących warsztatów obejmuje 3 bloki tematyczne. 29 września – psychologia klienta w działalnościach promocyjnych. 13 października – asertywność i profesjonalizm w kontaktach biznesowych oraz 3 listopada – cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy. Oferta skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą w Koninie, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe i zadbać o rozwój firmy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w grupach szkoleniowych, o udziale w wydarzeniach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są przez urzędników miejskich. Teraz ważny komunikat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 8 września, czyli jutro, na śluzach kanału Warta-Gopło odbędzie się przerwa techniczna. Tego dnia śluzowania nie będą prowadzone na obiektach Morzysław, Pątnów, Gawrony ani Koszewo. Uwaga, młodzi mieszkańcy subregionu konińskiego. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół rolniczych pod hasłem Bezpieczeństwo w rolnictwie. Wiedza dla przyszłości. Zgłoszenia do udziału w rywalizacji przyjmowane są do 21 września. Celem inicjatywy jest promowanie bezpiecznych metod pracy w gospodarstwach rolnych oraz edukacja przyszłych kadr sektora rolniczego. Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym oraz we współorganizacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, partnerem merytorycznym wydarzenia dbającym o poziom zadań konkursowych został działający w naszym województwie wielkopolskim Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W konkursie mogą sprawdzić się wszyscy uczniowie szkół o profilu rolniczym, na przykład skaczek średnich, którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę w zakresie BHP. Szczegółowy regulamin, zasady uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe udostępniono na oficjalnej stronie internetowej KRUS. Instytucja zachęca młodzież do zapoznania się z materiałami i zgłoszenia swojego udziału. Więcej na ten temat m.in. w serwisie urzędowym gminy Kleczew.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Konin FM 104.1. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Zaczynamy od Nowego Jorku, bo tam Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata, na korcie Artura Esza. Jej rywalką Chinka Qin Wenzhen, triumfatorka tego meczu.

0: także piłkarze na ligowych boiskach. Trwa bowiem dokończenie 7. kolejki Ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta podejmuje Zagłębie Lubin. Oba zespoły walczą o 3 punkty, bo oba kilka dni temu odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski z niżej notowanymi rywalami. Wieczysta uległa Awi Świdnik, a Zagłębie przegrało z Siarką Tarnobrzeg. W innym dzisiejszym pojedynku o 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Szef FIFA weekend spędził w Polsce, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Pytań o swoją przyszłość unikał, ale oświadczenie w tej sprawie za niego wydała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Prezydent FIFA udaje, że nic się nie stało. Niemal cały piłkarski świat wyraził sprzeciw i oburzenie, gdy usłyszał o planach częściowej prywatyzacji mundiali. Nie zrozumiał idei, tłumaczył Infantino. UEFA chce teraz pozwać FIFA za niegospodarność? To kampania oszczerstw, odpowiada federacja. Dymisja? Nie ma opcji. Infantino w marcu zamierza ubiegać się o 4. kadencję. Ale w Polsce mówić o tym nie chciał, zachwalał jedynie swój turniej. Dla nas FIFA kluczowe jest rozwijanie piłki nożnej w każdym zakątku globu. Piłka nożna jest dla każdego, należy do wszystkich, a takie turnieje są tego najlepszym dowodem. Infantino przyleciał do Polski na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 i świetnie się bawił m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.
0: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że Belgia nie poprze kandydatury Gianniego Infantino w wyborach na kolejną kadencję. Takie stanowisko właśnie przedłożyła tamtejsza Federacja Piłkarska.

0: FM.
1: Regionalne podsumowanie dnia.
2: W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu w powiecie kolskim otwarto nowe, jasne i dobrze doświetlone pracownie rysunkowo-malarskie. Nowoczesna przestrzeń ma zapewnić kształcącej się tam artystycznie młodzieży wyższy komfort nauki oraz sprzyjać rozwijaniu twórczych pasji. Inwestycje udało się sfinalizować dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła mieści się w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, a jego sukcesywne dostosowywanie do celów edukacyjnych trwa od dekady. W ramach dotychczasowych prac odnowiono m.in. ogrodzenie, bramę oraz przygotowano dokumentację pod budowę internatu. W utrzymaniu wielkiego parku wokół pałacu placówkę wspiera starostwo powiatowe w Kole. Podczas otwarcia wspomnianej przestrzeni zapowiedziano dalsze inicjatywy. Uczniowie z Kościelca wezmą udział w przygotowaniu wystawy dzieł patrona w Wilanowie, a fundacja jego imienia stara się w parlamencie o ustanowienie roku Andrzeja Krojca Majewskiego. Wystartował ogólnopolski projekt Trzeźwość Plus, stworzony z myślą o osobach uzależnionych, trzeźwiejących oraz ich bliskich. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do pomocy, wiedzy i wsparcia w procesie wychodzenia z uzależnienia poprzez dwie platformy internetowe, do których link można znaleźć m.in. na stronach urzędów gminy z powiatu konińskiego, na przykład miasta Kleczewa. Pierwszym elementem jest serwis Grupa Wsparcia, działający pod adresem grupawsparcia.com.pl, oferujący ogólnopolską bazę grup wsparcia i mityngów AA, materiały edukacyjne oraz praktyczne informacje pomocowe. Od października na tej stronie ruszą także bezpłatne grupy wsparcia online dla osób zmagających się z uzależnieniem. Drugim filarem projektu jest portal społecznościowy Trzeźwość Plus pod adresem trzeźwość.pl. Platforma umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi trzeźwiającymi osobami, udział w dyskusjach na forum, korzystanie z czatu oraz dołączenie do grup tematycznych. Obie strony stanowią bezpieczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących pomocy w sieci. Dodajmy, że według statystyk wielkopolskiej policji to właśnie alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy domowej. Konińską galerię nad jeziorem czeka kolejna rozbudowa. Informacje o planowanej inwestycji potwierdziły już władze miejskie. Zgodnie z projektami w centrum handlowo-rozrywkowym na Zatorzu powstanie nowe skrzydło, usytuowane od strony pokopalnianego jeziorka w kierunku ulicy Paderewskiego. W dobudowanej części obiektu mają znaleźć się m.in. siłownia oraz lokale gastronomiczne. Wraz z rozbudową galerii zaplanowano również gruntowną przebudowę istniejącego parkingu oraz zmianę układu komunikacyjnego wokół centrum. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada nowy właściciel obiektu, niemiecka spółka inwestycyjna, która zakupiła największe w mieście centrum handlowe w ubiegłym roku. Galeria nad jeziorem funkcjonuje na lokalnym rynku od 2002 roku, a w 2018 przeszła już jedną rozbudowę. Obecnie ten najpopularniejszy obiekt handlowy na osiedlu Zatorze oferuje około 21 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu, na której działa ponad 50 punktów handlowych i usługowych znanych polskich oraz zagranicznych marek. Ruszyło głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Przez 2 tygodnie uprawnieni mieszkańcy mogą decydować, które oddolne inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Pod adresem www.kbo.konin.pl znajdziemy odnośnik do witryny, na której oddajemy głosy. A do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych do prawie 200 tysięcy złotych oraz 18 dużych do miliona. Łączna pula przekracza 4 miliony 467 tysięcy. Ostatniego dnia głosowania, czyli 20 września, ci, którzy nie zrobią tego online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych, a te będą zaaranżowane we wnętrzach Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja, w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości, a także w szkołach nr 9 na Fikusowej, 11 w Łężynie, 8 przy ulicy Wyszyńskiego oraz 12 na Zatorzu. To Konin, tymczasem w Słupcy też trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Słupczanie decydują przez internet do 21 września. Tam do wyboru są 3 projekty. Smart toaleta miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego, psi fyrtel, bezpieczny park dla psów oraz razem w blasku świąt. Zachęcamy, by włączyć się we wspólne decydowanie, czy to będąc mieszkańcem Słupcy, czy będąc mieszkańcem Konina. Jednostka strzelecka 4150 Konin Związku Strzeleckiego Strzelec rozpoczyna tegoroczny nabór. Rekrutacja odbędzie się 4 października. Kandydaci spotkają się o godzinie 9 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja na Starówce. Do jednostki mogą dołączyć osoby, które spełniają określone wymagania. Trzeba być co najmniej uczniem pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, mieć polskie obywatelstwo, być niekaranym oraz wyróżniać się nienaganną kondycją fizyczną i psychiczną. Wymagany jest również zakup obowiązkowego umundurowania, co należy zrobić w okresie od grudnia do 1 stycznia. Kandydaci muszą pojawić się na rekrutacji i wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dodatkowo przesłanie skanu lub zdjęcia zgody rodzica albo opiekuna prawnego do udziału w rekrutacji. Nabór jest otwarty, niezależnie od szkoły, kierunku kształcenia, a także tego, czy kandydat jest już absolwentem. Organizatorzy zachęcają zainteresowanych do zapoznania się z wymaganiami, szczegóły na profilu społecznościowym jednostki strzeleckiej Strzelec Konin.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Konin FM. Konin FM. Pogoda.
1: Jutro już cieplej, do 22 stopni w rejonach Zatoki Gdańskiej, do 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, w centrum aż 27 stopni, a na południowym zachodzie nawet 30 stopni. Sporo słońca, najwięcej na południowym wschodzie, tam niemal bezchmurnie.
0: Konin FM 104.1.

0: Podsumowanie dnia.
1: 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego przypomina o zagrożeniach związanych z używaniem dronów i laserów w pobliżu tego wojskowego lotniska w powiecie słupeckim. Bezzałogowy statek powietrzny może doprowadzić do kolizji z samolotem, zakłócić operacje lotnicze i zagrozić zarówno załodze, jak i osobom znajdującym się na ziemi. Poważnym zagrożeniem jest także kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu lub śmigłowca. Nawet chwilowe oślepienie pilota może spowodować utratę orientacji, błędną ocenę sytuacji albo konieczność przerwania wykonywanego manewru. Żołnierze apelują o rozsądek i odpowiedzialność. W rejonie tego ważnego wojskowego lotniska niedaleko Konina nie wolno latać dronem bez wymaganych uprawnień i zgód. Pod żadnym pozorem nie należy również kierować lasera w stronę statków powietrznych. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym może mieć poważne konsekwencje prawne, włącznie z odpowiedzialnością karną. Pamiętajmy też, że samoloty z Powidza bardzo nisko latają, często nad Koninem. Jak podkreślają wojskowi z Powidza, pozornie krótka i niegroźna sytuacja może doprowadzić do zdarzenia, którego skutki odczuje wiele osób. Bezpieczne lotnisko to wspólna odpowiedzialność pilotów, personelu oraz mieszkańców subregionu konińskiego i wszystkich osób przebywających w okolicy. Nie warto ryzykować ani sprawdzać, co może się wydarzyć. W Koninie powstanie największe w Polsce centrum danych dla sztucznej inteligencji. Prace budowlane przy inwestycji wartej blisko 3 miliardy euro rozpoczną się na początku 2027 roku. List intencyjny w sprawie dostaw prądu podpisały władze miasta, Energa Obrót z państwowej grupy Orlen oraz Centralna Grupa Energetyczna. Energa Obrót ma być głównym partnerem energetycznym odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe i dostarczanie gwarancji pochodzenia prądu. Kompleks Data Center Konin zintegruje cyfrowe technologie AI z lokalnym potencjałem energetycznym opartym głównie na odnawialnych źródłach. W pierwszym etapie zużycie prądu sięgnie 1 terawatogodziny, co przełoży się na 100 MW mocy IT. Inwestycja obejmie 4 budynki serwerowe, zaplecze biurowo-logistyczne, infrastrukturę techniczną i podziemne zbiorniki paliwa do zasilania awaryjnego. Projekt przewiduje też wykorzystanie ciepła z serwerowni do ogrzewania. Samorząd Konina liczy na wysokie wpływy z podatków oraz wzmocnienie starań o budowę elektrowni jądrowej w regionie. Mieszkańcy konińskich osiedli Pątnów, Łężyn i Gosławice będą mogli porozmawiać o uciążliwych zapachach oraz sposobach rozwiązania tego problemu. Zaplanowano 3 spotkania z Pawłem Adamowem, zastępcą prezydenta Konina oraz z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska. Podczas rozmów mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje doświadczenia, zapytać o podejmowane działania i możliwości ograniczenia nieprzyjemnych zapachów. Będzie też czas na inne ważne sprawy i potrzeby lokalnej społeczności. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 września. O godzinie 17 w świetlicy osiedlowej na Pątnowie. Dzień później, 15, o 17, rozmowa zostanie zorganizowana w szkole podstawowej nr 11 na Łężynie. Ostatnie spotkanie zaplanowano 17 września o 17 w szkole podstawowej nr 10 na Gosławicach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców wszystkich 3 osiedli do udziału, zadawania pytań i przedstawienia swoich uwag. Spotkania mają być okazją do wspólnego omówienia problemów i poszukania możliwych rozwiązań. Samorząd województwa wraz z Kolejami Wielkopolskimi uruchamia nową linię autobusową pod nazwą Kolej na Bus. Połączenie na trasie Turek-Konin-Turek ma zwalczać wykluczenie komunikacyjne i umożliwić mieszkańcom wygodne przesiadki na pociągi jadące w stronę Poznania. Rozkład jazdy zaplanowano tak, by ułatwić codzienne dojazdy oraz powroty ze stolicy regionu, także w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z oferty skorzystają mieszkańcy Turku, Tuliszkowa, Grzymiszewa i okolicznych miejscowości. Połączenia przewidziano również na dni wolne od pracy, co stanowi dogodne rozwiązanie dla studentów i osób podróżujących w celach prywatnych. Autobusowa linia to alternatywa dla dawnego pomysłu budowy linii kolejowej między Turkiem a Koninem. Projekt ten powstał za poprzedniego rządu z inicjatywy posła Ryszarda Bartosika, jednak w obecnej kadencji parlamentu z niego zrezygnowano na rzecz komunikacji autobusowej. Burmistrz miasta Koła informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ogólnego miasta. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje uwagi. Mają na to czas do 2 października, a w międzyczasie 23 września o godzinie 17 odbędzie się spotkanie otwarte w tej sprawie. Z kolei 30 od 17 dyżur pełnić będzie projektant. W obydwu terminach można przyjść do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kole. Ryszard Bartosik, poseł z Turku, który rozstał się niedawno z PiS-em, coraz aktywniej działa na rzecz stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
0: Rozwój Plus ma nową propozycję dla samorządów. Fundusz Rozwoju Samorządu. To będą pieniądze, drodzy samorządowcy, dla was na budowę dróg, na infrastrukturę. Chcemy wrócić do naszych programów w nowej formie. Rozwój Plus składa ustawę o funduszu samorządowym.
1: Według założeń każde województwo, powiat i gmina miałyby dostawać pieniądze według algorytmu wynikającego z liczby mieszkańców i nie byłoby konkursów dla samorządów ani uznaniowości. Dziś i jutro coroczny odpust u kamedułów w Bieniszewie klasztorne bramy będą otwarte dla wszystkich od poniedziałkowego popołudnia. Dziś o 17.30 wiernych czekają pierwsze nieszpory oraz msza polowa. Zamknięcie o 20.00. Jutro ponownie brama zostanie otwarta już o 7.00 rano. Kolejna msza polowa o 9.00 oraz suma o 12.00. Drugie nieszpory we wtorek o 17.30. Klasztor będzie można jutro zwiedzić również do 20.00. Odpust 7 i 8 września jest jedną z nielicznych okazji, by poznać bliżej najbardziej surowy zakon w Polsce.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl.

0: sportowy Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Na ligowych boiskach trwa dokończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta gra z Zagłębiem Lubin, a za 1,5 godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów zacznie się jutro sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem. Najbardziej wyrównane starcie szykuje się za to jutro we Francji pomiędzy Lille a Realem Betis, mówi trener francuskiego zespołu Davide Ancelotti. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko. Spotkanie Realu z Interem oraz Lille z Betisem jutro o 21:00. Na początek fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów kibice zobaczą 6 spotkań. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który będzie mógł formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Pięściarz Tyson Fury ogłosił, że starcie z Antonem Joshuą nie dojdzie do skutku. Panowie rękawice mieli skrzyżować 20 listopada. Zamiast tego Fury naciska na trzecią walkę z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem. Dwie poprzednie przegrał.

0: Lublin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Turku przypomina przedsiębiorcom z okolicy, że od niedawna obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudniania obywateli Kolumbii, Gruzji i Wenezueli. Osoby z tych państw, które przebywają w naszym kraju w ramach ruchu bezwizowego, nie mogą podejmować pracy na podstawie zezwolenia na pracę. Zmiana wynika z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Przepisy przewidują jednak wyjątek dla osób, które rozpoczęły pracę już wcześniej. Mogą oni kontynuować pracę na dotychczasowych zasadach do końca okresu ich pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. To już w tym tygodniu. Noc Kultury 2026 odbędzie się 11 i 12 września w Koninie. Centrum Kultury i Sztuki wraz z partnerami zaprasza mieszkańców na dwa wieczory pełne artystycznych wydarzeń, które zorganizowane zostaną w trzech lokalizacjach. W Domu Kultury Oskard, obiekcie CKIS przy ulicy Okulnej oraz w Galerii Wieża Ciśnień. Program imprezy skierowany jest do odbiorców w każdym wieku. Na uczestników czekają charyzmatyczne koncerty, zróżnicowane warsztaty twórcze oraz pokazy filmowe. W planach znalazł się także spektakl taneczny nawiązujący do lokalnej tożsamości Konina oraz muzyczne silent disco. Do tego niepowtarzalny targ sztuki i wystawa prac Witolda Pawlaczyka. Dzieci z kolei wezmą udział w specjalnie przygotowanej dla nich Nocy Detektywów. Wydarzenie jest okazją do wspólnego obcowania ze sztuką oraz integracji lokalnej społeczności. Organizatorzy zachęcają do wybrania własnej trasy po przygotowanych atrakcjach. Z pełnym programem można zapoznać się pod adresem cks.konin.pl. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi obecnie sprawę dotyczącą organizowania i finansowania opieki nad dziećmi do lat 6. W ramach tej kontroli NIK chce poznać opinię rodziców dzieci do lat 3 na temat tego, czy świadczenia aktywny rodzic ułatwiły im łączenie funkcji rodzicielskich z aktywnością zawodową. Stąd internetowa ankieta, która jest anonimowa. Do jej wypełnienia zachęcają urzędy gmin z subregionu konińskiego, m.in. gmina Grzegorzew. Wyniki badania zostaną zaprezentowane w ujęciu zbiorczym i wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną kontrolą, w szczególności do wypracowania ocen i wniosków systemowych. Gmina i miasto Duliszków zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w trzecim rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się w niedzielę podczas Dnia Sportu i Rodziny. Start i meta na Stadionie Miejskim w Duliszkowie. Cykliści wyruszą 13 września, kwadrans przed godziną 13, a do 12 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Duliszkowie można się na taką rowerową wyprawę zapisać. Organizatorzy proszą, by dobrze przygotować jednoślad, pamiętać o odblaskach, lampach rowerowych i kaskach. Rajd ma prowadzić po malowniczych zakątkach gminy. Ruszyła moc małych społeczności. W konkursie chodzi o to, aby nasze miejscowości były bezpieczniejsze, samowystarczalne i zintegrowane na wypadek trudnych czasów. Od pożarów i blackoutów, przez oszustwa w sieci, po wsparcie w czasie pandemii czy wojny. To szansa dla kół gospodyń, jednostek ochotniczych, straży pożarnych i wszelkich organizacji, które mają pomysł na przeciwdziałanie kryzysom. Maksymalna wysokość dotacji, po którą można sięgnąć, wynosi 10 tysięcy złotych. Nie jest wymagany wkład własny, a szczegóły można znaleźć na fanpage Wielkopolska Wiara. Gmina Grodziec przeprowadziła szeroki zakres prac przygotowujących lokalne szkoły i przedszkole do nowych wyzwań. Łączny koszt wykonanych inwestycji przekroczył 500 000 zł. W szkole w Grodźcu za blisko 160 tysięcy przebudowano schody główne, wymieniono drzwi wejściowe oraz zainstalowano nową sieć komputerową. Priorytetem samorządu była jednak informatyzacja placówek. Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy za około 450 tysięcy złotych zakupiono nowoczesny sprzęt dla placówek w Grodźcu i w Królikowie. Do podstawowych trafiły laptopy, tablety, zestawy do nauki zdalnej, monitory interaktywne i osprzęt sieciowy. W obu szkołach utworzono laboratoria sztucznej inteligencji oraz pracownię nauk przyrodniczo-technicznych. Sprzęt komputerowy i multimedia otrzymało także przedszkole samorządowe w Grodźcu z projektów e-mentor oraz cyfrowy uczeń. Opracowano również projekty kolejnych inwestycji oświatowych. Urząd Wojewódzki łączy siły z Polskim Czerwonym Krzyżem. Wielkopolska w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Zawarte porozumienie obejmuje współpracę w zakresie pomocy humanitarnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz działań wzmacniających bezpieczeństwo i odporność społeczną. To ważny krok w kierunku jeszcze sprawniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo mieszkańców Wielkopolski wymaga współpracy różnych instytucji oraz organizacji. Fundacja Spem Donare, która prowadzi hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego w Lichaniu Starym, obejmując opieką osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej i innych schorzeń, a także która angażuje się w działania edukacyjne na rzecz lokalnej społeczności, chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem z osobami, które na co dzień mierzą się z opieką nad chorym bliskim. Organizacja zaprasza mieszkańców powiatu konińskiego opiekujących się w domu bliską osobą przewlekle chorą na bezpłatne spotkanie edukacyjne prowadzone przez opiekuna medycznego i psychologa. Takie spotkanie odbędzie się 14 września, czyli równo za tydzień w poniedziałek o godzinie 15 w hospicjum przy ulicy Klasztornej w Licheniu. Ponad połowa okręgów wyborczych do Sejmu w Polsce wymaga korekty demograficznej, tak aby głos każdego mieszkańca miał taką samą siłę, a dany obszar nie posiadał nadreprezentacji w parlamencie, albo żeby ta reprezentacja nie była zbyt słaba. Tego rodzaju potrzebę z mównicy sejmowej sygnalizował poseł ziemi konińskiej Michał Pyrzyk ze Słupcy.
2: W poprzedniej kadencji wnioski Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące korekty właśnie liczby mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych były niestety przez Sejm ignorowane i pani Elżbieta Witek, pani marszałek Sejmu, no niestety nie nadawała dalszego biegu tym wnioskom, a ja mam tutaj ze sobą ostatni z takich wniosków z dnia 21 października 2022 roku, gdzie Państwowa Komisja Wyborcza wskazywała na korektę liczby mandatów w aż 21 okręgach wyborczych, więc ta korekta miała dotyczyć ponad 50%.
1: I tak na przykład w naszej okolicy, według wyliczeń Konin, zamiast 9 posłów wybierałby 10 reprezentantów okręgu, który, przypomnijmy, oprócz naszego miasta obejmuje także Gniezno, Koło, Turek, Śrem, Środę Wielkopolską, Słupce oraz Wrześnie.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: to 4.1. Pogoda.
1: Od jutra kolejna zmiana pogody. Zrobi się naprawdę bardzo gorąco na południowym zachodzie, do nawet 30 stopni w centrum, około 27 na Mazurach i Suwalszczyźnie do 23, a na Pomorzu do 22 stopni. Bezchmurnie na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze kraju nieco więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać poza Morze Pomorzem.
0: Konin FM 104.1. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Reklama. Konin FM.

0: Około 20 groszy brakuje do rekordowych w historii Polski cen paliw. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału. Prezydent ma wątpliwości. 200 kilometrów ma płot, który zbudowała właśnie Finlandia na granicy z Rosją.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny na stacjach paliw zbliżają się do najwyższych w historii. Najpierw poszły w górę, gdy zakończony został program CPN, rządowych obniżek, mający chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. A o tym, co teraz, Bartosz Kądziołka.
2: Po likwidacji rządowych obniżek sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy, z dużą zmiennością.
2: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
3: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95.
0: Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje obecnie niewiele, ponad 20 groszy. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
4: Mówi o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
0: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a jeśli tego nie zrobi tak, jak to miało w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu prac o kilka kolejnych dni. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 kilometrów i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo cała jej granica z Rosją wynosi ponad 1300 kilometrów. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
5: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę.
0: Tak zwany most zachodni w Toruniu ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. I na koniec informacja z kortów US Open. Iga Świątek przegrała z chińską tenisistką Qin Zheng 5-7, 3-6 w 1/8 finału.

0: Konin FM.
1: Reklama. Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.

Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

0: Konin FM. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Konin FM.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu w powiecie kolskim otwarto nowe, jasne i dobrze doświetlone pracownie rysunkowo-malarskie. Nowoczesna przestrzeń ma zapewnić kształcącej się tam artystycznie młodzieży wyższy komfort nauki oraz sprzyjać rozwijaniu twórczych pasji. Inwestycje udało się sfinalizować dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła mieści się w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, a jego sukcesywne dostosowywanie do celów edukacyjnych trwa od dekady. W ramach dotychczasowych prac odnowiono m.in. ogrodzenie, bramę oraz przygotowano dokumentację pod budowę internatu. W utrzymaniu wielkiego parku wokół pałacu placówkę wspiera Starostwo Powiatowe w Kole. Podczas otwarcia wspomnianej przestrzeni zapowiedziano dalsze inicjatywy. Uczniowie z Kościelca wezmą udział w przygotowaniu wystawy dzieł patrona w Wilanowie, a fundacja jego imienia stara się w parlamencie o ustanowienie roku Andrzeja Krojca Majewskiego. Duet skrzypcowy Polish Violin Duo wystąpi 22 września o godzinie 18 w Domu Zemełki w Koninie. Będzie to drugi koncert z cyklu Kameralne wtorki w Domu Zemełki. Zespół tworzą Marta Gidaszewska oraz Robert Łaguniak, którzy współpracują ze sobą od ponad dekady. Artyści są laureatami blisko 200 nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Występowali w filharmoniach w Polsce oraz za granicą, w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W programie konińskiego koncertu znajdą się utwory polskich kompozytorów, takich jak Grażyna Bacewicz, Henryk Wieniawski, Michał Spisak, Romuald Twardowski i Ewelina Nowicka. Wydarzenie ma na celu popularyzację polskiej muzyki kameralnej XX i XXI wieku. Bezpłatne zaproszenia na koncert są wydawane od dzisiaj w Domu Zemełki oraz w Konińskim Centrum Kultury. Projekt Fundacji Konińska Orkiestra Koncertowa uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Wystartował ogólnopolski projekt Trzeźwość Plus, stworzony z myślą o osobach uzależnionych, trzeźwiejących oraz ich bliskich. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do pomocy, wiedzy i wsparcia w procesie wychodzenia z uzależnienia poprzez dwie platformy internetowe, do których link można znaleźć m.in. na stronach urzędów gminy z powiatu konińskiego, na przykład miasta Kleczewa. Pierwszym elementem jest serwis Grupa Wsparcia, działający pod adresem grupawsparcia.com.pl, oferująca ogólnopolską bazę grup wsparcia i mitynków AA, materiały edukacyjne oraz praktyczne informacje pomocowe. Od października na tej stronie ruszą także bezpłatne grupy wsparcia online dla osób zmagających się z uzależnieniem. Drugim filarem projektu jest portal społecznościowy Trzeźwość Plus pod adresem trzeźwość.pl. Platforma umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi trzeźwiającymi osobami, udział w dyskusjach na forum, korzystanie z czatu oraz dołączenie do grup tematycznych. Obie strony stanowią bezpieczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących pomocy w sieci. Dodajmy, że według statystyk wielkopolskiej policji to właśnie alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy domowej. Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera przyjmuje zapisy na zajęcia Mistrzowskiej Akademii Malarstwa i Rysunku. To profesjonalne warsztaty przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży od 12 roku życia. Spotkania będą odbywać się w kameralnej grupie, co pozwoli młodym artystom na indywidualny rozwój umiejętności w warunkach prawdziwej pracowni artystycznej przy użyciu prawdziwych sztalug. Zajęcia ruszą 17 września i będą realizowane cyklicznie w co drugi czwartek o godzinie 16. Uczestnicy będą szlifować swój talent i pasję pod okiem doświadczonych specjalistów oraz instruktorów. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona, dlatego wymagane są wcześniejsze zapisy. Inicjatywa skierowana jest do nastolatków, dla których standardowy blok rysunkowy okazuje się niewystarczający i którzy poszukują nowych wyzwań twórczych. Zajęcia stanowią okazję do zdobycia praktycznej wiedzy plastycznej oraz nawiązania relacji z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Szczegóły w Turkowskim Muzeum. No i dodajmy, że wraz z nowym rokiem szkolnym i sezonem artystycznym podobne zajęcia ruszyły w wielu innych instytucjach kultury w regionie. Konińską Galerię nad Jeziorem czeka kolejna rozbudowa. Informacje o planowanej inwestycji potwierdziły już władze miejskie. Zgodnie z projektami w centrum handlowo-rozrywkowym na Zatorzu powstanie nowe skrzydło, usytuowane od strony pokopalnianego jeziorka w kierunku ulicy Paderewskiego. W dobudowanej części obiektu mają znaleźć się m.in. siłownia oraz lokale gastronomiczne. Wraz z rozbudową galerii zaplanowano również gruntowną przebudowę istniejącego parkingu oraz zmianę układu komunikacyjnego wokół centrum. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada nowy właściciel obiektu, niemiecka spółka inwestycyjna, która zakupiła największe w mieście centrum handlowe w ubiegłym roku. Galeria nad jeziorem funkcjonuje na lokalnym rynku od 2002 roku, a w 2018 przeszła już jedną rozbudowę. Obecnie ten najpopularniejszy obiekt handlowy na osiedlu Zatorze oferuje około 21 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu, na której działa ponad 50 punktów handlowych i usługowych znanych polskich oraz zagranicznych marek. Koncert pianisty Aleksandra Dębicza otworzy nowy rok kulturalny w Koninie. Uroczystość odbędzie się 19 września o godzinie 18 w Konińskim Centrum Kultury. Wydarzenie połączone będzie z wręczeniem stypendiów oraz nagród prezydenta miasta dla lokalnych artystów i animatorów. Głównym punktem programu będzie występ Aleksandra Dębicza z projektem 12 Dreams for Piano. Pianista i kompozytor słynie ze stylu Cinematic Classical, łączącego muzykę klasyczną, filmową oraz improwizację. Bilety na to wydarzenie kosztują 30 zł i są dostępne w kasie KCK. Kolejną atrakcją inaugurującą będzie wystawa akwareli i szkiców Kazimierza Białkowskiego pod tytułem Kronika akwarelisty. Wersję ekspozycji prezentującą 49 portretów dawnego i współczesnego Konina będzie można oglądać od 21 września od godziny 17 w podziemiach Domu Zemełki. Wydarzenia stanowią oficjalny początek nowego sezonu artystycznego w mieście, będąc okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowania nadchodzących planów kulturalnych. Ruszyło głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Przez 2 tygodnie uprawnieni mieszkańcy mogą decydować, które oddolne inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Pod adresem www.kbo.konin.pl znajdziemy odnośnik do witryny, na której oddajemy głosy. A do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych do prawie 200 tysięcy złotych oraz 18 dużych do miliona. Łączna pula przekracza 4 miliony 467 tysięcy. Ostatniego dnia głosowania, czyli 20 września, ci, którzy nie zrobią tego online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych, a te będą zaaranżowane we wnętrzach Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja, w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości, a także w szkołach nr 9 na Fikusowej, 11 w Łężynie, 8 przy ulicy Wyszyńskiego oraz 12 na Zatorzu. To Konin, tymczasem w Słupcy też trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Słupczanie decydują przez internet do 21 września. Tam do wyboru są 3 projekty. Smart toaleta miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego, psi fyrtel, bezpieczny park dla psów oraz razem w blasku świąt. Zachęcamy, by włączyć się we wspólne decydowanie, czy to będąc mieszkańcem Słupcy, czy będąc mieszkańcem Konina. Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie rusza z zapisami na kolejną edycję bezpłatnych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców z cyklu Biznes w dobrym kierunku. Wszystkie spotkania odbędą się w Domu Zemełki w Koninie w godzinach od 10 do 14. Harmonogram nadchodzących warsztatów obejmuje 3 bloki tematyczne. 29 września – psychologia klienta w działalnościach promocyjnych. 13 października – asertywność i profesjonalizm w kontaktach biznesowych oraz 3 listopada – cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy. Oferta skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą w Koninie, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe i zadbać o rozwój firmy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w grupach szkoleniowych, o udziale w wydarzeniach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są przez urzędników miejskich. Teraz ważny komunikat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 8 września, czyli jutro, na śluzach kanału Warta-Gopło odbędzie się przerwa techniczna. Tego dnia śluzowania nie będą prowadzone na obiektach Morzysław, Pątnów, Gawrony ani Koszewo. Jesienią, która zbliża się nieubłaganie, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Krótsze dni, szybko zapadający zmrok, a także deszcz, mgła i pochmurna pogoda znacznie ograniczają widoczność na drogach. Państwowa Straż Pożarna w Kole przypomina, że nawet niewielki element odblaskowy może sprawić, że kierowca zauważy pieszego wcześniej i będzie miał więcej czasu na reakcję. Odblaski powinny znajdować się w widocznym miejscu, m.in. na kurtce czy plecaku. Szczególną uwagę warto zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wracających ze szkoły oraz zajęć dodatkowych. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni natomiast zadbać o sprawne oświetlenie swoich pojazdów. Po zmroku należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię i nie zakładać, że kierowca zawsze nas widzi. Przepisy nakazują pieszym korzystanie z odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i chodników. Strażacy z koła zachęcają jednak do ich używania również w mieście, wszędzie tam, gdzie widoczność aktywność jest ograniczona. Rodzice i opiekunowie powinni sprawdzić odblaski na odzieży i plecakach najmłodszych.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Nadreklama. Pan Rembiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Green FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Teatr Polska od lat gości w Koninie i cieszy się dużym zainteresowaniem. To świetna okazja, aby zobaczyć wartościowe spektakle w bardzo atrakcyjnej cenie. Bilety kosztują zaledwie 25 zł.
2: Aleksandra Wysocka, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Od kilkunastu lat Centrum Kultury i Sztuki w Koninie realizuje program Teatr Polska. Jest to niesamowita okazja do tego, żeby zobaczyć przedstawienia teatralne przygotowane przez teatry instytucjonalne oraz fundacje i stowarzyszenia. Konin jest na trasie tego projektu, ponieważ w mieście nie mamy teatru instytucjonalnego. A okazja jest dlatego fantastyczna, że ceny na te spektakle są bardzo niskie. Jest to projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury. Dlatego ta oferta jest tak korzystna, ponieważ ceny są bardzo niskie. 20 zł od grupy 10 osób i więcej oraz 25 zł za bilet indywidualny, więc trzeba przyznać, że to naprawdę są symboliczne wręcz ceny. A jest to możliwe dlatego, że projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, aby ta kultura była dostępna dla jak największego grona mieszkańców danego regionu. W tym roku realizujemy 7 takich spektakli. Jeden odbył się w maju, pozostało jeszcze 6. Już w przyszłym tygodniu, 8 września, zachęcamy rodziców, żeby zabrali swoje dzieci na spektakl pod tytułem Wyobraźnia. Wszystkie one odbywają się na sali widowiskowej o godzinie 17. Aktorzy zaprezentują urzekające wizualnie i muzycznie przedstawienie dla najmłodszych naszych widzów, czyli dla dzieci od 4 roku życia. Jest ono dedykowane. Bohaterami tego spektaklu są dwie postaci. Jedną z nich jest słowo, a drugą jest obraz. Obydwa one posługują się różnymi językami, ale mimo to starają się porozumieć, by wspólnie uratować świat, którym właśnie brakuje tej wyobraźni. Spektakl ten uczy najmłodsze dzieci wyobraźni, uczy także, że granice istnieją tylko w naszych głowach, a każdy pomysł, nawet taki najbardziej szalony, może stać się początkiem czegoś pięknego i niepowtarzalnego. Jest to niebywała okazja, żeby takie małe dzieci nauczyć, co to jest teatr, pokazać im, a jeśli się spodoba, to potem wybierać się z dzieckiem na takie spektakle, bo one zazwyczaj są zawsze bardzo mądre, nie tylko takie, żeby się pośmiać, żeby zobaczyć aktorów na scenie, ale przede wszystkim, żeby dzieciom pewne rzeczy takie, które im się w życiu przydadzą, im uświadomić. Dwa dni później, ale to już dla grup przedszkolnych bardziej jest dedykowany spektakl, ale jeżeli dziadek z babcią albo rodzic siedzą z takim dzieckiem w domu, dla dzieci od 5 roku życia, zachęcamy na godzinę 12, 10 września na spektakl Kulawa kaczka i Ślepa kura. Ten spektakl będzie wyjątkowy, takiego jeszcze nie mieliśmy tutaj, a jego wyjątkowość polega na tym, że jest to jeden z pierwszych w ogóle w Polsce przedstawień sensorycznych, którego integralną częścią jest audiodeskrypcja. Czyli mogą go obejrzeć i przyswoić dzieci z problemami wzrokowymi, czyli niedowidzące, ale także słuchowymi. Jest to historia niezwykłej pierzastej pary, tak jak w tytule Kaczki i Kury, która wyjaśnia młodym widzom, że każdemu zdarza się mieć słabszy dzień i nie jest to niczyja wina, że tak po prostu bywa. Dorosłym natomiast spektakl ten uświadamia, jak głęboko dzieci przeżywają emocje swoich najbliższych. Więc chociażby dlatego warto też wybrać się. Ceny biletów, zaznaczę, na wszystkie spektakle w ramach Teatru Polska są takie same. Dorosłych widzów natomiast i oczywiście nastoletnich zapraszamy na Solaris. To jest też o godzinie 12, więc raczej grupy szkolne. 14 września będzie ten spektakl, a w godzinach popołudniowych, czyli tam dostępnie dla wszystkich, mamy kolejne trzy spektakle. 19 września o godzinie godzinie 18 Matki Śnieżne. Spektakl ten łączy historię współczesnych matek i ich dzieci z ponadczasową Królową Śniegu, chociażby Hansa Christiana Andersena. Przenosi widzów w świat macierzyństwa, czyli czegoś, co dzisiaj głośno o tym wszędzie w mediach, coraz mniej, bo młodzi ludzie nie decydują się na dzieci. Macierzyństwa spełnionego, pełnego miłości i zrozumienia, ale też skomplikowanego i niejednoznacznego, ale także traumatycznego. Czyli świat takiego macierzyństwa prawdziwego, bo wiadomo, że nie są to tylko same sukcesy, ochy i achy, ale również trudne sytuacje. Jest to spektakl stworzony przez kobiety, ale nie tylko dla kobiet, bo również dla mężczyzn, żeby docenili rolę żony jako mamy. No i przede wszystkim dla młodego widza, który też powinien uświadomić sobie tak naprawdę, chociaż widzą to na co dzień, ale nie do końca są świadomi tego, ile te mamy dla nich robią. Przypomnę, godzina 18-19 września. Kolejny spektakl już raczej dla widzów dorosłych, takich 20-30 nawet plus, ponieważ nastolatkowie mogą nie zrozumieć, bo będą się tam działy rzeczy, które zostały stworzone, scenariusz został napisany na podstawie pewnych obserwacji i doświadczeń dotyczących zaglądania i korzystania z portali randkowych na przykład. Więc wiemy, że młodzi dzisiaj z czegoś takiego nie korzystają i mogą nie zrozumieć, o co w tym chodzi. To jest spektakl zatytułowany The Chairs, czyli krzesła. On się odbędzie 29 września o godzinie 19. Dwa krzesła, czyli dwoje ludzi, komunikują się oni ze sobą werbalnie i poprzez mowę swoich ciał. Przywołują autentyczne historie anonimowych użytkowników aplikacji randkowych. To jest spektakl o tym, czym jest bliskość, to jest wyjątkowy teatr tańca, słowa, a nawet śpiewu. Będzie tam też sporo wzruszeń, ale też mnóstwo humoru, więc serdecznie zapraszamy. I ostatni w ramach tego projektu, 3 października o godzinie 18, spektakl zatytułowany Każdego dnia jest mi żal. Jest to wyjątkowa sztuka o Mip Gis, która... Może początek zabrzmi dość troszkę dramatycznie, przewróciła się w domu opieki, w którym przebywała i umarła, mówiąc przed śmiercią ostatnie zdanie: każdego dnia jest mi żal. Myślała wtedy o Annie Frank i innych osobach, które ukrywała podczas II wojny światowej. To właśnie Mip Gis przechowywała pamiętnik Anny Frank i po wojnie przekazała go do publikacji. I spektakl opowiada właśnie o tym, co Anna Frank w tym pamiętniku zapisywała. Swoje refleksje, przeżycia, doświadczenia, naprawdę bardzo pouczający spektakl, podczas którego możemy spróbować odpowiedzieć sami sobie, czy bylibyśmy w stanie udzielić pomocy osobom prześladowanym, narażając siebie na niebezpieczeństwo. Jest to pytanie o tyle współczesne, że obserwujemy w przestrzeni publicznej nagonkę na osoby chociażby innych narodowości, mówiące innym językiem. I może nie dotyczy to tak do końca też takich sytuacji jak podczas II wojny światowej, że trzeba było fizycznie ukrywać te osoby, ale bardziej też przekładając to na współczesność, zareagować, jeżeli widać, że osoby, które są inne, mam tu na myśli cały szeroki wachlarz tej inności, które są uważane za inne, może lepiej, żeby zareagować, kiedy dzieje im się krzywda, kiedy ktoś próbuje je ranić, próbuje dyskredytować, a ostatnio widzimy w mediach także, że używać wobec nich przemocy fizycznej i słownej. Także możemy bardzo dużo też wynieść z tego spektaklu i myślę, że jest to taki przyczynek też po obejrzeniu jego do rozmowy z naszymi pociechami w domu. Jak się zachować w takich sytuacjach?
1: Tak jest. Myślę, że mnóstwo tutaj jest wartości i nie tylko kulturowej, ale też właśnie takiej społeczno-edukacyjnej w tych spektaklach. Świetna oferta i nic, tylko zachęcać. Tak jak wspomniałaś, nie mamy teatru w Koninie, dzięki temu mamy właśnie ten program Teatr Polska, no ale myślę, że i to często się słyszy, rozmawiając na ulicach Konina z ludźmi, że no brakuje tego teatru, no to właśnie, jeżeli brakuje, no to korzystać.
2: Tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak mówię, no nigdzie, w żadnym teatrze w kraju nie kupicie Państwo biletu za 25 zł indywidualnie i 20 zł, jeżeli zbierzecie grupę 10 osób i więcej.
1: No właśnie tak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o tym, że żeby pojechać do teatru, do Kalisza czy do Poznania, no to praktycznie w cenie paliwa, dojazdu i powrotu, tutaj mamy nie dość, że bilet na spektakl, to jeszcze nam zostanie na to, żeby iść po tym spektaklu na kawę albo kolację. No, kolejny raz, tylko korzystne.
2: Zwłaszcza, że tutaj w cenie biletu mamy jeszcze taką wartość dodaną do spektaklu. Nie trzeba zaraz po nim wychodzić z Oskardu i szukać gdzieś innych atrakcji albo wracać do domu. Dlatego, że po każdym spektaklu można zostać na widowni lub przenieść się do sali multifunkcyjnej i spotkać z aktorami, porozmawiać z nimi, czy to o samym spektaklu, o jego tematyce, czy o pracy aktorów. Można zadawać wszystkie pytania i aktorzy chętnie na nie odpowiadają.
1: No właśnie, a tego w wielu teatrach nie ma. Serdecznie zapraszamy.
2: Zapraszamy.
1: Warto więc skorzystać z tej teatralnej propozycji i wybrać się na spektakl. Tym bardziej, że po przedstawieniu będzie także okazja, by spotkać się i porozmawiać z aktorami. Dziś w Koninie rozpoczyna się Kulturalny Konin Dzieciom. Cykl bezpłatnych warsztatów, które łączą naukę, kulturę, sztukę i dobrą zabawę. To propozycja dla dzieci i całych rodzin, która ma zachęcać najmłodszych do odkrywania swoich pasji, rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania czasu.
3: Kamila Lorek, Fundacja Konin Dzieciom.
1: Fundacja Konin Dzieciom organizuje nie pierwszy raz Kulturalny Konin Dzieciom, taki projekt. Projekt z finałem, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki pod koniec września, ale już teraz trwają warsztaty, właśnie dziś chociażby. Następne warsztaty będą za tydzień, również w weekend, i my sobie porozmawiamy o tym, żeby zachęcić mieszkańców Konina i okolic do tego, żeby wziąć właśnie w nich udział. Co to są za warsztaty, dla kogo? Poproszę, żeby Pani nam troszeczkę streściła to.
3: Kulturalny Konin Dzieciom to projekt realizowany przez Fundację Konin Dzieciom, dedykowany dzieciom i rodzicom z Konina i najbliższych okolic. Tak jak Pan powiedział, w sobotę i niedzielę w formule weekendowej realizujemy całkowicie bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat o zróżnicowanej tematyce. Warsztaty w zdecydowanej większości realizowane są w Domu Zamełki w Koninie w godzinach od 10 do godziny 13.30 i podzielone są na bloki godzinowe i tematyczne. I już w przyszłym tygodniu, w sobotę i w niedzielę zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi do uczestniczenia w warsztatach o tematyce nieco naukowej, nieco technologicznej, ale i sportowej. Będą to zajęcia z druku 3D oraz z robotyki i eksperymentów oraz zajęcia rodzinne oscylujące wokół zagadnień związanych ze sportem, bo będzie to choreoterapia i będzie to, uwaga, trening brazylijskiego jiu-jitsu.
1: No to wszystko brzmi całkiem poważnie, no robotyka, nauka, a jednak dla dzieci to trzeba takiego naprawdę dobrego podejścia, żeby taką tematykę dzieciom przedstawić. Jak to robicie?
3: Przede wszystkim mamy wykształcenie pedagogiczne. Zarówno ja, jak i Ania skończyłyśmy edukację wczesnoszkolną. Zarówno ja, jak i Ania pracujemy cały czas praktycznie w tej przestrzeni edukacji, oświaty, wychowania. Mamy też doświadczenie mocno rodzinne. Mamy dzieci i doskonale wiemy, jakie obszary, jakie aktywności są potrzebne w rozwoju takiego małego i nieco większego człowieka. Poza tym ściśle od lat współpracujemy z osobami, które tworzą tą przestrzeń edukacji, oświaty, przeróżnych aktywności i dzięki właśnie wsparciu naszych mecenasów, partnerów, przyjaciół Fundacji Konin Dzieciom możemy zaoferować tego typu wydarzenia w Koninie. Mhm.
1: Może takie bardzo proste, albo nawet pani stwierdzi, że głupie pytanie, no ale czy takie rzeczy są u nas w Koninie potrzebne po prostu? Czy te dzieci potrzebują właśnie tego typu aktywności, których może, nie wiem, brakuje w szkołach?
3: Ja myślę, że tego typu działania zawsze są potrzebne, dlatego że mamy tak dużo młodych ludzi, którzy chcieliby uczestniczyć w różnych wydarzeniach, a z różnych względów nie mogą w nich uczestniczyć. Są to czasami względy ekonomiczne, czasami typowo organizacyjne. Część zajęć dodatkowych realizowana jest oczywiście odpłatnie. One są organizowane w godzinach popołudniowych, często jest to logistyka dojazdów, często też jest to kwestia wyboru rodziców pomiędzy aktywnością jednego dziecka a aktywnością drugiego dziecka, więc chciałybyśmy wyrównać w stopniu maksymalnym szanse wszystkich dzieci. Czasami jest to też brak odpowiedniej informacji i to też zawsze przyświecało naszym działaniom, żeby informować rodziców o tego typu wydarzeniach i pokazać, jak bogata i szeroka może być oferta artystyczna, edukacyjna w Koninie i w najbliższych okolicach.
1: No tak, zadać troszeczkę też kłam tym, co wiele osób mówi, że w Koninie nic się nie dzieje, a jednak się dzieje.
3: W Koninie może się dużo dziać i może się bardzo pięknie dziać. Wystarczy, że po prostu otworzymy się na możliwości, które mamy.
1: No i tutaj w tym właśnie pomaga fundacja, tym bardziej, że wstęp na wszystkie wydarzenia, z tego co wiem, jest bezpłatny, prawda?
3: Tak, wszystkie nasze inicjatywy są całkowicie bezpłatne dla dzieci i rodziców, natomiast obowiązują na nie zapisy. Mamy określoną liczbę miejsc na organizowane warsztaty. Finałem wszystkich warsztatów będzie również całkowicie bezpłatny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki pod tym samym hasłem Kulturalny Konin Dzieciom i na niego również wstęp będzie całkowicie bezpłatny.
1: I z tego co wiemy i widzimy po dniu dzisiejszym i zainteresowaniu, jakim się cieszą sobotnie warsztaty, no to warto, żeby również pośpieszyć się z tymi zapisami.
3: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że tak jak powiedziałam, ilość miejsc jest ograniczona. Prowadzimy też listy rezerwowe. Czasami zdarza się tak, że z różnych względów w ostatniej chwili ktoś rezygnuje z uczestniczenia w wydarzeniu, więc wówczas możemy zaprosić kolejne osoby z listy. Mhm.
1: Projekt został przygotowany z taką myślą o dzieciach z Konina i okolic, bo to nie tylko z samego Konina. Jaka była, że tak powiem, taka inspiracja do tego, żeby to w ogóle zacząć? Pani już troszeczkę powiedziała, że jest pani z wykształcenia pedagogicznego, więc z tymi dziećmi i ich potrzebami ma pani kontakt, ale jakaś taka iskierka czasami musi się pojawić, żeby pomysł przerodzić w czyn.
3: Zarówno Fundacja Konin Dzieciom, jak i wszystkie nasze inicjatywy wynikały tak naprawdę z potrzeby serca, z potrzeby dwóch mam, które chciały w jednym miejscu, w jednej przestrzeni zorganizować wszystkie działania w taki sposób usystematyzowany. Chciałyśmy też dać szansę sobie i innym rodzicom na to, żeby móc skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje nam paradoksalnie nasze miasto, wbrew obiegowej opinii. Najpierw powstał nieistniejący już portal informacyjny, natomiast po upływie kilku miesięcy postanowiłyśmy właśnie stworzyć i otworzyć Fundację Konin Dzieciom. I ona wynikała przede wszystkim z potrzeby organizacji i realizacji przeróżnych bezpłatnych inicjatyw dla dzieci i rodziców. Mhm.
1: I rozumiem, że te warsztaty, wydarzenia są dostępne dla wszystkich. To są dzieci z rodzin zwykłych, potrzebujących jakiejś specjalnej troski, osób niepełnosprawnych, tak? To zakładam, że to jest dla absolutnie każdego.
3: W zależności od realizowanego przez nas projektu, czasami niektóre projekty są dedykowane dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. W tym przypadku, w przypadku Kulturalnego Konin Dzieciom, nie ogranicza nas absolutnie nic. Warsztaty oczywiście dedykowane są dzieciom w wieku od 5 do 10 lat, natomiast finałowy festiwal jest dedykowany całym rodzinom, więc tutaj mogą przyjść absolutnie wszyscy. Od najmłodszego dziecka do dziadków, którzy często też towarzyszą naszym odbiorcom i w naszych inicjatywach biorą udział. Więc w żaden sposób nie zamykamy się ani terytorialnie, ani w jakiejś grupie odbiorców i beneficjentów. Nie zamykamy się również na potencjalną współpracę, zrzeszając tak naprawdę i lokalne ośrodki edukacyjne, i lokalnych przedsiębiorców, i lokalne fundacje.
1: Chciałbym się jeszcze zapytać, żebyśmy może powiedzieli, gdzie w ogóle są te zapisy, bo wspomnieliśmy, że oczywiście na wszystko obowiązują, na wszystkie wydarzenia, no ale nasi słuchacze muszą jeszcze wiedzieć, do kogo dzwonić, pisać i gdzie szukać informacji.
3: Wszystkie szczegóły, wszystkie informacje dostępne są w naszych social mediach. Na Facebooku Fundacji Konin Dzieciom, wystarczy wpisać Konin Dzieciom w wyszukiwarkę Facebooka, na pewno się tam znajdziemy. Taki specyficzny domek w logotypie. Tam są numery telefonów, pod którymi można dokonać zapisów. Nie będę ich teraz mówiła, bo i tak nikt nie będzie w stanie ich zapisać. Na pewno drogą elektroniczną, poprzez mail, również podany fundacjakonindzieciom@gmail.com. Tam tą drogą również można dokonać zapisu.
1: No to serdecznie do tego zachęcamy. Kończąc tą rozmowę, chciałbym, żebyśmy przypomnieli jeszcze raz ramy wiekowe dzieci, które mogą się zgłaszać na te wydarzenie, godziny i miejsca, gdzie te wydarzenia się odbywają.
3: Projekt warsztatów, bezpłatnych warsztatów, dedykowany jest dzieciom w wieku od 5 do 10 lat, więc takie ramy wiekowe w kontekście zagadnień tematycznych poruszanych podczas warsztatów obrałyśmy. Zajęcia odbywają się w zdecydowanej większości w domu Zemełki w sobotę i w niedzielę. W sobotę startujemy o godzinie 10 zajęciami z druku 3D. Następnie o godzinie 12 zapraszamy dzieci i rodziców w tym samym miejscu w domu Zemełki na robotyczne eksperymenty. W niedzielę natomiast o godzinie 10 startujemy w shootersach treningiem, tak żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestników, a następnie o godzinie 12 spotykamy się w domu Zemełki w Koninie, wejście od strony ulicy Wiosny Ludów na zajęcia z choreoterapii. Projekt realizowany jest w ramach wygranego grantu Inicjatywa dla Konina 2026. Dedykowany jest mieszkańcom Konina. Oczywiście, jeżeli ktoś z zewnątrz ma ochotę uczestniczyć w naszych działaniach, również serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zajęcia realizowane są przy dużym wsparciu ze strony miasta Konina oraz Domu Zemełki w Koninie.
1: Wszystkim, którzy pomagali fundacji, serdecznie dziękujemy i oczywiście my również tutaj jako Radio Konin FM przyłączamy się do tego, żeby zaprosić jeszcze raz naszych słuchaczy do tego, żeby się zapisywać, korzystać z tych wydarzeń, żeby zapisywać swoje dzieci przede wszystkim. A ja bardzo dziękuję za tą rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Wrześniowe warsztaty to dopiero początek. Finałem projektu będzie 25 września Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki. Organizatorzy chcą przekazać, jak wiele możliwości nauki, twórczego działania i rozwijania dziecięcych pasji oferuje Konin i jego mieszkańcy.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Po 15 latach Krzysztof Kędziora kończy swoją pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Z małego, tworzonego niemal od podstaw ośrodka, udało mu się zbudować ważne miejsce życia kulturalnego gminy, a teraz rozpoczyna kolejny etap zawodowej drogi. Od 1 września obejmuje stanowisko dyrektora teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie.
7: Moim rozmówcą jest pan Krzysztof Kędziora, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Rozmawiamy 31 sierpnia, to ostatni dzień, w którym sprawuje pan tę funkcję. Spędza go pan zadaniowo czy sentymentalnie?
8: Bardzo zadaniowo, ale też sentymentalnie. W ogóle ostatnie tygodnie były takie jakieś bardzo zadaniowe i sentymentalne jednocześnie. I to jedno jakby przysłania mi to drugie. To znaczy, może to nawet lepiej, że jestem tak obwarowany różnymi pracami właśnie związanymi z tym, w cudzysłowie, wylogowaniem się z gminy Krzymów, że troszkę nie mam czasu na sentymenty.
7: Wraz z pana odejściem z Gminnego Ośrodka Kultury kończy się jego 15-letni etap. Przychodził pan, obejmując tę funkcję, z planem. Czy wszystko udało się zrealizować, czy coś jest niedokończone?
8: To znaczy, z jakąś taką wielką radością było dla mnie to, jak kilka lat temu, nie wiem, czy w ogóle powinienem o tym mówić, ale zajrzałem sobie do takiej teczki, w której był ten program, który przedstawiłem wtedy w konkursie. I pamiętam, że on był w ogóle robiony bardzo na wyrost, no bo wiadomo, że takie konkursowe rzeczy, no to zawsze robi się z jakąś taką górką, żeby pokazać jakąś nową jakość. I jak sobie tak spojrzałem na to wszystko, co sobie zaplanowałem wtedy, co było na wyrost, w co nawet wójt Tadeusz Jankowski, ówczesny wójt, który mnie przyjmował do pracy, rozmawialiśmy o tym, nie wierzył, że uda się tyle rzeczy zrobić w małym ośrodku kultury. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że jak sobie przeczytałem całą listę tych wszystkich zamierzeń, to właściwie udało je się wszystkie, łącznie z orkiestrą, zorganizować w ciągu pierwszych 3 lat. To wszystko, co było potem, było już jakąś taką nową jakością. Ja zawsze miałem szczęście do ludzi i dobór odpowiednich instruktorów, ale też przychylność kolejnych rad gminy, no chociaż z małymi wyjątkami też nie zawsze było tak kolorowo, bo wśród radnych również byli tacy, którzy kompletnie nie rozumieli, po co się wydaje pieniądze na kulturę, skoro można na lampy na przykład. Ogólnie całe to otoczenie. W pewnym momencie, po tym powiedzmy roku czy dwóch niepewności, pamiętam to doskonale, bo przecież ja przyszedłem z zewnątrz, nie jestem mieszkańcem gminy Krzymów. To było takie wzajemne patrzenie na siebie i po co kultura, no skoro do kina w Koninie jest niedaleko, po co tutaj, dlaczego w Brzeźnie, a nie w Krzymowie. Przyszedł taki etap akceptacji, a później przyszedł taki jeszcze, myślę, że to jest związane jest z tym, że jakby też młode pokolenie rodziców na przykład przeprowadziło się, bo był taki czas właśnie i w sumie nadal jest, że na przykład Brzeźna się bardzo rozbudowuje i tutaj tych uczestników zajęć było coraz więcej. W każdym razie, no przez te 15 lat, które minęło bardzo szybko, no były takie etapy od pewnej niepewności poprzez taką stabilizację i akceptację do dumy, tak myślę, z tego, co dzieje się kulturalnie w gminie Krzymów. I bardzo się cieszę, że no, to nie był zmarnowany czas. W sensie to, co miało być niewykonalne przy takim budżecie i małej gminie, okazało się wykonalne, co jest kolejnym dowodem i dla mnie na kolejne moje jakby zawodowe aktywności na kolejne lata, ale również dla takich małych społeczności, że te nasze ograniczenia i blokady i strachy przed jakby wielkimi marzeniami są zawsze w naszych głowach.
7: Pan stworzył tę instytucję, jest pan pierwszym jej dyrektorem. To było łatwe zadanie, czy łatwiej jest wchodzić w coś, co już istnieje i ewentualnie zmodyfikować?
8: W związku z moją pracą w Gnieźnie, jakby ja już 2 miesiące temu zacząłem, no wiadomo, nie jeszcze pracę, ale zapoznawanie się z instytucją i właściwie myślę, że to nie da się tego tak dokładnie porównać, bo ja pamiętam swój pierwszy dzień, kiedy przyjechałem do wójta gminy Krzymów, który wręczył mi powołanie na to stanowisko, po czym przyjechałem do Brzeźna, wszedłem do swojego obecnego gabinetu, znaczy dotychczasowego gabinetu, do 4 ścian, które jeszcze pachniały farbą i zastanawiałem się, co ja tu będę robił i jak to będzie wyglądało za 2, za 4, za 6. Nie sądziłem, że aż tak długo mi się tutaj zejdzie, że tak powiem. Więc na początku to było to niedowierzanie, przed jakim zadaniem stoję, no bo to jest pewna odpowiedzialność. Ja miałem wtedy 25 lat, ale zaraz znaleźli się właśnie ludzie, choćby w osobie pana redaktora, pani Jania i wszystkie te osoby, które do tej pory jakby przewinęły się. Pan Józef, świętej pamięci, Józef Ziarniak, który też był moim ogromnym wsparciem. Więc wszyscy wzajemnie uczyliśmy się tego, jak taka kultura powinna wyglądać. Spełnialiśmy też swoje marzenia, jakieś ambicje, więc tego się nie da porównać. Tam do Gniezna jakby wchodzę w coś, co już jest, ale też jakby z nową wizją, więc to jest zupełnie co innego. Nie wchodzę tam do czterech ścian, chociaż tak sobie myślę, że tam jest w ogóle teraz plac budowy w tym Gnieźnie, bo teatr buduje nową scenę kameralną i ogólnie jak państwo się wybiorą do teatru, bo serdecznie zapraszam, to tam wszystko jest takie jeszcze jakby świeżo po remoncie, bo jest w dużej mierze. Więc nie wiem, co jest łatwiejsze, natomiast wspominać jest miło, że właśnie z tych ścian pachnących farbą, oczywiście nie tylko z samego gabinetu, udało się jakby dużo rzeczy dzięki ludziom, dzięki temu miejscu, które zyskało taką jakby też dla nas magię osobiście, bo to mówi się na to nie ośrodek, a dom kultury. To dla nas, dla pracowników, myślę, że ty potwierdzisz, już nie panujmy sobie, bo wiadomo, że jesteśmy po imieniu, że dla nas był to dom. Dla was jest. Dla mnie będzie zawsze sentymentalnie domem, do którego z przyjemnością będę wracał.
7: Co zatem spowodowało, że wziął pan udział w konkursie na dyrektora teatru imienia Aleksandra Frydrycha?
8: To nie było tak, że ja chciałem być dyrektorem teatru gdziekolwiek. Ja ogólnie jakoś tak osobowościowo średnio się odnajduję w dużych miastach. Natomiast zawsze fascynowało mnie to, bo Teatr Fredry był jakby moim pierwszym kontaktem, powiedzmy przed 30 laty, w ogóle z teatrem. Ja jestem ze Ślesina, więc on mi jest jakby najbliższy. Tam były jakieś takie moje pierwsze dziecięce fascynacje, które później jakby się przerodziły też w to, co robię zawodowo w ramach teatru. I kiedy pojawiła się informacja o tym, że będzie konkurs, właściwie już drugi, bo pierwszy konkurs został unieważniony, no to kiedy pojawiła się informacja o tym, że jest taki konkurs, to stwierdziłem, że ja właściwie spełniam te wszystkie kryteria i zawodowo, i jeżeli chodzi o, nie wiem, wykształcenie czy doświadczenie teatralne, bo jestem dramaturgiem od 10 lat, piszę sztuki, więc stwierdziłem, że warto wziąć odpowiedzialność za teatr i robić to po prostu na poważnie i na tym się skupić. No nie będę ukrywał, że znam się na wszystkim, że znam się na orkiestrze, że znam się na, nie wiem, prowadzeniu chóru. Część z tych działalności, które są nawet w ośrodku kultury, to tak jak taniec na przykład, to są dla mnie dziedziny kompletnie obce, a wydaje mi się, że właśnie w temacie teatru udało mi się już sporo zrobić, bo choćby to, że w ciągu 9 lat miałem 13 premier moich tekstów, które są grane w teatrach w Polsce. Moja żona produkuje spektakle, które ja napisałem, które też się cieszą popularnością w teatrze objazdowym, więc był to dobry czas. A że jeszcze stuknęła mi 1 lutego 40, no to jeżeli nie teraz, to kiedy?
7: Wracając do GOK-u, od jutra, od 1 września na pana miejscu pojawi się pani Urszula Kuchar.

0: nie wiem, samorząd by nie sprzyjał i nie rozumiałby potrzeb kultury, no to pracuje się... Ja miałem ogromny komfort tej pracy przez 15 lat. Wiele osób, które ze mną pracowały, rozumiały jakby drogę, którą wspólnie podążamy, a z drugiej strony samorząd też wiedział, że ta kultura się rozwija i warto w nią inwestować. I tego właśnie serdecznie życzę pani dyrektor Urszuli Kucharskiej. A jeżeli te życzenia się spełnią, no to myślę, że za kolejne lata, w jej przypadku pierwsza kadencja będzie trwała 3 lata, ten GOK będzie jeszcze dalej niż jest dzisiaj.
1: A panu czego życzyć?
0: Zdrowia przede wszystkim. Bo w związku z tym, że ja już na ostatku nie muszę tak trzymać fasonu takiego służbowego jak do tej pory, powiem, że w ramach badań wstępnych do nowej pracy wyniki mi takie wyszły, które, że tak powiem, wymagają ode mnie pewnej interwencji. Więc zdrowia i cierpliwości, żebym miał fajnych ludzi wokół. Zresztą to w kulturze to są chyba takie standardowe życzenia, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy będą mnie wspierać w tej drodze. A jeszcze jak zobaczę w teatrze mieszkańców gminy Krzymów, a naprawdę znam państwa choćby z widzenia, a wielu z imienia i nazwiska, no to będzie mi naprawdę jeszcze łatwiej. Tak więc serdecznie państwa zapraszam i trzymajcie kciuki i liczę na to, że będziemy kontynuować naszą znajomość, bo bardzo chętnie będę powracał do gminy Krzymów. Już jako widz, jako osoba, która dopinguje tym wszystkim działaniom, trzymam też kciuki za samorząd, bo gmina Krzymów naprawdę przez te 15 lat nie tylko w kulturze bardzo się rozwinęła, bardzo się pozytywnie zmieniła, więc również państwu życzę wszystkiego dobrego na kolejne lata.
1: Dziękujemy bardzo.
0: No z bólem serca, ale też dziękuję. Dzięki.
2: Z byłym już dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie rozmawiał Paweł Markowski. W dobrym miejscu przy ulicy Kleczewskiej oficjalnie otwarto nowy ogród, w którym powstały m.in. tor do gry w bocze. To kolejny etap zmian wprowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Miejscu, z którego korzystają uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dzieci i rodziny. O tym, jak zmieniało się dobre miejsce i jakie są plany na jego dalszy rozwój, mówi Elżbieta Stroczyńska, prezes TPD w Koninie.
3: Jesteśmy tutaj absolutnie zbliżeni z kuratorami z obu sądów. Mieliśmy spotkania z nimi, poznaliśmy się i wiemy, na czym stoimy. I oni mówią, to jest bardzo potrzebne miejsce, bo dotąd musieli biegać po mieście, po placach zabaw. Wiemy, bez możliwości spokojnego spotkania, a poza tym bez dostępu do sanitariatów tudzież innych rzeczy. Taka jest prawda. Próbowali robić te spotkania u siebie, ale to nie wychodziło. No w każdym razie trafiliśmy w dziesiątkę i oni nawet mówią, że opiszą to, bo to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Nie ma podmiotu, który tak naprawdę wprost w jakichś przepisach jest wskazane, że powinien takie miejsce udostępnić. Nie ma, bo kiedyś sama miałam taką sytuację, że potrzebowałam, okazuje się, że nie ma. Więc stworzyliśmy taką przestrzeń i robimy to w ramach projektu kompletnie bezpłatnie i postaramy się przedłużyć to w jakikolwiek sposób, bo to jest potrzebne, a miejsce jest. Czyli już śmieję się czasami z koleżankami z zarządu, że właściwie to już brakuje nam dni tygodnia, no bo właściwie, jak mówię, 3 soboty plus popołudnie wedle rozpiski i sądu te spotkania się odbywają. Też będzie z myślą o tym góra, żeby rzeczywiście to się tak nam troszeczkę nie nakładało, żeby rodziny też miały jeszcze większy komfort, bo bywa czasami tak, że w sobotę jest spotkanie rodziców, a równocześnie są tu dzieciaki. To oczywiście da się pogodzić, skoro wcześniej te spotkania były na placach zabaw, ale byłoby bardziej komfortowo, gdyby rodzina mogła się oddalić w inne miejsce, więc jak najbardziej. No i marzy nam się, mamy takie piękne warunki, żeby chociaż o 5 miejsc rozszerzyć jeszcze liczbę uczestników warsztatów, bo my mamy tu warunki, prawda? A jest też lista oczekujących świeżych absolwentów ze środka szkolno-wychowawczego, młodych dzieciaków, no, z którymi rodzice nie bardzo, no bo co? Ma 22-23 lata i co dalej, tak? I to jest piękna dla nich przyszłość, więc mam nadzieję, to ja pierwszy raz tu mówię do tego Sitka, że taki mamy plan. I jak widzicie, mamy na Tuwima tą miejscówkę, która tam zostanie i tutaj jest miejsce i przestrzeń absolutnie dla jeszcze co najmniej piątki, prawda? Jest miejsce na to. Na razie na górę pewnie potrzeba i to mamy gdzieś koło 200 tysięcy i to mamy, ale tutaj widzicie jeszcze, trzeba zrobić dojazd, kostkę brukową i na pewno coś się jeszcze znajdzie, ale z grubsza jesteśmy tak ogarnięci z tym. No i ten piękny z drugiej strony nasz neon, wymarzony, podświetlany. Nawiasem mówiąc, całą tę wizualizację, czyli te neon, te wszystkie napisy, jak również musicie zobaczyć na Wilkowie, tam ta cała nasza, ten cały nasz dom nazywa się Dom Pokoleń Wilków. I mamy strefę seniora i strefę dla dzieciaków, świetlicę środowiskową. To wspaniale współgra z sobą. I tam jest też taki piękny, ogromny napis Dom Pokoleń Wilków. Zachowaliśmy tradycję mieszkańców.

0: Agencji Wilkowa chcą się utożsamiać z tym miejscem, to dla nich ważne, wiemy to od pań seniorek i panów. No i tam rozpoczynamy też działania z seniorami. Będzie się działo, mamy po prostu na to środki i mamy bardzo gęsto dużo zadań. Mamy jogę, mamy cyberbezpieczeństwo. W ramach KBO powieszono nam tam defibrylator. No przecież panie muszą wiedzieć, jak tego użyć, skoro to już tam jest, więc się tego pouczymy razem. Mamy trochę teatru i wyjazdu. No będzie się działo. Mamy zioła, nalewki. Mamy jak się upiększać i dbać o siebie. No będzie się działo i ufamy, że już jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnego projektu i mam nadzieję, że to będzie się rozkręcało, bo mamy siłę i energię do tego.
1: Adam Juśkiewicz, uczestnik warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Bardzo mi się podoba i nam się przede wszystkim podoba. Naprawdę bardzo fajna inwestycja w to, że miasto też i że my mieliśmy te środki z PFRON-u właśnie i że zainwestowano w ten teren, bo naprawdę jest tu przepięknie. Pierwsze prace ruszyły, koszenie trawy, boisko do bocze, do golfa. Jest po prostu tu przepięknie w tym miejscu i myślę, że niech się dalej to miejsce rozwija. Będzie, jak tu dzisiaj wspomniano, oczywiście wcześniej do góry oczywiście będzie też robiona te pomieszczenia tam i jest przecież na zawsze w weekendy są dla dzieci wolne, dla opiekunów, że każdy może z tego miejsca korzystać i to jest bardzo ważne. Dbamy też, tak jak mówię, podlewanie, koszenie trawy, gotowanie, także zawsze tutaj mamy różne uroczystości, imprezy, zawsze zapraszamy gości i zawsze są drzwi otwarte.
2: Ogród ma służyć nie tylko uczestnikom warsztatów, ale również ich rodzinom. Dobre miejsce będzie nadal rozwijane i wykorzystywane jako przestrzeń do spotkań, zajęć i wspólnego spędzania czasu. Teatr Polska od lat gości w Koninie i cieszy się dużym zainteresowaniem. To świetna okazja, aby zobaczyć wartościowe spektakle w bardzo atrakcyjnej cenie. Bilety kosztują zaledwie 25 zł.
3: Aleksandra Wysocka, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Od kilkunastu lat Centrum Kultury i Sztuki w Koninie realizuje program Teatr Polska. Jest to niesamowita okazja do tego, żeby zobaczyć przedstawienia teatralne przygotowane przez teatry instytucjonalne oraz fundacje i stowarzyszenia. Konin jest na trasie tego projektu, ponieważ w mieście nie mamy teatru instytucjonalnego. A okazja jest dlatego fantastyczna, że ceny na te spektakle są bardzo niskie. Jest to projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury. Dlatego ta oferta jest tak korzystna, ponieważ ceny są bardzo niskie. 20 zł od grupy 10 osób i więcej oraz 25 zł za bilet indywidualny, więc trzeba przyznać, że to naprawdę są symboliczne wręcz ceny. A jest to możliwe dlatego, że projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, aby ta kultura była dostępna dla jak największego grona mieszkańców danego regionu. W tym roku realizujemy 7 takich spektakli. Jeden odbył się w maju, pozostało jeszcze 6. Już w przyszłym tygodniu, 8 września, zachęcamy rodziców, żeby zabrali swoje dzieci na spektakl pod tytułem Wyobraźnia. Wszystkie one odbywają się na sali widowiskowej o godzinie 17. Aktorzy zaprezentują urzekające wizualnie i muzycznie przedstawienie dla najmłodszych naszych widzów, czyli dla dzieci od 4 roku życia. Jest ono dedykowane. Bohaterami tego spektaklu są dwie postaci. Jedną z nich jest słowo, a drugą jest obraz. Obydwa one posługują się różnymi językami, ale mimo to starają się porozumieć, by wspólnie uratować świat, którym właśnie brakuje tej wyobraźni. Spektakl ten uczy najmłodsze dzieci wyobraźni, uczy także, że granice istnieją tylko w naszych głowach, a każdy pomysł, nawet taki najbardziej szalony, może stać się początkiem czegoś pięknego i niepowtarzalnego. Jest to niebywała okazja, żeby takie małe dzieci nauczyć, co to jest teatr, pokazać im, a jeśli się spodoba, to potem wybierać się z dzieckiem na takie spektakle, bo one zazwyczaj są zawsze bardzo mądre, nie tylko takie, żeby się pośmiać, żeby zobaczyć aktorów na scenie, ale przede wszystkim, żeby dzieciom pewne rzeczy takie, które im się w życiu przydadzą, im uświadomić. Dwa dni później, ale to już dla grup przedszkolnych bardziej jest dedykowany spektakl, ale jeżeli dziadek z babcią albo rodzic siedzą z takim dzieckiem w domu dla dzieci od 5 roku życia, zachęcamy na godzinę 12, 10 września na spektakl Kulawa kaczka i Ślepa kura. Ten spektakl będzie wyjątkowy, takiego jeszcze nie mieliśmy tutaj, a jego wyjątkowość polega na tym, że jest to jeden z pierwszych w ogóle w Polsce przedstawień sensorycznych, którego integralną częścią jest audiodeskrypcja. Czyli mogą go obejrzeć i przyswoić dzieci z problemami wzrokowymi, czyli niedowidzące, ale także słuchowymi. Jest to historia niezwykłej pierzastej pary, tak jak w tytule kaczki i kury, która wyjaśnia młodym widzom, że każdemu zdarza się mieć słabszy dzień i nie jest to niczyja wina, że tak po prostu bywa. Dorosłym natomiast spektakl ten uświadamia, jak głęboko dzieci przeżywają emocje swoich najbliższych. Więc chociażby dlatego warto też wybrać się. Ceny biletów, zaznaczę, na wszystkie spektakle w ramach Teatru Polska są takie same.
2: Warto więc skorzystać z tej teatralnej propozycji i wybrać się na spektakl. Tym bardziej, że po przedstawieniu będzie także okazja, by spotkać się i porozmawiać z aktorami.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Konin został wskazany jako potencjalna lokalizacja inwestycji związanej z rozwojem infrastruktury dla sztucznej inteligencji. W tej sprawie podpisano list intencyjny dotyczący dostarczenia energii elektrycznej do planowanego centrum danych, o czym na Facebooku poinformował prezydent Piotr Korytkowski.
5: Szczegółów podać nie mogę z tą inwestycją, bo obowiązują klauzule poufności. Natomiast mogę powiedzieć o tym, że projekt związany z data center, które będzie budowane na terenach inwestycyjnych, przygotowany jest przez naszą rodzimą firmę, która właśnie wczoraj takie trójstronne porozumienie, taki list intencyjny podpisała wspólnie z miastem Konin oraz z Energą Operator, która to Energa Operator jest w grupie Orlen. Mając takiego partnera, pokazuje to, że inwestycja jest naprawdę inwestycją oczekiwaną nie tylko przez nasz region, przez przedsiębiorców, przez naszych mieszkańców, ale i również przez bardzo poważne firmy polskie, jakim jest właśnie Energa Operator. Jest to firma, która będzie gwarantowała między innymi dostawy energii właśnie do data center, a są to wolumeny energii, które są bardzo, bardzo dużymi. Dlatego też i PSE, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Energa właśnie są takimi podmiotami, które będą dostarczały energię elektryczną. To jest, myślę, dokument, który daje taki sygnał, że w Koninie mówi się o energetyce, mówiło się już przecież od wielu lat i dalej się będzie mówić, ponieważ mamy tutaj energię elektryczną. Zresztą Energa Operator jest właścicielem największej farmy fotowoltaicznej w Kleczewie, czyli niedaleko właśnie tejże inwestycji, o której tutaj mówię. Jest to podmiot, który jest jak gdyby gwarantem tego, że w naszym regionie energia elektryczna jest i będzie, bo data center lokalizowane są tylko w takich miejscach, gdzie jest pewna dostawa energii elektrycznej. Mam też jeszcze jedną wiadomość, że to nie jest ostatnia inwestycja związana z data center czy fabrykami AI. Urząd rozmawia z kilkoma podmiotami zainteresowanymi budową kolejnych data center i to na większych areałach. Biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście te firmy zagraniczne same zgłaszają się do Konina, może to być jeden z argumentów, który pomoże nam w zabieganiu o to, aby elektrownia jądrowa w Koninie, ta druga, została zlokalizowana.
2: Super. Tutaj łączymy tak jakby dwie kwestie, że jeżeli powstaną te data center tutaj w Koninie, no to będzie kolejny argument, tak, za tą elektrownią atomową.
5: Zdecydowanie tak. Do tych argumentów, które już posiadamy, mamy, dokładamy to, że są inwestorzy, którzy akurat właśnie tu, w Koninie, chcą inwestować tego typu ważne biznesy dla całego świata. Bo tak jak powtarzam, rozmawiamy tutaj z wieloma podmiotami zagranicznymi.
6: A jeżeli chodzi o jakieś zyski dla miasta, takie z podatków wpływające, jak już te data center tutaj powstaną, to mówimy o jakichś dużych kwotach?
5: Tak, to są duże kwoty, gdyż podatki wpływają od wartości budynków i budowli, które są usytuowane na terenie gminy, czyli w tym przypadku miasta Konin. Od wartości tych wszystkich gruntów będziemy jako miasto pobierali dość pokaźne kwoty związane z podatkami od nieruchomości.
2: Podpisany dokument określa kierunek dalszej współpracy między zaangażowanymi podmiotami. Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów planowanej inwestycji.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Audyt oświaty w gminie Kleczew przyniósł rekomendację stopniowego zamykania 3 szkół w Kozie Głowach, Złotkowie i Sławoszewku. Audytorzy wskazują przede wszystkim na niekorzystne zmiany demograficzne, spadającą liczbę urodzeń i coraz mniejsze klasy, a co za tym idzie, coraz większy koszt w przeliczeniu na ucznia. To ich zdaniem przemawia za zmianą obecnej sieci szkół w gminie.
7: Za sekundkę mieszkańcy się dowiedzą, jakie są rekomendacje specjalistów. Specjaliści wskazują kilka wariantów, w tym ten wariant, że tak powiem, optymalny, który oni uważają za najbardziej racjonalny, czyli pozostawienie tylko 2 szkół na terenie gminy Kleczew. Przypomnę, że w tej chwili mamy ich 5, czyli likwidujemy aż 3 placówki oświatowe. Ja przyznam, że nieco mnie zaskoczyły wyniki tego audytu, ponieważ nie sądziłem, że te zmiany będą aż tak daleko szły. To znaczy na razie są rekomendowane, bo na razie nic jeszcze się nie zadziało. Bo ja nie ukrywam, mam pomysł tylko na to, jak zagospodarować jeden budynek ewentualnie po jednej ze szkół. Opróżnienie aż 3 budynków byłoby pewnie nie lada wyzwaniem logistycznym, no bo bardzo bym nie chciał, żeby pustostany na terenie gminy Kleczew się znajdowały. Oczywiście, że pewnie może jakoś zagospodarować, natomiast ja na dzień dzisiejszy mam jeden taki w miarę przemyślany pomysł, co z tym budynkiem zrobić, no ale decyzje żadne jeszcze nie zapadły. Dzisiaj właśnie po to się spotykamy z mieszkańcami, żebyśmy wspólnie wypracowali pomysł, co robimy dalej. To znaczy kolejnym krokiem, wiem co będzie dalej, kolejnym krokiem będzie referendum, ale to, co się będzie działo w czasie tego referendum, czy pytania, w jaki sposób sformujemy, myślę, że wypracujemy to tutaj dzisiaj. Ja po tym przyszedłem do mieszkańców, spotkać się z mieszkańcami, aby zdobyć wiedzę, poznać ich opinię, ich punkt widzenia, zobaczyć, jakie jest nastawienie, aby móc się lepiej przygotować do kolejnego kroku, którym będzie referendum. Kozie Głowy, Złotków i Sławoszewek. Czyli pozostają tylko 2 szkoły największe, liczące w tej chwili około po 300 uczniów, każda w Ulicy Kościelnej i w Kleczewie. 30 kilku uczniów. W Złotkowie 40 powiedzmy kilku w Kozie Głowach i nieco ponad 60 w Sławoszewku. Ja chciałbym tą reformę przeprowadzić w taki sposób, aby nikt albo ewentualnie możliwie jak najmniej osób straciło pracę, no bo i tak mamy trudną sytuację, wiemy co się dzieje z naszym głównym, że tak powiem, pracodawcą, czyli kopalnią, więc nie chciałbym dokładać, jak się w cudzysłowie mówi, do pieca jeszcze, ale no my też w związku z tym, że się komplikuje sytuacja z kopalnią, zaczynamy mieć trudności finansowe, więc wziąłem pod uwagę aspekt odchodzenia na emeryturę kadry i nauczycielskiej, czyli tej pedagogicznej, jak i obsługowej. I tak się akurat składa, że w roku 2028 bardzo wiele osób nabywa prawa emerytalne, więc celujemy właśnie w ten termin 31 sierpnia 2028. Znaczy ja mam świadomość, że to nie są łatwe decyzje. Zresztą jak rozmawiam ze wszystkimi kolegami, wójtami, burmistrzami, to chyba oszalałeś, że się w ogóle za to bierzesz. To jest bardzo niepopularne, nie znamy nikogo, kto by to zrobił i po głowie nie dostał. Mam tego świadomość, no ale z drugiej strony my mamy klasy, w których jest 2 uczniów, więc tak naprawdę, no, czy to jest dobre dla dzieciaka? Szczerze mówiąc, rok temu miałem sytuację, że mama powiedziała, niestety moja córka nie będzie chodzić, już nie chcę wskazywać konkretnej placówki, bo by chodziła do szkoły tylko z 2 chłopcami, czyli byłaby 3-osobowa klasa. Ja nie chcę, żeby moje dziecko się wychowywało, rozwijało w takiej szkole. Ja zadaję pytania, jak nauczyć dzieciaka grania w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną? Gdzie element rywalizacji, współpracy? Jak podzielić ich na grupy? Jak zajęcia grupowe w ogóle zorganizować? Więc ja rozumiem, że będą emocje, ja rozumiem, że szkoła jest miejscem, gdzie chodziła moja babcia, prababcia, może jeszcze wcześniejsze pokolenie. Ona była od zawsze, teraz niedobry burmistrz przyszedł i będzie chciał ją zamykać, likwidować. Dlatego rozmawiam z uczniami. Nie podejmujemy żadnej decyzji za biurka. Najpierw chcę się słuchać głos mieszkańców.
2: W sprawie przyszłości szkół burmistrz Mariusz Musiałowski zdecydował o przeprowadzeniu referendum, w którym mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie. Jego wynik ma być drogowskazem dla Rady Gminy, do której będzie należała ostateczna decyzja w sprawie przyszłości placówek.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Są takie wieczory, które na długo zostają w pamięci. I już 11 i 12 września Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po raz kolejny zaprosi mieszkańców na Noc Kultury. Dwa dni pełne sztuki, muzyki, spotkań i artystycznych niespodzianek. Cykliczna impreza Centrum Kultury i Sztuki, jaką jest Noc Kultury, już niedługo, 11-12 września. Mnóstwo atrakcji, targ sztuki, koncerty. W zasadzie i w Galerii Wieży Ciśnień, i w Oskardzie, we wszystkich miejscach należących tutaj do CKIS-u coś się będzie działo, a o tym więcej opowie nam Aleksandra Wysocka. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, Darku, dzień dobry Państwu. Największym wydarzeniem zawsze Nocy Kultury, to już czwarty rok z rzędu, jest Targ Sztuki. W tym roku mamy czwarty niepowtarzalny Targ Sztuki, do którego nabór ogłosiliśmy jeszcze przed wakacjami. Zgłosiło się ponad 90 artystów. Muszę powiedzieć, że aż z 8 województw z Polski, bo najpierw zaczynaliśmy od artystów lokalnych, potem zaczęło się to rozbudowywać. Wieści o naszym targu się rozchodziły i dlatego zaczęli się zgłaszać też artyści również z innych województw. W tym roku będą między innymi z Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego, z różnych zakątków Wielkopolski, nie tylko z naszego regionu, ale także z Opolskiego, z Pomorskiego i z Zachodniopomorskiego, czyli w zasadzie od północy do południa, od wschodu do zachodu. Lubuskie też będzie. Także będzie wielu nowych artystów. Prawie połowa to będą nowi artyści. Będziecie Państwo mogli zobaczyć ich pracę, ale także je kupić bezpośrednio od twórcy, czyli wiadomo, że taniej niż w galeriach sztuki. Oczywiście. A nasi artyści na Targu Sztuki zaprezentują nie tylko obrazy, bo będzie malarstwo w różnymi technikami, więc będzie też rozmaite, ale będzie też ceramika, będą rysunki, biżuteria, fotografie, kolaże, wyroby ze szkła, witraże, wyroby z drewna, a także rzeźby, grafika, a nawet tekstylia. Udekorowane artystycznie, także zapraszamy. Targ Sztuki będzie się odbywał w Oskardzie, w Domu Kultury Oskard, i w piątek, i w sobotę od godziny 19 do 23, no bo jak mamy Noc Kultury, to nie może być w ciągu dnia, musi być ciemno, musicie Państwo tę nockę zarwać, ale myślę, że mówiąc kolokwialnie, zarwać, ale myślę, że warto, bo będzie można zobaczyć, co w świecie kultury w naszym kraju piszczy, i oczywiście zaopatrzyć się w niepowtarzalne dzieła, bo są to przecież egzemplarze ręcznie robione przez artystów, unikatowe, ponieważ po jednym egzemplarzu i możemy mieć pewność, że nikt inny czegoś takiego drugiego miał nie będzie.
2: Dlatego serdecznie zachęcamy, żeby z tego skorzystać, z oferty kulturalnej, jak i no właśnie tego Targu Sztuki. Warto wybrać swoją trasę i dać się porwać kulturalnej energii, tym bardziej, że atrakcji tak dla młodszych, jak i dla starszych nie zabraknie.
4: Konin FM. Konin FM.
9: Natura. Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Swarzędz w powiecie poznańskim. Gmina Swarzędz graniczy z Poznaniem od strony wschodniej. Mimo wielowiekowej historii, jak i administracyjnej odrębności, dynamiczny rozwój Swarzędza i Poznania sprawia, że Swarzędz z naturalnych względów staje się częścią metropolii poznańskiej. Dobrze rozwinięte połączenie komunikacyjne z Poznaniem oraz z resztą kraju są niewątpliwym atutem Swarzędza. Oprócz dojazdu samochodem, połączenie z centrum Poznania w ciągu kilkunastu minut zapewnia komunikacja miejska oraz kolej. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne. Drogi krajowe numer 92, czyli połączenie z autostradą A2, oraz numer 5, Poznań-Gniezno, a także szlak kolejowy Berlin-Poznań-Warszawa, co korzystnie wpływa na rozwój Swarzędza. Miasto zajmuje powierzchnię 8 km2, a cała gmina z 20 wsiami sołeckimi 101 km2. Pierwsza wzmianka o Swarzędzu w źródłach pisanych pojawia się w roku 1366. Od drugiej połowy XIV wieku Swarzędz był dobrze rozwiniętą osadą wiejską leżącą na szlaku z Poznania na Mazowsze. Na przełomie XVI i XVII wieku wieś Swarzędz przeszła w ręce wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego, który w 1638 roku ulokował na jej gruntach miasto pod nazwą Grzymałów od herbu rodowego Grzymała. Początkowo miasto z przeważającą ludnością pochodzenia niemieckiego, żydowskiego funkcjonowało obok wsi Swarzędz. Jednakże z biegiem czasu wieś i miasto złączyły się w jeden organizm miejski, zachowując historyczną nazwę Swarzędz. Przez stulecia zmieniał się udział ludności polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Od początku istnienia miasta rozwijało się tu rzemiosło. W XVII wieku powstał cech wspólny kupców i rzemieślników. Miasto było wówczas jednym z ważniejszych ośrodków włókienniczych w Wielkopolsce. Koniec XIX wieku to okres największego rozkwitu swarzędzkiego stolarstwa. Wtedy to powstały dziesiątki nowych warsztatów. W 1934 roku odbyły się pierwsze swarzędzkie targi meblowe, natomiast od 1936 roku do dnia dzisiejszego Swarzędzki Cech Stolarzy wystawia meble we własnym pawilonie przy ulicy Wrzesińskiej. W okresie powojennym, aż do lat 90. XX wieku, Swarzędz był jednym z największych ośrodków meblarskich w Polsce ze znanymi zakładami swarzędzkich fabryk mebli. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przez wojnę na Ukrainie do Polski trafiły setki tysięcy uchodźców. Łącząc to z ludnością ukraińską, która już u nas była wcześniej, tworzy to zauważalną mniejszość kulturową. Wydaje nam się, że to coś nowego, a wielokulturowość społeczeństwa kojarzyła nam się raczej z USA czy Francją. Musimy jednak przypomnieć sobie, że takie sytuacje u nas miały miejsce już wieki temu, w czasach, kiedy nasz kraj był potęgą. Doskonałym przykładem wielokulturowego społeczeństwa w Polsce był dawny Kleczew, a więcej o tym opowie Państwu lokalny pasjonat historii i pracownik Biblioteki Kleczewskiej.
10: Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Grzeszczak, jestem pracownikiem Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie, historykiem, regionalistą. Zajmuję się popularyzacją historii, wiedzy o regionie, prowadzę warsztaty dla młodzieży, dla osób dorosłych.
2: No właśnie, i my tak w temacie tej popularyzacji naszej lokalnej historii nie możemy jakby pominąć faktu, że kiedyś mieliśmy bardzo wielu sąsiadów pochodzenia żydowskiego, tejże religii. Czy jest pan w stanie stwierdzić, tak zaczniemy może od końca, ale jakie naleciałości z tej wiary, z tej kultury jesteśmy w stanie do dzisiaj u siebie znaleźć?
10: Trudno powiedzieć, jakie obrzędy czy zwyczaje ludności żydowskiej, czy też wyznania judaistycznego w naszym środowisku, w naszym regionie przetrwały. Na pewno przetrwały sprawy związane z jedzeniem, tak? Bo i przecież i macki, które kiedyś były bardzo popularne, zwłaszcza w okresie, kiedy były piece kuchenne, nie takie jak dzisiaj, tylko opalane węglem. Te macki, czyli z ciasta na makaron, były głównie przygotowywane przez... I to się jadło, i to naprawdę smakowało. To był przejaw kultury żydowskiej, przejaw tradycji żydowskiej, ale też pozostało w naszym słownictwie, i to nie tylko regionalnym, wiele wyrażeń, które przyjęliśmy, czy to głównie z języka jidysz. Na przykład takie popularne dzisiaj słowo bachor. Wiąże się właśnie z językiem jidysz, czy też z językiem hebrajskim. Dużo pozostałości na pewno mamy, jeżeli chodzi o utrwalanie pamięci o historii Żydów, czy też tradycji żydowskiej, bo i tutaj te argumenty chyba są najważniejsze. Ja zawsze powtarzam, że ta wielokulturowość, która kiedyś była, no dzisiaj również widzimy tą wielokulturowość poprzez migrację ludności ukraińskiej, ale czynniki, które powodowały również migrację ludności żydowskiej, są, no, są tożsame z tym, co obecnie dzisiaj się dzieje na terenach państwa polskiego z racji emigracji Ukraińców. I to, że my wtedy umieliśmy przyjąć, a przypomnę, był to 14, 15 wiek, tak? Te wielkie fale emigracji żydowskiej z Europy Zachodniej tutaj do nas. Że my wtedy umieliśmy przyjąć obcą kulturę, obcą wiarę, powinno być dla nas dzisiaj takim dobrodziejstwem. Współpraca wielokulturowości, wielonarodowości jest przecież czymś najważniejszym. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, że współpracujemy z innymi narodami, z innymi wyznaniami, chociażby poprzez eksport naszych dóbr czy import różnych surowców do Polski. To też jest współpraca. Tylko że my tej współpracy niejako nie dotykamy w sensie materialnym, tak? Natomiast spotkanie Żyda czy spotkanie osoby wyznania muzułmańskiego już tutaj jest tym dotknięciem wielokulturowości. My chyba nadal nie zdajemy sobie sprawy, ile ta wielokulturowość, no w przypadku Kleczewa od początków XVI wieku, bo pierwsze zapisy o Żydach w Kleczewie to 1507 rok. Czyli myśmy chłonęli tą wielokulturowość i ta wielokulturowość była cząstką organizmu społeczności kleczewskiej. Kiedy chodzę do młodzieży licealnej czy do młodzieży szkół podstawowych i tłumaczę im, że przed wojną, a w XIX wieku ponad połowa ludności Kleczewa była Żydami. Kiedy im pokazuję, że w momencie, kiedy przed wojną około 30% mieszkańców Kleczewa było Żydami, i pokazuję im palcem, zobaczcie, raz, dwa, trzy, i ten trzeci byłby Żydem, to oni są zdziwieni, że ta społeczność była taka różna, że tutaj umieliśmy ze sobą współpracować. I to, że pozostałości po tej współpracy, po tej wielokulturowości widzimy, bo i widzimy domy pożydowskie w Kleczewie, które do dzisiaj zostały, mieszkają nie oczywiście w tej chwili Polacy. Widzimy synagogę, czyli obecne kino, które staje się troszeczkę, dla mnie jest to przykre, że to kino staje się takie monokulturowe, tak? No jest tylko po prostu kinem. Natomiast nie ma takiej, może nie chęci, ale możliwości pewnie, żeby to kino stało się takim miejscem, naprawdę symbolem wielokulturowości. Bo i ładny budynek, bo i przecież my jako biblioteka i ja osobiście też mamy kontakty wśród osób, które zajmują się czy historią, czy kulturą żydowską, czy są de facto Żydami. I myślę, że to kino, czyli ta była synagoga, powinna spełniać również taką rolę historyczną. Nie tylko miejsca, gdzie można przyjść zobaczyć lepszy, gorszy film, ale również powinno być to miejsce pamięci o mieszkańcach żydowskiego pochodzenia.
6: No tu poruszył pan już jedną bardzo ważną kwestię i troszeczkę w nią zabrnę, bo ten temat wielokulturowości wydaje się czymś jakby takim nowym wynalazkiem trochę dla niektórych, bo jak spojrzymy na Francję, na Szwecję, na różne te wielokulturowe zachodnie kraje, a przecież to jest tak naprawdę coś, co miało miejsce zawsze i raczej te monokulturowe państwa są czymś stosunkowo nowym. Jak spojrzymy na historię Rzeczpospolitej, to rzadko kiedy byli tu tak faktycznie tylko Polacy. W rzeczywistości mieliśmy i Tatarów, i Żydów, i różne inne mniejszości.
10: My cały czas nie pamiętamy o tym, że tak do końca Polska nie jest monokulturowa czy monolitem wyznaniowym i narodowościowym. Bo przecież trzeba pamiętać, że mamy Oprócz tego napływu mniejszości ukraińskiej w tej chwili, mamy również w Polsce Wschodniej elementy prawosławia, elementy ludności białoruskiej, ukraińskiej. Śląsk, przecież tam też do tej pory mieszkają czy to Niemcy, czy wyznawcy ewangelizmu. My zapomnieliśmy, poprzez, że to są małe grupy. Poprzez, że to są grupy liczące 2-3% mieszkańców Polski. My zapomnieliśmy o tym, że ta wielokulturowość była kiedyś ważnym aspektem. I 3 miliony Żydów przed wojną mieszkało w Polsce. To największe skupisko po Stanach Zjednoczonych na świecie. Dlatego sytuacja, która wytworzyła się po II wojnie światowej, gdzie rzeczywiście te mniejszości były niejako separowane, a ludność żydowska również zmuszona do emigracji. My wyparliśmy z naszej pamięci, z naszej świadomości, ba, my wyparliśmy z naszej edukacji ten ważny wątek Polski niejednorodnej, Polski niejednolitej. My nie byliśmy monolitem, jeżeli chodzi o wiary, jeżeli chodzi o narodowości. My zawsze byliśmy tą cząstką tej wielkiej Europy, która, o której również wielokulturowość stanowiła. Nie sami Francuzi, nie sami Niemcy. No tak, oni w XIII-XIV wieku pozbyli się dużej części Żydów. Pozbyli się również między 1939 a 1945 rokiem. Ale również pozbyli się tej części Żydów z naszych ziem. Komunizm dołożył swoje. Dzisiaj musimy przywrócić pamięć o tych ludziach, bo oni tutaj mieszkali. W Kleczewie były rodziny, które zakładały swoje tutaj rodziny, osiedlały się w XVII, w XVIII wieku i one trwały do 1940 roku, do momentu, kiedy zostały wywiezione do getta w Zagórowie i tam, a później zgładzone w Lasach Kazimierskich. Rodzina Jeleńkiewiczów chociażby, zacna rodzina, ważna rodzina, rodzina Wolmanów z Goranina pod Kleczewem, to oni stanowili o sile, również sile tego miasta, bo byli członkami rad miejskich, byli osobami, które wspomagały rozwój kultury, rozwój oświaty w Kleczewie przedwojennym. Znakomity przykład Edwarda Hajmana Jareckiego, który w 1920 roku bodajże przyjął katolicyzm, ale też był pochodzenia żydowskiego i jego rodzice mieszkali w Kleczewie, a ów Hajman Jarecki był wybitnym przedsiębiorcą, ufundował gimnazjum w Łodzi, zresztą wspaniałą kamienicę na Piotrkowskiej pobudował i ona upamiętniającą tablicą Hajmana Jareckiego znajduje się właśnie na ulicy Piotrkowskiej. Sponsorował w Wolnym Mieście Gdańsku Polską Szkołę Handlową. Osoba, która wywodzi się stąd, wywodzi się z Kleczewa. Również mieliśmy w Koninie wspaniały ruch hasycki, tak? Którzy wspierali kulturę żydowską w Koninie. Synagoga konińska, ewenement, jedna z najpiękniejszych bodajże synagog, jeżeli nie w Wielkopolsce, to i dalej. Nawet zagościła na wspaniałej książce o Żydach na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, autorstwa dwóch bydgoskich historyków. Także mamy czym się chwalić. Teraz w synagodze w Koninie odbywają się różne fantastyczne rzeczy. My dążymy również jako Kleczew do tego, przynajmniej biblioteka. My również dążymy do tego, żeby tutaj pokazać ten wspaniały wymiar obcowania z inną kulturą, chociażby niematerialnie, bo nie jesteśmy w stanie w tej chwili, chociażby z racji pandemii, Żydów zapraszać do nas z Izraela czy ze Stanów Zjednoczonych, choć takie przykłady były, tak? Chociażby dr Eli Bir z Yad Vashem, który gościł w Kleczewie w zeszłym roku i opowiadał wspaniałe polsko-żydowskie historie. Wielokulturowość europejska trwa i tam się nikt nie boi wielokulturowości. My natomiast postrzegamy tę wielokulturowość jako zagrożenie. Tak ja się pytam, czego zagrożenie? Wiary? No nie można bać się o wiarę, tak? O chrześcijaństwo w Polsce. Nikt tego chrześcijaństwa tu nie chce wyplenić. Ja pamiętam wstąpienie do Unii Europejskiej, jak mawiano nam, że jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to nie będziemy mówić po polsku i tak dalej, i tak dalej. Francuzi, Niemcy, Anglicy byli długo, długo wcześniej w Unii Europejskiej niż my i ja nie słyszę na meczu piłkarskim, żeby nie grano hymnu Francji, tak? Albo hymnu Niemiec, czy innego państwa będącego w Unii Europejskiej. To są poglądy, które są obalone i to są mity, które no niestety nadal trzeba obalać.
2: Właśnie, one są nadal silne wśród ludzi, nie wiadomo dlaczego.
10: Ani euro nie zagraża aspiracjom narodowościowym, czy tożsamości narodowościowej danego państwa, ani to, że ktoś jest w Unii Europejskiej, a tym bardziej nic nie zagraża naszej bytności, że w Polsce mieszkali Żydzi, no, ci w większych miastach nadal mieszkają, czy inne narodowości.
2: Wspomniał pan o kilku postaciach. Czy jest jeszcze ktoś ciekawy, jakiś ciekawy Żyd, o którym warto byłoby nadmienić?
10: Jeżeli chodzi o Kleczew, to na pewno warto wspomnieć o rabinie Abrahamie Permuterze. Kleczew był jedną z pierwszych miejscowości, gdzie pełnił posługę rabinacką, a było to plus minus 1850-1855. Sam znalazłem dokumenty w Koninie z jego podpisem. A to ciekawa postać, ponieważ później był rabinem i w Radomiu na przykład. Był posłem do Sejmu Ustawodawczego 1919-1922. Był poważanym Żydem w środowisku chociażby warszawskim. Także tutaj te korzenie żydowskie i ta kultura żydowska w Kleczewie, no, w jakim stopniu też wpłynęła na jego później światopogląd. Ja również chciałbym wspomnieć o takiej historii, którą odkryłem w zeszłym roku w archiwum w Koninie. Otóż przeglądając dokumenty związane z rodziną Wolmanów z Goranina, przypomnę, że Herrsch Wolman był najpierw dziedzicem Złotkowi, a później kupił na początku XX wieku, kupił Goranin. Jedna z jego córek, Masza, wyszła za mąż za znanego berlińskiego matematyka Hermana Mincera, profesora na Uniwersytecie w Berlinie. Kiedy wróciłem z archiwum do domu i przeszukałem informacje o tym naukowcu, no stwierdziłem, że jest matematykiem. No i kiedy moja żona wróciła do domu, zapytałem jej się, czy skończyła matematykę, co może mi powiedzieć o Hermanie Mincerze, takim, mówię, no, matematyku. A żona mówi, tak, miałem na jednym egzaminie twierdzenie Mincera. Jego żona pochodziła spod Kleczewa, miała imię Masza Wolman, była córką Hermana Wolmana. Jej brat Jakub Wolman był jednym z ważniejszych przedstawicieli polsko-amerykańskiej organizacji, która wspierała Żydów w czasie wojny, na początku II wojny światowej, również w okresie międzywojennym. Także historie związane z wielokulturowością, czy też z postaciami odnoszącymi się do innych społeczeństw, no mamy naprawdę pokaźne i mamy czym się chwalić.
2: Wspomniał pan o synagodze, a co poza tym, jeżeli chodzi o architekturę?
10: Przede wszystkim domy, bo tutaj ulica Poznańska, Rynek, czy ulica Konińska, to gro domów, które pozostawiła ludność żydowska. Jako ciekawostkę powiem, że w miejscu, w którym znajduje się dzisiaj urząd gminy i miasta, w czasie wojny Niemcy, żeby pobudować w tym miejscu właśnie posterunek policji, zburzyli trzy domy, w tym dwa żydowskie. Więc ta pozostałość, ta struktura urbanistyczna, no, nadal w jakimś stopniu ma wpływ na, na pamięć chociażby, bo osoby, które znają historię Kleczewa i historię kleczewskich Żydów, no wiedzą, że gro domów, podwórek, sklepów było własnością ludności żydowskiej. Chciałbym, żeby ten Kleczew właśnie w taki sposób kiedyś zaczął funkcjonować, żebyśmy nie wytykali sobie, że tam mieszka Żyd, a dzisiaj mieszka Polak, bo to nie wina Polaka, że dzisiaj mieszka w domu pożydowskim, ale żebyśmy pamiętali. I kiedyś byłem w liceum w ramach projektu z Muzeum Historii Polskiej o wielokulturowości Kleczewa. Byłem kiedyś i w szkole podstawowej, i w liceum na takich warsztatach, zajęciach, gdzie pokazałem młodzieży mapę bodajże z 1938 roku i wykaz również z 1938 roku, wykaz ludności Kleczewa, gdzie byli i protestanci, i Żydzi, i katolicy, czy też Polacy. I kazałem tej młodzieży zaznaczyć na tej mapie z tych wykazów, gdzie największe były skupiska ludności żydowskiej. Bo to był spis podzielony na ulice i młodzież z przyjemnością i z wielką ochotą zabrała się do pracy przy tej mapie i tak później zaczęliśmy rozmawiać sobie na temat właśnie tego, że na przykład rynek, obecny plac Kościuszki, czy ulica Okrzei, niegdyś ulica Chrzanowskiego, to były głównie skupiska ludności żydowskiej. No bo tam, gdzie był handel, a zazwyczaj handel był w miejscach centralnych miast czy miasteczek, no to tam osiadała ludność żydowska. No blisko mieli również, no blisko też postawili w połowie XIX wieku swoją synagogę, bo w 1858 roku. Kiedyś w Kaliszaninie, w takiej gazecie o Kaliszu i regionie kaliskim, przeczytałem taką informację, że była to jedna z piękniejszych synagog w okolicy, czy w powiecie konińskim. Tak, bo z planów, które się zachowały w archiwum głównych akt dawnych, no rzeczywiście widać, że budowla była naprawdę, naprawdę fantastyczna i również wewnątrz, jak i na zewnątrz. Miała odpowiednie wyposażenie, miała miejsca, gdzie modliły się kobiety oddzielnie, gdzie modlili się mężczyźni, miała balkony. Tak wyglądała niegdyś synagoga w Kleczewie. No i trzeba by było chociażby dzisiaj w kinie Zachęta jakąś informację o tym, że była to synagoga, zawiesić.
6: Kolejna. Tak, brakuje troszeczkę jakiejś tablicy.
10: No tak, no to tego brakuje. Mam nadzieję, że się uda.
6: Poza Kleczewem, gdzie jeszcze były takie duże skupiska ludności żydowskiej? Bo czy największe było tutaj w regionie właśnie w Kleczewie, czy jakieś inne miejscowości były podobne?
10: Oj, trzeba powiedzieć o Koninie, który również w XIX wieku przeważał, jeżeli chodzi o ludność żydowską. Zresztą historia Żydów konińskich to przełom XIV i XV wieku, bo niektóre źródła mówią, że 1397, inne, że 1400, bodajże 16. Ale w każdym razie ta społeczność żydowska to nie tylko Kleczew, bo to również i Słupca, bo to również i Golina, również Ślesin, również Rychwał. Może nie tak intensywnie ludność ta osiadała w tych miejscowościach, ale skupiska były XVIII-XIX wieczne, a ludności plus minus 15-10%. No tutaj Słupca, Kleczew, Konin jednak dominowały, jeżeli chodzi o ludność żydowską. Trudno powiedzieć, z jakich przyczyn. Pewnie z przyczyn gospodarczych. No Kleczew na pewno z przyczyn gospodarczych, ponieważ w XVIII wieku Żydzi kleczewscy otrzymali przywilej od ówczesnego właściciela Kleczewa, Władysława Górowskiego, na organizowanie handlu, organizowanie targów, więc ten czynnik finansowy i gospodarczy no, zaważył w dużej mierze, że w Kleczewie ludność żydowska, no tak jak powiedziałem, do 1009 roku no, była, stanowiła ponad 50% ludności miasta.
2: Większość tej ludności skończyła tragicznie w lasach w Kazimierzu, czy niektórzy zostali wywiezieni gdzieś dalej do obozów koncentracyjnych? Jak potoczyły się te losy?
10: Większość została wywieziona do getta w Zagórowie, a później została zabita, zamordowana w lasach kazimierskich. Osobiście dotarłem do informacji, którą dostałem kiedyś z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. To jest list Żydów Kleczewskich, którzy już byli osadzeni w getcie w Zagórowie, w którym piszą, że 750 Żydów Kleczewskich zostało wywiezionych do Zagórowa, z czego tam ponad połowa żyła w skrajnych warunkach. No, biorąc pod uwagę, że około 1939 roku mogło w Kleczewie mieszkać 800 paru Żydów, więc tutaj ta większość rzeczywiście została wywieziona do Zagórowa. No i prawdopodobnie większość z nich zginęła w lasach kazimierskich. Nie mamy pełnej listy. Ania Dybała z Muzeum Historii Żydów Polskich w Polinie kiedyś taką listę wspólnie z Jadwaszem opublikowała, może nie opublikowała, ale na pewno ma taką listę, ale tam nie ma wszystkich nazwisk. No część mała, bo mała, ale część Żydów też no, uratowała się, tak? Mała grupka, część zdążyła wyemigrować przed 1939 rokiem, ale to były sporadyczne przypadki. Większość jednak zginęła prawdopodobnie w lasach kazimierowskich. Na pewno nie wszyscy, ale większość zginęła w lasach kazimierowskich.
2: Kiedy odkryto te mogiły? Bo wiemy, że tutaj z regionu też wiele osób ginęło w Chełmnie, niedaleko Słupcy. Niedaleko Koła, nie Słupcy. Tak, w powiecie kolskim. A tutaj jednak w tym Kazimierzu stosunkowo, no w zasadzie prawie, że w Kleczewie, bo ta część lasu tutaj jednak bliska gminie Kleczew. Kiedy to odkryto? Jak szybko?
10: Osobiście trudno mi powiedzieć, kiedy rzeczywiście zaczęto pracę na terenie tego mordu, miejsca tego mordu. Natomiast tak chyba na dobre pamięć zaczęła funkcjonować w latach 80., kiedy postawiono pomnik na terenie lasów kazimierskich. I od tego czasu jest to miejsce upamiętniające to wydarzenie. Są informacje, bo są oprócz tego, że jest duży obelisk, to są jeszcze trzy mniejsze, gdzie w trzech językach jest opisana ta zagłada Żydów. No nie tylko kleczewskich, ale z regionu, tak? Bo do getta w Zagórowie nie tylko Żydów kleczewskich przywieziono, ale z innych miast czy miasteczek regionu konińskiego również. Wiem, że bardzo często Żydzi odwiedzają to miejsce. Zwłaszcza latem, w okresie letnim jest kilkadziesiąt autokarów przyjeżdża Żydów i modlą się i wspólnie przeżywają tą tragedię ich przodków. My też staramy się o tym pamiętać, chociażby poprzez to, że organizowane są spacery pamięci na to miejsce. Kiedyś po raz pierwszy było to za sprawą Forum Młodych organizowanego przez pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Kleczewie Macieja Czerwińskiego. Później myśmy jako biblioteka ten pomysł niejako przyjęli i zorganizowaliśmy dwa takie marsze pamięci. Było to w 2020 roku. W 2021 roku i z tego co pamiętam, to teraz w projekcie, który dofinansowego z Narodowego Centrum Kultury o historii Żydów Kleczewskich też bodajże mamy zaplanowany spacer pamięci. Młodzież szkolna bierze w nim udział, licealiści, młodzież szkoły podstawowej. Wyruszamy z Kleczewa. Idziemy tam, pod główny pomnik. Tam składamy kamienie, składamy wiązanki kwiatów, zapalamy znicze. Krótkie, kilkuminutowe prelekcje wygłaszamy, żeby młodzież wiedziała, co to za miejsce, i kto w tym miejscu został zamordowany, no i niejako pochowany.
6: Czyli jest jakby ta chęć kultywowania pamięci i wśród młodych, i domyślam się, że również starsi mieszkańcy biorą udział w różnych obchodach, dniach pamięci. Przecież był Rok Kultury Żydowskiej, tak, w Kleczewie.
10: Tak, najlepszym tego przykładem było spotkanie z doktorem Eli Birem, fantastycznym człowiekiem, zresztą pochodzącym, jego ojciec pochodził ze Ślesina, doskonale mówiącym po polsku. Mieliśmy dwa spotkania z Eli Birem. Jedno to było na zasadzie opowiadania o kulturze i tradycji żydowskiej, a drugie spotkanie z Eli Birem było, jak my to nazwaliśmy, podczas inscenizacji wieczoru szabasowego, czyli tego ważnego święta żydowskiego, zaczynającego się w piątek, a kończącego się w sobotę. I to było ujmujące, wspaniałe spotkanie, plus minus 70 osób, kosztowało potraw żydowskich, śpiewało pieśni w języku hebrajskim, wspólnie z Elim i Zanią Dybałową. Super spotkanie, które no, pokazało, że ta chęć pamięci o przeszłości jest gdzieś tam mocno tkwi, jest zakorzeniona. Chyba w każdym z nas, tylko my jako instytucja kultury, czy ja osobiście jako osoba zajmująca się tą tematyką, no, musimy dać taki impuls. Coś ciekawego, co może przyciągnąć, bo powiem szczerze, ta kolacja szabasowa i potrawy żydowskie, no, były takim nowum tutaj, bo nie wszyscy z nas jedli czy spożywali na słodko, powiedzmy, dania, które my bardziej solimy i paprykujemy, żeby nie powiedzieć innego wyrazu na P. Ale tak, to dało impuls do takiego fajnego odtwarzania tej przeszłości.
6: To fajną klamrę nam tworzy w tej rozmowie, ponieważ zaczęliśmy od tego, że no jest ten problem u wielu ludzi z tą chęcią otwarcia się na inne kultury, na taką wizję tego, że te kultury mogą żyć obok siebie, przenikać się i mieć pozytywny wpływ jedna na drugą. A tutaj w zasadzie kończymy takim stwierdzeniem, że no jednak duże grupy ludzi widzą to i chcą tego. Których jest więcej, to jest pytanie.
10: Myślę, że w obecnej sytuacji tak, coraz większe będzie zainteresowanie tą inną kulturą, która do nas wpływa, czy która już u nas funkcjonuje. Bo myśmy do tej pory, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, staraliśmy się zapomnieć o naszej przeszłości, gdzie Żyd, Polak, Niemiec, takim na przykład Kleczewie, to była codzienność. Spotykali się w jednym sklepie, spotykali się na tych samych ulicach, ze sobą rozmawiali, mniej lub gorzej po polsku, ale ze sobą rozmawiali, chodzili na ten sam targ, chodzili te same miejsca, chociażby na jakieś tam uroczystości. Chodzili do innych kościołów, bo to normalne, tak? Ale tworzyli wspólnotę mieszkańców. Pewnie w innych miastach w regionie konińskim dochodziło do różnych tam waśni, czy wybijania szyb, czy chociażby w Ślesinie w 30 bodajże chyba 7 czy 8 roku gdzieś tam jakieś antagonizmy polsko-żydowskie, i tą poprawną kolejność podałem, były. W Kleczewie też, bo wśród każdego z nas są właśnie, są jakieś tam zazdrości, historie mniej popularne. Tylko trzeba umieć to wypośrodkować i umieć zrozumieć, że Polak, Żyd, Ukrainiec, Irakijczyk, nie wiem, Szkot, Anglik ma jedną wspólną cechę. Każdy z nich, czy każdy z nas jest przede wszystkim człowiekiem. A człowieczeństwa nie powinniśmy dzielić na pochodzenie, wyznawaną wiarę, czy nawet niewyznawaną żadną wiarę. Jesteśmy ludźmi. I nie ma sensu toczyć sporów, toczyć wojen, toczyć zawiści.

0: Rokietnica w powiecie poznańskim. Gmina Rokietnica położona jest w Wielkopolsce i zajmuje powierzchnię 79 km2. Jest północno-zachodnim sąsiadem Poznania. Przez gminę przebiegają droga wojewódzka Poznań-Szamotułę oraz droga krajowa nr 11 Poznań-Koszalin. Południe gminy przecina międzynarodowa trasa A2. Ziemia rokietnicka cechuje się pięknym krajobrazem wielkopolskiej wsi. Gmina zdominowana jest przez rolnictwo z przewagą gospodarstw indywidualnych o areale nieprzekraczającym 10 hektarów. W ostatnich latach zmniejsza się jednak obszar rolniczy na rzecz aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego. Właśnie z myślą o potencjalnych inwestorach w planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono wiele terenów pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową. W gminie bardzo duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska naturalnego. W zakresie gospodarki odpadami i korzystania ze źródeł energii odnawialnej gmina współpracuje z zaprzyjaźnionym fińskim miastem. Gmina ma charakter proekologiczny, dlatego nie ma tam szkodliwych i szczególnie uciążliwych dla środowiska zakładów produkcyjnych. W okolicy zainwestowały duże firmy. Warto wspomnieć, że w Przybrodzie Akademia Rolnicza w Poznaniu ma swoje rolniczo-sadownicze gospodarstwo doświadczalne. Badane tam są nowoczesne technologie produkcji roślinnej, modele wzrostu i plonów roślin. Inicjatorem wielu imprez kulturalnych na terenie gminy Rokietnica jest Gminny Ośrodek Kultury. Mieszkańcy mogą w ciekawy sposób spędzać czas wolny. Dorośli grają w brydża sportowego, natomiast dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z rytmiki, nauki, gry na pianinie oraz korzystania z pracowni zręcznych rąk. Uzdolnieni aktorsko biorą udział w teatrzyku Przodem, gdzie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności. Tradycyjnie od 10 lat organizowana jest Rokietniczka Majówka. Największa impreza w gminie skupia rzesze zainteresowanych. Mają oni okazję uczestniczyć w rajdzie rowerowym, pokazach strażackich, zawodach sportowych oraz grach i zabawach dla dzieci. Podczas imprezy mieszkańcy znakomicie bawią się na koncercie, a imprezę wieńczy wspólna zabawa taneczna. Ośrodek Kultury jest także współorganizatorem. Dni seniora, podczas których najstarsi mieszkańcy gminy mogą spotkać się przy ciastku, aby obejrzeć występy dzieci i zaproszonych artystów oraz wystawy plastyczne. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Gmina Lądek. Obszar gminy Lądek usytuowany jest w krainie Wielkich Dolin, w dorzeczu rzeki Warty. Sąsiaduje z miastem i gminą Zagórów, Pyzdry, Golina, gminami Słupca i Kołaczkowo.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Zagórów położona jest w południowej części powiatu słupeckiego, na obszarze równinnym na wysokości 80-100 metrów nad poziomem morza. Malowniczo ukształtowane obszary z licznymi zakolami, starorzeczami, bagnami i kanałami odwadniającymi, należące do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, w makroregionie Pradoliny Berlińskiej Niziny Południowo-Wielkopolskiej, są łatwo dostępne dla turystów.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Orchowo zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie słupeckim. Liczy niewiele ponad 4000 ludności. Jest gminą rolniczą posiadającą duże walory turystyczne i rekreacyjne głównie we wschodniej jej części, nad ciągiem krystalicznie czystych jezior. Większa część znajduje się w obszarze chronionym, w tym w Powickim Parku Krajobrazowym, obejmującym 63% jej powierzchni, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla napływających turystów oraz znawców przyrody. Okoliczne jeziora i lasy, czyste powietrze sprawiają, że jest tutaj prawdziwa ostoja spokoju i wypoczynku. Przy liniach brzegowych jezior funkcjonują plaże oraz kąpieliska, a pełne jeziora ryb zapraszają rzesze wędkarzy. Wszyscy spragnieni czynnego wypoczynku na dwóch kółkach zostaną poprowadzeni oznakowanymi szlakami rowerowymi przez ostępy leśne wśród jezior, nasycając się pięknem przyrody. Historia gminy Orchowo. Na jej terenie doszło do wielu

bezcennych odkryć archeologicznych, m.in. w miejscowościach Linówiec, Rękawczyn, Słowikowo oraz Bielsko. Znaleziono siekierki kamienne i krzemienne oraz młotki liczące około 4,5 tysiąca lat. W samym jeziorze Orchowskim znaleziono ceramikę, rękodzieło oraz hełm średniowieczny, tak zwany szłom, datowany na przełom XI i XII wieku, prawdopodobnie z wyprawy wojennej Brzetysława Czeskiego na tereny polskie. Bardzo ciekawa historia gminy Orchowo sięga czasów średniowiecza, to jest około XIV wieku. W czasach 1806-1807 przez tereny gminy Orchowo przeciągnęły oddziały Napoleona, co zostało zapisane w aktach parafii. W latach utraty niepodległości ziemia orchowska należała do zaboru pruskiego. Władze prowadziły działalność osiedlańczą. Komisja kolonizacyjna powołana w 1886 roku wysiedliła Polaków i osadziła Niemców. Wiele zasług w niesieniu ducha patriotyzmu i odwagi w obronie polskości dla tego regionu w odradzającej się Polsce wniosło duchowieństwo i należy tu wymienić ówczesnego proboszcza Orchowa, księdza Nikodema Siega oraz gimnazjalistów orchowskich, którzy zginęli w czasie powstania wielkopolskiego w roku 1918-1919. Przez teren gminy przebiega turystyczny szlak piastowski, wiodący ze Strzelina i Kruszwicy przez Orchowo, Trzemeszno do Gniezna. Zainteresowanie wzbudzają różnorodne obiekty zabytkowe, m.in. piękne obiekty sakralne. Gmina Orchowo łączy z Mogilnem linia kolejowa, poprowadzona w 1916 roku w czasie trwania I wojny światowej. Warto zobaczyć. W Orchowie drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych, kryty gontem z końca 1789-1792 roku z wyposażeniem rokokowo-klasycystycznym, przy kościele znajduje się grób żołnierza powstania styczniowego. Neogotycki kościół poewangelicki z końca XIX wieku pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza oraz wiadukt łukowy kolejowy z 1907 roku. Osuwiec. Tam mieści się dworek modrzewiowy z XVIII wieku z urządzonymi salonikami i stylowymi meblami. Linówiec. Drewniany kościół pod wezwaniem świętego Marcina z 1742 roku. Słowikowo. XIX-wieczny dworek oraz zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski. Czytamy na www.orchowo.pl. Konin FM.